serce wstrząsa nią. Na oczy siwy kosmyk padł. Wtuliła się w płód ściany, cała drżąc.

na fałszu, jak cierń tkwi. I śmiech jak blizna, i czerwony płaszcz. Oprawców nie ma.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jest godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Zaczynamy od stanu finansów Banku Watykańskiego. Jak wynika z opublikowanego raportu, Bank Watykański Instytut Dzieł Religijnych osiągnął w ubiegłym roku zysk netto w wysokości 51 milionów euro. Z Rzymu Piotr Kowalczuk.
2: Jeśli chodzi o wartość ekonomiczną banku, oszacowano ją na 67 milionów euro, czyli o 17 milionów więcej niż rok wcześniej. 35% zysku oddano do dyspozycji papieża. W raporcie podkreślono, że inwestycje i transakcje dokonane zostały zgodnie ze społecznym nauczaniem Kościoła, a także w trosce o środowisko naturalne. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Pieszo, rowerem, a nawet biegiem, w deszczu i upale. Polska pielgrzymuje na Jasną Górę. Tak najkrócej można scharakteryzować lato w częstochowskim sanktuarium. Teraz docierają mniejsze grupy rowerowe oraz parafialne, między innymi z Górnego Śląska i Archidiecezji Częstochowskiej. 4 dni w drodze, każdego ponad 100 km na kółku, w sumie 445 km. To pielgrzymka rowerowa z parafii Zbawiciela w Ostrołęce, zorganizowana przez męską grupę różańcową Nazaret, mówi lider wspólnoty Leszek Białobrzeski.
3: To już jest czwarta nasza pielgrzymka. Co roku przyjeżdżamy, by Matce Bożej podziękować za wszystkie łaski, prosić o siły, o wytrwałość. Męska grupa różańcowa Nazaret, koncentrujemy się przede wszystkim na odmawianiu różańca, ale i ja organizuję pielgrzymki rowerowe, również dla osób uzależnionych. Prowadzimy rekolekcje, pomagamy. Dla osób bezdomnych też służymy pomocą, dla ośrodków. Poza tym mamy spotkania modlitewne w kościele. Coraz więcej nas jest.
1: A za tydzień, w środę, 5 sierpnia, na Pomniczy Szlak wyruszy 43. Warszawsko-Praska Piesza Pielgrzymka. W drogę na Jasną Górę jej uczestnicy będą podążać w kilku grupach, wyróżnionych i nazwanych różnymi kolorami. Każda z grup jest inna, ale najważniejsze jest to, że mamy wspólny cel. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa Małgorzata Kielak z grupy niebieskiej.
4: Każda grupa gdzieś tam ma takie swoje wewnętrzne zasady, wewnętrzne relacje, natomiast mimo wszystko łączy nas jeden cel, więc nawet jeżeli każdy gdzieś tam po swojemu idzie, to tempo, cel i to, co najważniejsze, mamy wspólne.
1: Zapisy i więcej szczegółów na stronie www.pielgrzymkarodzin.waw.pl.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Nie milkną echa wydarzeń, do których doszło w Medjugorje. To podpalenie ołtarza, mówiła na antenie Radia Warszawa Ilona Sobik, pilotka pielgrzymek, która przebywa obecnie w tym miejscu.
6: Ogień wzniecono na zewnętrznym ołtarzu sytuowanym za kościołem parafialnym. Na szczęście tu 24/24 kręcą się ludzie, zauważyli ogień, no i zaalarmowali strażaków, którzy szybko ugasili pożar, dzięki czemu płomienie nie przeszły na budynek kościoła. Do dewastacji także doszło na Podbrdo, czyli na Górze Objawień.
1: Zdarzenie wywołało liczne komentarze w mediach społecznościowych. Pojawiły się także informacje, że profanacji dokonał Polak Bartłomiej K. Na to zdarzenie powinniśmy odpowiedzieć modlitwą, szczególnie za sprawcę, mówił w poranku z Radiem Warszawa ojciec Josip Magdicz, który posługuje wśród pielgrzymów w tym miejscu.
7: Błogosławiąc go, dając go Najświętszej Marii, prosząc o Boże miłosierdzie, jest Matka Medjugorju, powiedziała, że ona jest Królową Pokoju. Że prosiła, że musi pokój, zażądać pokój najpierw między Bogiem i człowiekiem, by człowiek się pojednał z Bogiem i ze samym sobą, bo wszystkie wojny zaczynają się w sercu.
1: Nie odpłacajcie złem za zło, apeluje parafia w Medjugorju po tych aktach wandalizmu. Do apelu dołączył także miejscowy biskup Petar Palicz, który wyraził sprzeciw wobec zdarzeń oraz zaapelował do wiernych, aby odpowiadali na zło modlitwą, postem, przebaczeniem, zaufaniem Bożej opatrzności i własnym nawróceniem.
0: Bardzo ciepło od samego rana, bo już teraz 18 stopni, a dalej będzie jeszcze tylko cieplej, a wręcz upalnie. 32 stopnie to dzisiejsza temperatura maksymalna i w zasadzie żadnych chmur na niebie. Wiatr będzie słaby, z zachodu ciśnienie w normie.
8: Ogłoszenie nadawcy. Jarek, w piątek zabieram flaminga.
9: Nie.
8: Nie możesz ciągle być na nie.
9: Nie.
8: Daj mu popływać po zalewie Zegrzyńskim.
9: Nie.
8: No Jarek, naprawdę nie możesz raz jeden być na tak?
9: Jestem na tak.
8: A.
9: Nie Poręd to idealne miejsce na upalny letni poranek z Radiem Warszawa w najbliższy piątek, to chciałem powiedzieć.
8: Czyli mogę zabrać flaminga?
9: Jeśli wstanie na 7 rano i poprowadzi z nami program do 10, to bierz.
8: W Nieporędzie 31 lipca będzie pięknie, słonecznie
9: i różowo.
8: Jarek Wydra,
9: Weronika Ostrowska.
8: Do usłyszenia.
5: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
10: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: W najnowszym Sieci tylko u nas wstrząsające kulisy zbrodni na Polakach, ekshumacje potwierdzają najstraszniejsze relacje świadków ludobójstwa na Wołyniu, a także rzecznik bezprawia Sylwia Gregorczyk-Abram ma pomóc Donaldowi Tuskowi w domykaniu systemu. Polecam Sieci, Marek Pyza.
1: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
2: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
4: Po reklamie.
5: 8 minut po godzinie 6. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam na nasze poranne spotkanie. Dziś czwartek, 30 dzień lipca. Słońce wzeszło o 4:53, zajdzie o 20:30. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów, którymi są Julita, Ludmiła i Leopold.

0: Słowo na wieki, słowo na dziś. To audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego i właśnie się rozpoczyna. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała Aleksandra Mordela, przeczyta je Robert Pieszchała.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi. Wstań i zejdź do domu garncarza, tam usłyszysz moje słowa. Wstąpiłem do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? Rzekł Pan. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku.
2: Dokonując porównania, Pan Bóg oznajmił Jeremiaszowi, kim jest dla ludu Izraela. Garncarz tworzy z gliny to, co ma w zamyśle. Nie pyta gliny, jakim naczyniem chce być, czemu lub komu chce służyć. Glina jest uległa garncarzowi, poddaje się jego naciskom i kształtuje się pod jego dyktando. Garncarz wykonuje ruchy precyzyjnie, delikatnie, ale pewnie. Jeśli naczynie zniekształci się, tworzy inne. Takie, które wydaje mu się odpowiednie, najlepsze. Garncarz lubi spędzać czas z gliną. Jest nią zauroczony. Ona cieszy jego oko. Garncarz wie, do czego dokładnie przeznaczy konkretne naczynie. W jego pracy nie ma przypadków ani pomyłek. Jakże piękne jest to porównanie. My, lud Boży, w rękach najwspanialszego garncarza. On, opiekuńczy, dbający o swoje stworzenie, nieustannie czuwający nad tym, byśmy byli naczyniami zdatnymi do użycia. Postępuje z nami tak, jak uważa, że jest dla nas najlepiej. Nie pozostawia nas samych. Jeśli ulegamy zniekształceniu, pozwala nam wrócić do siebie w sakramencie pojednania. Od nowa zaczyna nas przekształcać w piękne naczynie, ciągle mające tę samą wartość w oczach Stwórcy i konkretne zadanie do wypełnienia.

0: 24 minuty po godzinie 6 wysłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Wojciech Wielądek.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
2: Sens przypowieści o sieci opowiedzianej przez Pana Jezusa musiał być dość łatwo dostrzeżony przez środowisko rybackie. Sieć rzucona w morze zagarnia ryby wszelkiego rodzaju. Do Królestwa Boga, do Jego bliskości zaproszony jest każdy człowiek. Bóg sobie nie wybiera ludzi, z którymi chce mieć relacje, a z innymi może nie chce. On do każdego chce dotrzeć, bez względu na język, na stan albo na doświadczenia przeszłości. Natomiast ta sieć potem weryfikuje, co tak naprawdę człowiek ma w środku, czy jest przygotowany. Królestwo Boże jest adresowane do wszystkich, a to, czy ktoś na końcu będzie tym dobrym lub złym, zepsutym lub niezepsutym, tak naprawdę zależy od samego człowieka. Zdarza się nam, że próbujemy uchodzić za specjalistów w dziedzinie tego, czy człowiek może być w Kościele, czy nie może. Ale tylko Bóg zna w pełni serce każdego człowieka i zna jego wiarę. Tylko On może ujawnić prawdę o człowieku i faktycznie ujawni to u kresu doczesności.

Krzyczymy po raz pierwszy i ręce nam się trzęsą. Krzyczymy po raz drugi, oni i tak zwyciężą. A trzeci raz przeczymy od tak, z przyzwyczajenia.

Jest godzina 6:30. To był Antonina Krzysztoń i utwór Małej Wiary. A my już za chwilę przeniesiemy się do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, skąd będziemy transmitować mszę świętą. Czekamy na jej rozpoczęcie.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Tę najświętszą ofiarę sprawuję za świętej pamięci Marianę Szewczyk w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej, prosząc dla niej o łaskę życia wiecznego. Moi drodzy, bardzo serdecznie witam każdego z was obecnych tutaj w naszym parafialnym kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Łominie, ale także wszystkich, którzy włączają się w modlitwę razem z nami poprzez Radio Warszawa. Zachęcam i zapraszam do tego, by w tej modlitwie wznosić swoje intencje, prośby, ale także przebłagania. Tak więc uczyńmy, oczyśćmy nasze serca, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej świętej liturgii. Panie Jezu, który wzywasz nas do otwarcia serc na Twoje słowo i działanie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który napominasz trwających w obojętności wobec znaków Twojej miłości, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pragniesz naszego nawrócenia i pełnego zaufania Twojej opiece, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuj.

nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy i wsłuchajmy się w Słowo Boże. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi. Wstań i zejdź do domu garncarza. Tam usłyszysz moje słowa. Zstąpiłem więc do domu garncarza. On zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, robił z niego inne naczynie, według tego, co wydawało się słuszne garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? Mówi Pan, oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. Oto słowo Boże.

Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który zbawić nie może. Kiedy duch opuści, znów proch się obraca i przepada.

Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, kogo pokłada nadzieję w Panu Bogu. On stworzył niebo i ziemię i morze ze wszystkim, co w nich

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobnie jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Moi drodzy, kolejne porównanie. Do czego porównać Królestwo Niebieskie? Do zaczynu, do skarbu ukrytego w roli. A dziś Jezus porównuje do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Moi drodzy, Jezus chce wskazać nam, że jakby zachęcić, ale także wskazać, że Królestwo Boże jest dla wszystkich. Że Królestwo Boże do każdy z nas jest obywatelem nieba, jakby poprzez chrzest święty. Każdy jest dzieckiem Bożym, ale już poprzez decyzję swego życia albo idzie drogą Ewangelii, albo nie. Nie da się tak powiedzieć, tak jakby, albo prawie. Stara się, albo się nie stara iść drogą Królestwa. I tak właśnie porównuje do tego, że rybak, który zarzuca sieci, zagarnia wielkie mnóstwo, czyli wszystkich. I wtedy dopiero odbywa się sąd Boży. Jakby nie było wypowiedziane to mniej lub bardziej łagodnie, no to sąd Boży, tak jak mamy rzeczy ostateczne, że śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło, które nie ma nic, co by było pośredniego. Czyściec należy już do nieba. I moi drodzy, warto sobie spojrzeć, że Królestwo Boże odgrywa ogromną rolę w naszej wierze. Dlaczego? Ponieważ jest jakby, mówimy, nagrodę życia wiecznego, kiedy modlimy się za naszych zmarłych. Jest to jakby konsekwencja naszych dobrych czynów. Jest to wieczny odpoczynek, również mówimy, prawda? Ale przejście do bliskości Boga, oglądania Go twarzą w twarz. Dlatego ma to być zachęta. Dlaczego jesteśmy uczciwi? Dlaczego ktoś jest nieuczciwy, a my jesteśmy uczciwi? Dlatego, że staramy się iść drogą Ewangelii, by dojść do Królestwa Bożego. Dlaczego na przykład komuś się lepiej powodzi, bo nie jest, nie, na przykład nie realizuje jakiejś uczciwej postawy, sprawiedliwej, a my trzymamy się sprawiedliwości i jemu się tak super tu wiedzie i tak dalej, chociaż trochę to jest stereotyp, a nam trochę gorzej, bo właśnie dlaczego? Dlatego, że my idziemy do Królestwa Bożego, idziemy drogą Ewangelii, drogą, w której towarzyszy nam Duch Święty. Potrzeba więc, by gdy czasem wahamy się, czy postąpić tak, czy inaczej, czy pójść drogą Ewangelii, czy też nie, warto pomyśleć o tej nagrodzie Królestwa Bożego. Zapomnijmy o tych wszystkich słówkach, które mówimy, a że Pan Jezus się nie obrazi, a że a to może jakoś przejdzie, no może nie przejść. Dlatego warto pomyśleć o tym, gdy
idziemy tą drogą Ewangelii, czy zależy nam, czy wierzę w Królestwo Boże, czy wierzę w świętych obcowanie, czy wierzę w to wszystko, dlatego że jest to nagroda naszej wiary. I jeżeli nie będziemy jakby szli drogą Ewangelii do Królestwa Bożego, to może się okazać, że nasza do zmartwychwstania i Królestwa Bożego, to może się okazać, że nasza droga jest po prostu jakby bezcelowa. Wszystkie nasze wyrzeczenia, wszystkie nasze praktyki są po to, by być blisko Pana Boga. Jak najbliżej tu na ziemi, a już w niebie bliżej niż kiedykolwiek w życiu. Zachęcam więc siebie i was, moi drodzy, byśmy wszyscy podążali drogą ewangelicznych nakazów, byśmy stając na sądzie ostatecznym mogli z radością wejść do Królestwa Bożego. Amen. Powstańmy i zanieśmy do Pana Boga nasze prośby i błagania. Z ufnością módlmy się za Kościół Święty, aby z wiarą i odwagą głosił światu prawdę o Bogu, który pragnie przemienić ludzkie serca i prowadzić je ku świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi zagubionych duchowo, aby doświadczyli miłosierdzia Bożego, pozwalając się kształtować na nowo w rękach Stwórcy. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących na roli, aby ich trud przyniósł obfite plony i przypominał, że jesteśmy narzędziami w rękach Bożych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Mariannę Szewczyk, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania mogła radować się pełnią chwały w Bożej wieczności. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na świętej liturgii, wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, abyśmy z ufnością oddali się w ręce Boga i pozwolili Mu przemieniać nasze życie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty jesteś naszym Stwórcą i kształtujesz nas na obraz swojej miłości. Wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas drogą zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Michałem Archaniołem, Świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wspólnie mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim.
2: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

0: wygładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem.
1: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie nasz Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, wieczną pamiątkę męki Twego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie. Wspólnie wołajmy. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich krążą, mocą Bożą stronić do piekła. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Życzę dobrego dnia. Szczęść Boże.

0: Minęła godzina 7, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
1: Polskie myśliwce w powietrzu, syreny alarmowe na Lubelszczyźnie. Rosja całą noc atakowała Ukrainę. Tymczasem wczoraj Donald Tusk spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim właśnie w Lublinie. Trwają przygotowania do 43. warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Dzień dobry Państwu. Te syreny ostrzegawcze zawyły o 3.50 w Lublinie i w większości województwa lubelskiego. Polska prewencyjnie poderwała myśliwce, które patrolowały przestrzeń wzdłuż granicy z Ukrainą. To w związku z intensywnymi nocnymi atakami Rosji na Ukrainę, niemal na wszystkie regiony tego kraju. Alarmy lotnicze wyły nie tylko w Kijowie i w przyfrontowych regionach, ale także w zachodnich obwodach graniczących z Polską. Rakiety rosyjskie zniszczyły dwie kamienice we Lwowie, kilkanaście osób jest rannych. Z kolei w Krzywym Rogu rosyjska rakieta zabiła sześcioosobową rodzinę, w tym dwoje dzieci. Pocisk Iskander uderzył w dom, zginęły dzieci w wieku 5 i 12 lat oraz czworo dorosłych. Z pożarami walczą strażacy w Kijowie, Dnieprze i kilku innych miastach Ukrainy.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: To było pierwsze spotkanie szefa polskiego rządu z prezydentem Ukrainy po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Politycy rozmawiali w Lublinie w drodze powrotnej prezydenta Zełenskiego ze Stanów Zjednoczonych.
3: Obrona antybalistyczna jest priorytetem, napisał ukraiński przywódca, a polski premier uzupełnił, że wśród tematów były też polskie inwestycje na Ukrainie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski podkreślił, że w interesie Polski jest wspieranie Ukrainy.
4: Naszym interesem jest także brać udział w odbudowie Ukrainy i wyjaśnić wszystkie zaszłości, ale te zaszłości trzeba wyjaśnić w sposób taki spokojny.
3: Załatwienie trudnych spraw historycznych jest ważne dla wspólnych relacji, uważa poseł PiS Marcin Warchoł.
5: Mam nadzieję, że ta zapowiedź prezydenta Zełenskiego, otwarcia archiwów, umożliwienia ekshumacji, spowoduje, że ta realna współpraca będzie możliwa.
3: Spotkanie z Donaldem Tuskiem to nie jedyna rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z unijnym przywódcą w drodze powrotnej z Waszyngtonu do Kijowa. Ukraiński prezydent rozmawiał m.in. z prezydentem Francji i premierem Norwegii.
1: O czym informowała Agata Król.
2: To się dzieje lokalnie.
1: Egzaminatorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z Mazowsza z podwyżkami. Decyzję podjął sejmik województwa mazowieckiego. To próba podwyższenia atrakcyjności tego stanowiska i pozyskania kadry, mówi radna Anna Majchrzak.
6: To pieniądze, dzięki którym powstaną nowe drogi oraz zostaną przebudowane lub wyremontowane już te istniejące. Warto przypomnieć, że w poprzednim naborze dofinansowanie otrzymały inwestycje obejmujące prawie 170 km dróg gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim.
1: Zarobki są zależne m.in. od doświadczenia i uprawnień do egzaminowania na poszczególne kategorie prawa jazdy.
2: To się dzieje w kościele.
1: Już 5 sierpnia na pątniczy szlak wyruszy 43. warszawsko-praska pielgrzymka piesza. W drogę na Jasną Górę uczestnicy będą podążać w kilku grupach, nazywanych różnymi kolorami. Każda z grup jest inna i najważniejsze jest to, że mamy wspólny cel, mówiła w Radiu Warszawa Małgorzata Kielak z Grupy Niebieskiej.
7: Każda grupa gdzieś tam ma takie swoje wewnętrzne zasady, wewnętrzne relacje, natomiast mimo wszystko łączy nas jeden cel, więc nawet jeżeli każdy gdzieś tam po swojemu idzie, to tempo, cel i to, co najważniejsze, mamy wspólne.
1: Tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą pielgrzymować fizycznie, organizatorzy proponują duchowe pielgrzymowanie.
7: Na pewno trzeba się do nas wcześniej odezwać mailowo. Wówczas robimy tą taką listę duchowych pielgrzymów. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, do wspólnego rozważania też konferencji, materiałów, treści. Dokładnie tych samych, których my słuchamy w trakcie drogi. Mamy świadomość, że nie każdy może się wybrać. Czasem jest to z przyczyn zdrowotnych, czasami z przyczyn zawodowych.
1: Szczegóły na pielgrzymkarodzin.waw.pl.
0: Coraz cieplej, tak jesteśmy dziś przy dniu, który będzie bardzo upalny, gorący, bezchmurny, zatem wracają upały.
8: Dzisiaj na termometrach maksymalnie nawet 33 stopnie. Oczywiście mówimy o temperaturze w cieniu. Jutro maksymalnie 36 stopni. O tej porze już 23 to Warszawa, 18 w Legionowie w Grodzisku i 17 w Mińsku Mazowieckim.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
8: Czego się w Polsce nigdy nie odmawia?
0: Serniczka!
8: Tak, bingo.
0: No,
8: bingo. Jeszcze jeden kawałek.
0: Trochę musiałem się zastanowić, ale... No.
8: Faktycznie, pytanie z gwiazdką trochę, ale to dobrze. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że jeżeli wy jeszcze trochę nieobudzeni, to że i was to pytanie tak trochę pobudziło, dało trochę adrenaliny. Sernik, dlatego że dzisiaj dzień sernika jest, a nie wiem, czy też wiecie, nie wiem, czy ty wiesz, Jarku, że mamy sernika także tu po sąsiedzku. W zasadzie to pan sernik. Bo można mówić o nim i w ten sposób sernikowy, taki tradycyjny polski. Chodzi o konia Przewalskiego, który się niedawno urodził, czyli w zasadzie źrebie i internauci takie imię nadali temu.
0: Tylko żeby go nie karmić sernikiem.
8: Temu koniu.
0: Tylko patrząc na sernika, można zjeść ten sernik, ale nie karmy sernika sernikiem.
8: Jak piszą opiekunowie konia, dobrze się rozwija, można go obserwować na wybiegu, a jego narodziny mają dużo większe znaczenie niż sam wybór imienia, chociaż imię jest przeurocze. Konie Przewalskiego wyginęły w naturze w latach 60. XX wieku, a ich powrót na azjatyckie stepy był możliwy dzięki międzynarodowym programom hodowlanym, dlatego każde źrebie konia Przewalskiego bardzo mocno cieszy i my mamy takie źrebie w warszawskim zoo. Mamy też kochanych słuchaczy Radia Warszawa, którzy są z nami od samego rana.
0: Tak, mam nadzieję, że sernik bardzo dobrze...
8: A ty masz nadzieję nawet. O.
0: Tak, będzie te upały znosił dobrze. My chcemy Jarek też przygotować dobrze państwa i nastroić na temperatury, które dzisiaj będą panować. No ale to ja już zauważyłem i tak... Milczę trochę, no ale może się to zmieni do godziny 10.
8: Przepraszam, wczoraj robienie sernika przegrało z prasowaniem sterty ubrań, które wyschły. I wiesz, jak była pierwsza...
0: Nie prasuj, wiesz, ja mam taką stertę i mi będzie lepiej, będę się lepiej czuł, jak będę wiedział, że u ciebie też taka sterta jest.
8: Nie ma jej już.
0: O nie!
8: Ale za to jest ser na sernik.
0: A, no to dobra. Ale do 10 masz go przy sobie?
8: Nie. To smutne. Jarek Wydra.
0: Smutno zaczynam ten poranek. Weronika Ostrowska, dzień dobry.

0: Céline Dion w piosence Bonjour, pardon, merci, czyli dzień dobry, przepraszam, dziękuję, ważne słowa. I lepiej o tych słowach mówić niż o korkach, a o korkach nie ma co powiedzieć, więc w zasadzie dobrze, to jest dobra wiadomość dla was kierowcy. Wszędzie po Warszawie jeździ się dobrze, jeśli chodzi o transport publiczny. Na ten moment nie ma żadnych informacji, żeby coś się działo. Niech tak zostanie.
1: Tu i teraz.
2: Temat sernika pojawił się także wśród naszych gości, którymi są Klara Pachulska, Michał Filipek Kaźmierczak i Szymon Stolarski, uczestnicy 6. Szkoły Letniej Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Witajcie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Czyli sernik, rozumiem, jest w waszym menu stałą i bardzo pożądaną pozycją.
3: Tak, jak najbardziej.
2: Kto robi najlepszy sernik?
3: Moja mama.
2: Też?
4: Moja babcia zdecydowanie.
2: Babcia? Mama i babcia. No właśnie, bo te najlepsze przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Po raz 6 już Szkoła Letnia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki się odbywa w tym roku pod hasłem Nie walcz ze złem metodami zła. Klara, ty się urodziłaś i wychowałaś w Anglii.
4: Tak jest.
2: Dopiero kilka lat temu wróciłaś do Polski. Czy historia księdza Jerzego Popiełuszki była dla ciebie wcześniej czymś znanym, czy dopiero teraz w Polsce ją odkrywasz?
4: Ja o postaci księdza Jerzego słyszałam wcześniej od moich dziadków, od moich rodziców, no i w książce od historii. Natomiast jego postać stała mi się bliska dopiero jakoś w tym roku, kiedy zaczęłam się bardziej angażować w młodzieży księdza Jerzego Popiełuszki. A na szkole letniej jestem pierwszy raz, więc pierwszy raz jestem w stanie w ogóle jakoś tak bliżej go poznać z perspektywy chociażby świadków, którzy na co dzień się z nim spotykali, którzy widzieli, jaki on jest po prostu, jako człowiek.
2: Czy młodzi ludzie w twoim odczuciu dostrzegają wartość wolności? Bo młodzi nie musieli o nią walczyć, ale nasi rodzice, dziadkowie tak. Czy my tę wartość wolności doceniamy? Czy młodzi ludzie doceniają?
4: Myślę, że zależy kto. Dlatego, że...
2: Bo z wolności też trzeba umieć korzystać, prawda?
4: To jest tak jest.
2: Taki dar nam dany, ale musimy umieć z niego korzystać.
4: Znaczy, ludzie wykorzystują tą wolność na wiele sposobów. Jedni wykorzystują ją, żeby się kształcić dalej. Jedni ją wykorzystują i też pamiętają o tych, którzy walczyli za naszą wolność i którzy starali się o to, żebyśmy my mieli tak dobrze teraz. Natomiast wiem też, że dużo ludzi nie pamięta o tym, to znaczy... w ogóle nie widzi wartości tej wolności na co dzień i nie jest po prostu jakoś ona widoczna w ich życiu.
2: Michał, ty jesteś drugi raz?
3: Czy ja jestem pierwszy? Już trzeci raz.
2: Trzeci raz jesteś już nawet.
3: Pierwszy
2: właśnie.
3: Raz jako kadra.
2: A dlaczego wracasz? Dlaczego Szkoła Letnia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki jest dla ciebie ważna, ale też i atrakcyjna, że poświęcasz ten wakacyjny czas właśnie na udział w tym projekcie?
3: No właśnie wracam dlatego, że tutaj czuję, że wzrastam zarówno intelektualnie, jak i duchowo. Duchowo przez homilie, w jakich uczestniczymy, czy przez różne spotkania ze świadkami, którzy opowiadają o tym księdzu Jerzym, przez spotkania i przez warsztaty, a intelektualnie, no właśnie, stricte przez warsztaty, gdzie zdobywamy nową wiedzę, gdzie możemy się kształcić, uczyć czegoś nowego. Ale wracam też tutaj dlatego, bo już od pierwszego mojego spotkania z tą szkołą, 2 lata temu, no myślę, że taki płomyczek w moim sercu się pojawił i postać księdza Jerzego bardzo mnie zainspirowała do mojego życia, do kierowania się jego wartościami, prawdą, pokorą, wolnością i wiarą. Wspomniałeś o wolności, o tym, jak do niej podchodzimy. Ja myślę, że poniekąd postać księdza Jerzego Popiełuszki mi stworzyła pewne refleksje na temat wolności i dużą wdzięczność za to, co mam i w jakim kraju żyję.
2: Szymon, ty też nie jesteś pierwszy raz, nie, także w studiu Radia Warszawa. Dlaczego postanowiłeś wrócić?
5: Ja ogółem jestem z Małopolski, no i u mnie tam jest ten kult księdza Jerzego troszkę słabszy, nie? Bo mamy też tych swoich świętych lokalnych, no i tam jest bardziej ich kult rozwinięty, nie? No i chciałem też dopełnić takiej, tak wiem, tak z księdzem Jerzym porozmawiałem i chciałem też moich tam młodzież, tam swoich ludzi, tak trochę ich poduczyć o księdzu Jerzym, tak, i sobie bliżej im tą postać.
2: Czyli chcesz się dowiedzieć więcej po to, żeby przekazywać swoim rówieśnikom. A czy rówieśnicy będą chcieli słuchać o księdzu Jerzym?
5: Mamy plan i zapewne się udaje, będzie, że będą słuchać.
2: To już trzeci dzień rozpoczyna się. Jak te dwa poprzednie? Co robiliście i jakie wrażenia po tych dwóch dniach już szkoły letniej?
5: Do pierwszego dnia mieliśmy zakwaterowanie, no i takie, takie nieoficjalne przywitanie, tak się troszkę mało działo, ale już wczoraj, no to już tak było fajnie, dużo się działo. Rano byliśmy w muzeum, mieliśmy jeszcze mszę świętą, spotkanie mieliśmy ze świadkami, warsztaty, oglądaliśmy film o księdzu Jerzym.
2: Warsztaty dziennikarskie przed wami, czy za wami?
5: W trakcie.
2: W trakcie. No to można powiedzieć, że to spotkanie dziś to też taki trochę element warsztatów dziennikarskich. No właśnie, bo dziennikarstwo, jak wy rozumiecie dziś? Bo w świecie dziennikarskim jest takie jak pogoń za sensacją, pogoń za czymś bardzo, bardzo szybkim. Czy wy, jako odbiorcy mediów, szukacie czegoś szybko, natychmiast, czy bardziej pogłębione informacje dla młodych ludzi dziś są ważne? Bo też role dziennikarzy często przejmują influencerzy, którzy skądś tam relacjonują jakieś wydarzenia. Jak to jest? Wy szukacie czegoś szybko, czy jednak profesjonalnie i liczą się dla was te informacje pogłębione?
4: Znaczy, mi się wydaje, że te krótkie treści są teraz bardziej powszechne, dlatego że ja nie znam osoby w mojej wieku, która by na przykład nie miała takiego TikToka, Instagrama czy czegokolwiek. I te treści są po prostu łatwo dostępne i uzależniają bardzo szybko, więc bardzo dużo ludzi po prostu z tego korzysta na co dzień. Natomiast myślę, że takie dłuższe treści, głębsze i takie, których naprawdę trzeba poszukać i się postarać, żeby je znaleźć, żeby je przeczytać, coś wartościowego. Myślę, że to jest tak bardzo ważne w dzisiejszych czasach, dlatego że tam są po prostu cenniejsze treści i rzeczy, które po prostu wpływają na to nawet, w jaki sposób my się rozwijamy jako młodzi ludzie. Bo to bardzo wpływa na to, nawet jak nasz mózg się rozwija, to jakby w jakiej formie czytamy wiadomości.
2: Te treści też są różne. Hasło tej edycji szkoły letniej: nie walczy ze złem metodami zła, ale czy w świecie mediów społecznościowych, gdzie tego hejtu jest naprawdę dużo, ciągłych sporów na czasami bardzo błahe tematy, czy to w ogóle jest jeszcze możliwe, żeby tego hejtu nie było, żeby tego zła w mediach społecznościowych nie było, czy w ogóle da się to wyplenić?
3: No myślę, że ciężko będzie, bo zawsze się znajdzie osoba, która ma jakiś cel w takim przetykaniu innym, bo sprawia mu to po prostu radość. No ale tutaj jest nasza wielka rola, żeby nie dać się zwyciężyć złu i zło dobrem zwyciężać, jak to miewał ksiądz Jerzy Popiełuszko. I raczej podchodzić do tego albo z obojętnością, albo z taką świadomością, że to wcale nie jest mi potrzebne, żeby jakkolwiek na to reagować i chyba moje otoczenie jest dla mnie bardziej wartościowe niż to, co dzieje się przez internet.
2: W programie są także warsztaty porozumienia bez przemocy. Czy dziś umiejętność takiej spokojnej rozmowy rzeczowej jest tak samo ważna jak poznawanie też historii i tego, co się z tym wiąże?
5: Tak, na pewno. No bo ludzie tak jak patrzą w sieć, w internet, no to tam jest różnie, nie? Jedna osoba mówi, że przemoc tak, tak, tak, ale jak inna powie, że jednak trzeba rozmownie, pomału, no to raczej wtedy to jest bardziej odpowiednie.
2: Co jeszcze przed wami podczas tegorocznej szkoły letniej? Na jakie atrakcje czekacie najbardziej, albo co tak najwięcej emocji wzbudza?
5: No dzisiaj jedziemy do Huty. Mhm. Do Huty, tam będą świadkowie i będą opowiadać, jak wyglądało, jak ksiądz Jerzy był u nich na Hucie.
2: Czyli to taka żywa lekcja historii i kontakt z osobami, które pamiętają wydarzenia, które was jednoczą wokół szkoły letniej, tej idei pod patronatem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
3: No na pewno mamy jeszcze też mnóstwo świadków przed nami, a niesamowite jest to, że każdy, mimo że mówi o tej samej osobie, to ma zupełnie inny przekaz i zupełnie on inaczej trafia do nas. Od każdego świadka możemy wyciągnąć coś ciekawego, nowego, czego jeszcze nie słyszeliśmy, ale łączy ich w tym taka prostota w opisie księdza Jerzego Popiełuszki, że to był taki zwykły człowiek, taki jak każdy z nas, a robił olbrzymie rzeczy.
2: I bardzo odważny.
3: Tak jest.
2: Czy dziś takiej odwagi nam brakuje, żeby nie płynąć z nurtem tej komercji, tylko trochę się temu trochę przeciwstawiać?
4: Myślę, że zdecydowanie, ponieważ większość ludzi gromadzi się jednak w takich grupach. Jest tak, że większość społeczeństwa uważa jedną rzecz i jak ktoś się przeciwstawia temu, to często jest po prostu, spotyka go hejt, tak? I jest albo wykluczany z jakichś tam środowisk, nie wiem, szkolnych, gdziekolwiek w zasadzie, tak? I to jest bardzo trudne, dlatego że w tej chwili jest bardziej powszechna jedna idea od drugiej.
2: Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia o tak wczesnej porze. Klara Pachulska, Michał Filipek Kaźmierczak, Szymon Stolarski. I fajnie, że jesteście. Tak po prostu. Dzięki.
3: Dziękujemy za uwagę.

0: reklama.
1: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas?
2: No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać.
1: Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
4: Jest 7.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Drugi z oskarżonych w procesie Łukasza Żaka trafił do zakładu karnego. Sam zgłosił się do odbycia kary. Policja nadal poszukuje trzeciego skazanego. Mężczyzna przestał realizować obowiązek dozoru i jest ścigany listem gończym. Mieszkańcy blisko 400 budynków na Mokotowie, Ochocie i w Ursusie muszą przygotować się na przerwy w dostawie ciepłej wody. Wyłączenia są związane z planowanymi pracami remontowymi sieci ciepłowniczej prowadzonymi przez Veolię. Utrudnienia potrwają od kilku do kilkunastu dni. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów umorzyła śledztwo w sprawie pożaru papieskiego krzyża przy parafii świętego Maksymiliana Kolbe na Mokotowie. Z opinii biegłych wynika, że nie doszło do celowego podpalenia. Na ścianie szkoły podstawowej nr 350 imienia Armii Krajowej na warszawskim Bemowie powstał mural upamiętniający bohaterów Powstania Warszawskiego. Nawiązuje do najmłodszych uczestników zrywu. Dzieło przedstawia m.in. Eugeniusza Lokajskiego i Krystynę Krachelską. Znamy wyniki matur w Warszawie. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Czackiego. W czołówce zestawienia znalazły się także Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego oraz Liceum Ogólnokształcące imienia księcia Józefa Poniatowskiego. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: I upalnie dzisiaj będzie i nawet Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie i to drugiego, wyższego stopnia. Choć do 40 stopni to nam będzie jeszcze daleko dziś.
8: Na szczęście, maksymalnie dzisiaj na termometrach 33 stopnie w cieniu, więc na słońcu pewnie dużo, dużo cieplej. Jutro maksymalnie 36 stopni i o tej porze w Warszawie 23. 19 to Wołomin, 18 w Otwocku, 18 w Górze Kalwarii.
9: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Wracamy do dzikiego kącika.
2: I do Krzysztofa Flisa. Dzień dobry.
3: Mam dzisiaj przygotowane ciekawostki.
2: No właśnie, jak nowe światło na dzika dzisiaj rzucisz.
3: Tak, dzik biega kusem, biega galopem.
2: Czy ma coś wspólnego z sernikiem z zoo?
1: Sernik z zoo, przypominam Państwu, którzy nas nie słuchali, że to koń Przewalskiego, który się niedawno urodził i otrzymał imię Sernik.
2: No biega kusem i?
3: I skokami. I jest w stanie osiągnąć prędkość do 50 km na godzinę. Dlatego, jeżeli się spotka takiego delikwenta w lesie, to należy zachować spokój, powagę i delikatnie zacząć się oddalać w stronę nie wschodzącego ani nie zachodzącego słońca, tylko w stronę bezpieczną, czyli w stronę bez dzika.
1: A czy jest w ogóle sens, żeby uciekać przed takim dzikiem, skoro on tak szybko może
3: uciekać
1: biec?
3: Nie. Chodzi o takie spokojne, wyważone, stanowcze, ale jednak powolne tempo oddalania się od miejsca spotkania dzika.
1: A jeżeli dzik się do mnie szybko zbliża, to co mam zrobić?
3: Nie patrzeć mu w oczy, spuścić wzrok po sobie i odwrócić się i po prostu iść krokiem takim pewnym w stronę nie dzika.
1: To jest konkret.
2: Ale to trzeba zachować zimną krew?
3: Tak, a to jest bardzo ciężkie, jeżeli się spotka takiego wielkoluda na swojej drodze.
2: No właśnie, tym bardziej, że możemy go spotkać w zupełnie nieoczekiwanym miejscu, jak na przykład, no może nie to, że ścisłe centrum, ale już tak coraz bliżej do centrum dziki potrafią dotrzeć.
3: Tak, i to jest ogromny problem, no bo jeżeli spotkać takiego dzika w centrum, no to tak de facto człowiek nie wie, co może zrobić. Bo w lesie to jeszcze dałby radę wskoczyć na drzewo, tak jak to pisał Jan Brzechwa. A w mieście to tak na słup wskakiwać, to tak
2: na
3: może
2: na te nowe
3: być...
2: przystanki to ciężko.
3: Na te nowe przystanki ciężko.
1: No właśnie. Na stare było lepiej.
2: O, jakieś dziki dotarły do nas. Gdzie one są? Bo nie wiem, w którą stronę uciekać.
1: Krzysztof
2: Flis, dziękujemy bardzo.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Trasa S17, okolice miejscowości Miętne. Tu doszło do kolizji, zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy. Trasa S17.
1: Na termometrach chciałam powiedzieć. Nie, to nie ten punkt programu. Trasa S8 toruńska, w tym momencie okolice mostu Grota-Roweckiego. Tutaj utrudnienia, jeżeli jedziecie na Poznań czy Łódź, ale to jak co dzień. Ciaśniej robi się także w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie i w Jerozolimskich także już postoicie. Postoicie także na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską. Ciaśniej na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika, w kierunku Placu Zawiszy, no dosłownie odrobina korka z Grójeckiej. I jeśli chodzi o Wał Mierzeszyński, zjazd na Most Łazienkowski, też odrobinę korka jest.
2: ...106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
3: Dobrze słuchać.

0: Za 10 minut będzie godzina 8.
1: A dzisiejszy patron miał taką szczególną cechę, że walczył o czystość wiary. Walczył z herezjami arianizmu i monofizytyzmu.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Istnieją trzy rzeczy, bracia, na których stoi wiara, wspiera się pobożność i trwa cnota. Są to modlitwa, post i uczynki miłosierdzia. To, o co kołata modlitwa, zjednywa post, a osiąga miłosierdzie. Modlitwa, uczynki miłosierdzia i post, te trzy rzeczy stanowią jedno i dają sobie wzajemnie życie. Jeśli ktoś ma tylko jedno z nich lub nie posiada wszystkich razem, ten nic tak naprawdę nie ma. Kto się więc modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia. Niech wysłucha proszącego ten, który sam chce być słyszany. Kto szuka życzliwości, niech ją sam praktykuje. Każdy, kto pragnie otrzymywać, niech sam daje. Bezwstydnym niegodziwcem jest ten, który innym odmawia tego, o co sam dla siebie prosi. Człowieku, niechaj miłosierdzie będzie twoją naturą, a więc modlitwa, uczynki miłosierdzia i post. Niech one będą naszą jedyną obroną u Boga, jedynym wstawiennictwem, jedyną trójpostaciową modlitwą. To jest kazanie 43 z 376, jakie w V wieku wygłosił biskup Rawenny, doradca cesarzy, doktor Kościoła i jednocześnie dzisiejszy patron, który nieprzypadkowo do swojego imienia Piotr otrzymał jeszcze przydomek Chryzolog, czyli złotosłowy, święty Piotr Chryzolog.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: A praktykowałeś takie podskoki i wiesz, że ręce sobie tak zupełnie luźno opadają, to podobno jest super, żeby się odstresować.
1: Nie wiem, ja się boję, że mi się coś tutaj złamie, jak to tak będzie, tak wiesz, ta ręka
0: nie,
1: sobie.
0: Nie, to jest fajne,
1: swobodnie.
0: Polecam.
1: No dobra, to już za chwilę to spróbuję, czy to działa i powiem ci o wrażeniu.
0: Za chwilę 8.
2: Reklama. Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
3: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 8, tu Radio Warszawa i wiadomości przed nami.
5: Syreny alarmowe w Lublinie i w okolicach. Do eksplozji doszło bardzo blisko zabudowań. Ukraina w nocy była intensywnie atakowana, ucierpiał także zachód kraju. Ruszył nabór dla samorządów na dofinansowanie remontów dróg na przyszły rok. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Nad ranem syreny alarmowe obudziły mieszkańców Lublina i większej części województwa lubelskiego. Alarm miał związek z wyjątkowo intensywnym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce. O szczegółach Jan Olęcki.
6: Syreny uruchomiono około godziny 3.50. Alarm objął większość województwa lubelskiego z wyłączeniem północnych powiatów. Dla wielu mieszkańców było to stresujące doświadczenie.
7: Właśnie się wystraszyłam, nie wiedziałam, co się dzieje. Wyszłam też na balkon i myślałam, że może sąsiedzi coś słyszeli, może ktoś wyszedł, ale nikogo nie było, także miasto spało.
6: Uruchomienie alarmu wynikało z obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Jak mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz, decyzja zapadła po sygnale z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
8: Związane jest to z bezpośrednim zagrożeniem, z uderzeniami z powietrza, taka jest procedura.
6: W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę polskie siły zbrojne monitorowały sytuację, a w gotowości pozostawały także naziemne systemy obrony powietrznej.
5: Od rana pojawiają się informacje o odnalezionych na Lubelszczyźnie szczątkach niezidentyfikowanego obiektu. W miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie odkryto krater po eksplozji. Do wybuchu doszło zaledwie 2 km od zabudowań. Znaleziono też elementy, prawdopodobnie drona. Na miejscu działają służby, a do tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Teraz przenosimy się na Ukrainę. Najsilniejsze ataki Rosjanie przeprowadzili na Kijów i Krzywy Róg. Rakieta zabiła 6-osobową rodzinę, w tym dwoje dzieci. Pocisk Iskander uderzył w dom.
9: Alarmy lotnicze wyły w Kijowie, w przyfrontowych regionach i w zachodnich obwodach graniczących z Polską. Rosyjskie rakiety balistyczne zniszczyły dwie kamienice we Lwowie. Z pożarami walczą strażacy w Kijowie, Dnieprze i kilku innych miastach Ukrainy. Lokalne serwisy informują o jednej osobie zabitej w Kijowie, 6-osobowej rodzinie w Krzywym Rogu i wielu rannych w różnych miejscowościach Ukrainy. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Moskwa przygotowuje zmasowane ataki na Ukrainę. Według informacji ukraińskich służb, agresor gromadził rakiety i drony, żeby w krótkim czasie wypuścić ich jak najwięcej i w ten sposób sparaliżować ukraińską obronę.
5: Informował Maciej Jastrzębski.
2: Dzieje się blisko.
5: Rozpoczął się nabór dla samorządów na dofinansowania w ramach rządowego programu rozwoju dróg na przyszły rok. Pula pieniędzy do podziału to ponad 345 milionów złotych, informuje rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
10: To pieniądze, dzięki którym powstaną nowe drogi oraz zostaną przebudowane lub wyremontowane już te istniejące. Warto przypomnieć, że w poprzednim naborze dofinansowanie otrzymały inwestycje obejmujące prawie 170 km dróg gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim.
5: Wnioski mogą dotyczyć budowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych wraz ze skrzyżowaniami. Młodzi ludzie chcą odkrywać przesłanie księdza Jerzego Popiełuszki i przekazywać je dalej swoim rówieśnikom. W Warszawie trwa 6. szkoła letnia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki pod hasłem Nie walcz ze złem metodami zła. Jak mówiła uczestniczka szkoły Klara Puchalska, postać księdza Popiełuszki stała się jej bliższa dopiero w ostatnim czasie, gdy zaczęła bardziej angażować się w działania młodzieży związane z jego dziedzictwem.
11: Ja o postaci księdza Jerzego słyszałam wcześniej od moich dziadków, od moich rodziców, no i w książce od historii. Natomiast jego postać stała mi się bliska dopiero jakoś w tym roku, kiedy zaczęłam się bardziej angażować w młodzieży księdza Jerzego Popiełuszki, a na szkole letniej jestem pierwszy raz, więc pierwszy raz jestem w stanie w ogóle jakoś tak bliżej go poznać.
5: W programie wydarzenia spotkania ze świadkami życia kapłana, warsztaty, modlitwa oraz zajęcia poświęcone m.in. historii i mediom.
1: Bardzo ciepło dziś, a wręcz upalnie i to pierwszy dzień z całej serii takich upalnych. Kilka dni właśnie te wysokie temperatury potrwają.
0: Dzisiaj maksymalnie na termometrach 33 stopnie, o tej porze już 23, to Warszawa 20 w Legionowie, w Otwocku, w Pruszkowie 21, w Piasecznie, w Radzyminie, w Górze Kalwarii 22, w Mińsku Mazowieckim i w Nowym Dworze Mazowieckim.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: A w naszym dzisiejszym budziku bardzo słoneczny wykonawca Alvaro Soler i hit Te Imaginaba, czyli Wyobraziłem sobie ciebie. Piosenka, która jest refleksją o wspólnej podróży z ukochaną osobą lub do niej. To pełna nadziei i euforii ilustracja tego, jak znaleźć tę jedyną pisaną nam osobę. No i być może jest to też piosenka autobiograficzna, ponieważ w marcu urodzony w Barcelonie piosenkarz i jego żona ogłosili, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka. To nie było w tym roku, tylko 2 lata temu już, no ale takie wątki autobiograficzne też w tej piosence mogą się pojawiać. Uśmiechnięty Alvaro Soler na teledysku, polecam wam go zobaczyć. No i choć dzisiaj dużo słońca mamy także za oknami, to jeszcze więcej go wam chcemy w tej piosence przekazać.
1: Ileż to takich historii wakacje napisały, jak ta przedstawiona przez ciebie, no ale wysłuchajmy tej właśnie w wykonaniu Alvaro Solera. To nasz dzisiejszy budzik.
0: I pozdrawiamy tych wszystkich, którzy w tym momencie już nie mogą się kogoś doczekać. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
2: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Wypadek na trasie S17 na obwodnicy Garwolina, bliżej miejscowości Miętne. Tutaj doszło do zderzenia pojazdów. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy. Te utrudnienia mogą jeszcze chwilę potrwać. Tworzą się tam korki, ale też ze względu na to, że w tym miejscu trwa remont, więc można powiedzieć, że kumulują się te utrudnienia właśnie na tym odcinku. Gdzie jeszcze mamy utrudnienia, jeżeli dojeżdżamy drogą krajową numer 79 do Warszawy, to już od strony Piaseczna w niektórych miejscach mogą pojawiać się korki i taki stan rzeczy trwa do południowej obwodnicy Warszawy.
1: Gość poranka.
2: 1 sierpnia w Warszawie, ale też w Polsce jest to moment, kiedy na chwilę nasze serca stają, bo przypominamy sobie o ofierze wielu młodszych i starszych, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny. Pamiętamy o godzinie W i tuż przed godziną W, o godzinie 16:37 w Radiu Warszawa, w najbliższą sobotę, 1 sierpnia, usłyszycie niezwykle wzruszający, niezwykle ważny także reportaż Białe Gołębie. Jego autorka Magdalena Prokop-Duchnowska jest razem z nami w studiu Radia Warszawa, znana być może Państwu z redakcji tygodnika Idziemy. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: Białe Gołębie. Jak rozwinąć ten tytuł? Dlaczego to Białe Gołębie?
3: Chodzi o legendę o białych gołębiach, to znaczy od razu powiem legendę, nie legendę, bo tak naprawdę moi rozmówcy, z którymi rozmawiałam, przekazali mi wiadomość o rzekomej legendzie, mówiąc, że być może to wydarzenie wydarzyło się naprawdę. Czyli tak naprawdę nie wiadomo, czy jest to legenda, czy jest to fakt, ale chodzi o to, że 31 sierpnia po bombardowaniu klasztoru sióstr Sakramentek w Powstaniu Warszawskim wzniosło się ku niebu stado białych gołębi, które miały symbolizować właśnie ofiarę sióstr i ich świętość. To, że one, ich dusze, takie czyste dusze, właśnie jak białe gołębie, wzniosły się ku niebu. I zaskakujące dla mnie było to, że właśnie przekazywano mi, że jest to legenda, natomiast każdy z rozmówców w moim reportażu, zupełnie niezależnie od siebie, mówił mi o tej legendzie o białych gołębiach. Tak jakby gdzieś tam ona w sercach i w głowie tych wszystkich ludzi jest i nie tylko tych ludzi.
2: Opowiedzmy naszym słuchaczom historię tych 34 sióstr Sakramentek, benedyktynek Sakramentek. Ten zakon cały czas jest, możecie go odwiedzić na Nowym Mieście, zresztą jeżeli tam wejdziecie, to poznacie opowieści o tych siostrach i o ich ofierze. Kim były te sakramentki, dlaczego ta ich ofiara jest szczególna w historii powstańczej Warszawy?
3: To od razu powiem, że do klasztoru wejść się nie da, bo klasztor jest klauzurowy i siostry żyją za klauzurą, czyli w zamknięciu. Ani one nie wychodzą z klasztoru, ani do nich się nie przychodzi. Można odwiedzić je i porozmawiać z nimi w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu, w rozmównicy.
2: Ale jest kaplica, do której można wejść.
3: A o tym nie wiedziałam.
2: Jest kaplica, do której można wejść, w której można się wspólnie z siostrami pomodlić.
3: Oczywiście. Kościół świętego Kazimierza.
2: Tak,
3: jasne. I tam siostry też są obecne, natomiast nadal za klauzurą, czyli za taką kratą. Ich nie widać, tylko słychać, bo też słychać piękny śpiew chorału gregoriańskiego właśnie sióstr. Więc historia polega na tym, że siostry Sakramentki w Powstaniu Warszawskim właśnie otworzyły drzwi klauzury dla powstańców na prośbę dowódców powstania i wpuściły tam mieszkańców Warszawy i powstańców i troszczyły się o nich, karmiły, opiekowały się, a dodam tylko, że klauzura została otwarta pierwszy raz wówczas od 250 lat, bo przez 250 lat klauzura trwała nieustannie i nigdy nikt tych drzwi wcześniej klasztoru nie otworzył. Także siostry opiekowały się powstańcami, ponieważ siostry od 100 lat prowadzą opłatkarnię, gdzie wypiekają opłatki, hostie i komunikanty. Kiedy już zabrakło jedzenia, to siostry karmiły powstańców tymi opłatkami i skrawkami opłatków. I jest też tam historia kobiety, której mama, babcia i prababcia dzięki tym opłatkom i skrawkom opłatków przeżyły właśnie powstanie. Także tutaj siostry po prostu ratowały życie ludziom też.
2: Siostry uznały, że ta chwila wymaga tego, żeby zastosować nadzwyczajne środki, żeby zupełnie inaczej otworzyć się na mieszkańców Warszawy. Czym jest ta klauzura i po co ona jest? Jak siostry ci o niej opowiadały?
3: Klauzura polega na tym, że siostry właśnie zamykają się, w cudzysłowie zamykają się, bo siostry mają niesamowicie otwarte serca tak naprawdę i to jest taki kontrast tego, że one są zamknięte, bo one są za taką żelazną kratą i można się z nimi spotkać tylko przez taką żelazną kratę, z nimi rozmawiać, to z serca mają takie radosne i otwarte i to jest niesamowite. Więc ta klauzura polega na tym, że one są jakby w izolacji, bo też siostra Józefina, z którą rozmawiałam, mówi, że to nie jest izolacja, tak, bo one są w zamknięciu, ciężko jest to wytłumaczyć w ogóle, one są w zamknięciu, ale modlą się za cały świat i są z tym światem jakby sercem i modlitwą właśnie. I zawierzają no cały świat, wszystkich ludzi, tak, i wszystkie sprawy świata i starają się być z tymi sprawami też na bieżąco.
2: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, karmelitanka Bosa, która także była siostrą klauzurową, mówiła o sobie, że chce być miłością w sercu Kościoła. Czy możemy powiedzieć, że siostry benedyktynki sakramentki były tym sercem Kościoła w powstańczej Warszawie, że one podtrzymywały też swoją modlitwą to życie duchowe Warszawy?
3: Modlitwą, ale i właśnie ofiarą, bo też nie powiedziałyśmy o tym, co najważniejsze, czyli że siostry złożyły ofiarę ze swojego życia, tak naprawdę podczas powstania i to jest taki najmocniejszy element tej historii. Stąd też te białe gołębie, które miały symbolizować ich świętość. Siostry bardzo świadomie podjęły decyzję o oddaniu życia w intencji Kościoła i Ojczyzny. Zachowały się takie akty, które siostry pisały własnoręcznie o tym, że składają to życie w ofierze i decydują się to zrobić. I to jest właśnie taka świadoma ofiara, przelanie krwi za to wszystko, co się działo, ale też trzeba powiedzieć, że siostry mogły co najmniej trzykrotnie, bo Niemcy im to proponowali, opuścić klasztor i uratować swoje życie, ale tego nie zrobiły. Wybrały świadomie ofiarę, przelanie krwi właśnie za ojczyznę i za Kościół.
2: Podjęły taką decyzję, ale czy spodziewały się tego momentu, który miał przyjść, tego bombardowania? Jak to wyglądało?
3: Tak, Niemcy powiedzieli im, że jeżeli nie opuszczą klasztoru, klasztor zostanie zbombardowany razem z siostrami. Więc one wiedziały, że to nastąpi. Jest taka niesamowita historia, której nie ma w reportażu, ale właśnie siostra Maria Józefina, z którą rozmawiałam, ją opowiedziała, że jedna z sióstr w dniu bombardowania, czyli 31 sierpnia, założyła swój najpiękniejszy i najschludniejszy habit, co wzbudziło właśnie takie zdziwienie i konsternację wśród innych sióstr, bo one pytały, no ale co ty robisz? Przecież jest, no, są warunki wojenne, a ty zakładasz najpiękniejszy habit. A ona powiedziała wtedy, że na spotkanie z oblubieńcem ona chce być godnie przygotowana. Więc one wiedziały, że zginą.
2: Czy ta historia potrzebuje być na nowo opowiedziana, czy jest dostatecznie już w tym momencie znana?
3: No właśnie, ja też zdecydowałam się zrobić o tym reportaż z tego względu, że ona jest znana, ale nie, moim zdaniem, nie tak jak być powinna znana, nie w takim stopniu jak być powinna. Siostry są bohaterkami. Są bohaterkami Powstania Warszawskiego. O bohaterach Powstania Warszawskiego mówi się bardzo wiele, ale o siostrach niekoniecznie. To też jest taka historia, że one bezpośrednio po śmierci sióstr, po bombardowaniu klasztoru, ta historia była bardzo głośna, pisały o niej media, interesowali się ludzie i panowała taka właśnie fama świętości wokół sióstr i ludzie uznawali ich za świętych, przychodzili. Natomiast później siostry stwierdziły, że to nie współgra z ich charyzmatem, który jest właśnie klauzurowy, zamknięty, że one mają żyć w ciszy i zaczęły tę historię specjalnie wyciszać. I to one spowodowały, że ta historia gdzieś tam po drodze się zgubiła, można powiedzieć, a teraz siostry na nowo ją odkopują i bardzo im zależy, żeby właśnie o niej mówić i nagłaśniać, z tego względu, że być może wystartuje proces beatyfikacyjny sióstr i siostrom bardzo zależy, żeby właśnie te 34 sakramentki, które zginęły pod gruzami klasztoru, zostały wyniesione na ołtarze.
2: Co jest sekretem życia tych sióstr? czego dzisiaj one nas mogą nauczyć.
3: Siostry, ich charyzmatem, też takim głównym, o którym nie powiedziałyśmy, jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. One nieustannie podtrzymywały tą adorację i to chyba też miało wpływ na to, jak się potrafiły zachować w tej sytuacji i jak bardzo bohatersko wyszły z tych wydarzeń. Tutaj jeszcze wspomnę o takim ważnym fakcie i też niesamowitym, bo tutaj w tej historii było dużo takich niesamowitości, powiedziałabym, i zbiegów okoliczności, ale tak naprawdę nie zbiegów okoliczności. I jednym z nich było to, że po śmierci sióstr zostało dokładnie 12 sióstr, przeżyło powstanie i bombardowanie klasztoru. I to były te siostry, które nie złożyły tych aktów ofiarowania życia. Jak się potem okazało, nie bez przyczyny nie złożyły, ponieważ 12 to jest liczba potrzebna do utrzymania nieustającej wieczystej adoracji. I w tym momencie one mogły dalej podtrzymywać w ogóle istnienie klasztoru, tak? I zgromadzenia, i tej adoracji. Więc to też było takie niesamowite w tej całej historii, że tam nie ma przypadków.
2: Adoracja nie została przerwana. Pan Jezus był adorowany cały czas i to jest niesamowite. Bombardowania, czas powstania, można by było się schować do piwnicy, czekać na śmierć albo w inny sposób się zachować, co też by było zupełnie naturalne, a siostry dbały o to, żeby Pan Jezus w tej walczącej Warszawie cały czas był adorowany, cały czas był uwielbiany. Ja zachęcam Państwa gorąco do tego, żeby odwiedzić ten kościół świętego Kazimierza na Nowym Mieście. Taki charakterystyczny biały kościółek z zieloną kopułą, a w środku, jeżeli wejdziecie, przepięknie wystawiony Najświętszy Sakrament, trochę taka namiastka nieba.
3: Dokładnie, a jeszcze dodam, że tam znajduje się krypta, w której zginęły siostry, do której można wejść raz do roku, właśnie w rocznicę tych wydarzeń 31 sierpnia, także można też próbować i tego.
2: Magda, dlaczego warto posłuchać reportażu Białe Gołębie, które zostanie wyemitowane w Radiu Warszawa o godzinie 16:37, tuż przed rocznicą godziny W?
3: Żeby poznać tę historię i zrozumieć postawę sióstr, ale też, żeby uwierzyć w opatrzność Bożą, bo uważam, że to jest historia Boża i świadcząca o tym, że Pan Bóg naprawdę istnieje.
2: 1 sierpnia, godzina 16:37, Radio Warszawa, reportaż Magdaleny Prokop-Duchnowskiej, Białe Gołębie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to, że wzięłaś tę historię na warsztat. Ja mam nadzieję, że się poniesie po Warszawie. Bardzo Ci dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie również.

0: Reklama.
1: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
2: To można przyjemnie się budzić?
1: Jarek!
2: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
1: To nawet jak się nie wyspicie, dzień jest lepszy.
2: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
1: radiowarszawa.com.pl zakładka wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
2: Dziękujemy za każdą wpłatę.
1: I życzymy samych udanych poranków.
0: Po reklamie.
3: Jest 8:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Wiadukt w ciągu ulic Puławska Pileckiego na warszawskim Ursynowie zostanie odbudowany, potwierdził burmistrz dzielnicy Robert Kępa. Rekomendowany wariant zakłada nie tylko odtworzenie przeprawy, przebudowa ma poprawić płynność ruchu w tym miejscu. CBA przeszukało 6 szpitali na Mazowszu. Śledztwo dotyczy podejrzeń korupcji, nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych oraz wydatkowaniu środków na szkolenia personelu medycznego. W sprawie zatrzymano 3 osoby. W przededniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uczestniczka zrywu Wanda Traczyk-Stawska zaapelowała do mieszkańców stolicy o godne uczczenie pamięci powstańców. W nagraniu opublikowanym przez miasto poprosiła, by 1 sierpnia był dniem pamięci o tych, którzy stanęli do walki o wolność Warszawy. O rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętają nie tylko w Warszawie. Mieszkańcy Ząbek zatrzymają się na godzinę W w Parku Miejskim imienia Schuberta. W Karczewie uroczystości odbędą się przy pomniku Orła Białego i w kościele Świętego Wita. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 9:00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Dziś słonecznie, bezchmurnie i upalnie. Na dodatek słaby wiatr z południa. Oczywiście jest pomarańczowy alert, czyli alert drugiego stopnia przed upałami.
1: Pamiętajcie, żeby dzisiaj szczególnie zadbać o nawodnienie, jeżeli macie też przy sobie, szczególnie seniorów. Pamiętajcie, żeby im podać tę jeszcze dodatkową szklankę wody. Dzisiaj maksymalnie 33 stopnie w stolicy i w okolicy.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Lato, miłość, ona nie zawsze jest szczęśliwa. I o miłości książka, którą chcemy Państwu podarować. 25 lat później to książka Zdzisławy Gigling, wydana przez wydawnictwo Jut.
2: Czy można zakochać się dwa razy bez pamięci, ale nie znaleźć szczęścia w żadnej z tych miłości? Kornel, bohater tej powieści, próbuje zbudować życie u boku Luizy, lecz ich związek szybko okazuje się toksyczny. Luiza, niezrównoważona i skłonna do nałogów i ucieczek z domu, niszczy relacje, a Kornel, mimo swej cierpliwości i nadziei na poprawę relacji, przeżywa 5 lat w piekle, aż pewnego dnia jego żona odchodzi na dobre, kiedy spotyka Melanię, jego życie zaczyna się zmieniać. I tu zostawiamy 3 kropki. Pamiętajcie, że powieści pani Zdzisławy Gigling są to powieści z wartościami. Nie musicie się obawiać, że będzie to jedno z tych czytadeł, w których bezwartościowa treść. Tutaj zawsze ta historia prowadzi w stronę nadziei, prowadzi w stronę prawdy, prowadzi w stronę poszukiwania prawdziwej miłości, chociaż pani Zdzisława nie ucieka oczywiście od też trudnych życiowych tematów. Myślę, że warto po tę książkę sięgnąć i poznać dalszą część tej historii. Jest to historia, która wzruszy, zmusi do refleksji, ale przede wszystkim jest to historia dla każdego z Was. Jeżeli chcecie sięgnąć po tę książkę, wyślijcie SMS na numer 7248, w treści wpisując rw. swoje imię i nazwisko i hasło wspomnienia. rw. swoje imię i nazwisko, hasło wspomnienia na 7248.
1: Koszt tej wiadomości to 2 zł i 46 groszy z VAT. Książka 25 lat później. Zdzisławy Gigling czeka.

0: obwodnica Garwolina i korek, który jest spowodowany zderzeniem pojazdów, ale także remontami, które w tym miejscu są prowadzone, więc na obwodnicy Garwolina w kierunku Warszawy trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jest korek.
1: Korek także na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika z obu kierunków. Ciaśniej, nieco ciaśniej. Na szczęście nieogromny ten korek na Prymasa Tysiąclecia od zjazdu z Wolskiej do zjazdu w Jerozolimskie. W Jerozolimskich także ciaśniej, ale na szczęście korek nie jest dużych rozmiarów. W Alei 4 czerwca 1989 roku postoicie do wysokości ulicy Ryżowej. Postoicie także na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską. Postoicie również na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu na most Łazienkowski. Dzisiaj na Wieniawy Długoszowskiego sprawdzam. Lepsza sytuacja niż ostatnio. Nie ma korka dzisiaj.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: I zaczynamy od bardzo dobrej wiadomości, ale jednocześnie taka pewna nuta niepewności powinna się u Państwa pojawić. Dlaczego? No i właśnie tutaj nuta też rywalizacji, bo jutro ostatnia szansa, naprawdę ostatnia szansa w wakacje na zdobycie dwudniowego pobytu dla dwóch osób w Bartniku Sądeckim. To już ostatni wyjazd, który mamy dla Państwa zaplanowany w tym sezonie wakacyjnym, jeśli chodzi o Bartnik Sądecki. Przypominamy, ten pobyt w miejscowości Stróże. No i szczególną atrakcją tego wyjazdu jest apidomek, możliwość pobycia sobie w powietrzu takim ulowym pszczelim, które ma ogromne właściwości prozdrowotne.
2: A ten wyjazd to nie jest oczywiście na chwilę, bo to wyjazd dwudniowy, weekendowy dla dwóch osób. Zapewniony jest nocleg, śniadanie, obiad, kolacja. Można pozwiedzać muzeum, skansen z przewodnikiem. No i ten apidomek, o którym Weronika opowiadała, to też jest możliwość, żeby tam spędzić noc, ale jeżeli ktoś nie chciałby w towarzystwie pszczół tę noc spędzać, oczywiście w całkowitym bezpieczeństwie, nie ma co się obawiać, to jednocześnie jest do dyspozycji klasyczny pokój i ostatnia szansa. Już więcej takiej okazji nie będzie, a ta okazja już jutro.
1: Słuchajcie uważnie Radia Warszawa, jeśli macie ochotę zdobyć taki dwudniowy pobyt. No i oczywiście z dobrych wiadomości. Mamy też dla Was super ciekawe propozycje związane z rocznicą, 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszamy Państwa 31 lipca, czyli już jutro o godzinie 20 na kanale YouTube Radia Warszawa, premiera rozmowy z Marcinem Bąkiem o duchowym wymiarze Powstania Warszawskiego, o postawie kapelanów, duchowieństwa, osób konsekrowanych, o tym, które z kościołów były takimi najważniejszymi punktami na mapie powstańczej Warszawy i czy rola religii i wiary była jakaś marginalna, czy zdecydowanie był to też fundament, taki rdzeń wśród powstańców. O tym o godzinie 20 jutro na kanale YouTube Radia Warszawa, a w sobotę, czyli 1 sierpnia, specjalne propozycje. Słuchajcie uważnie, to się dowiecie na pewno. Warto z nami spędzić ten dzień.

0: Jeszcze minuta pozostała do godziny 9:00, a to był Martin Garrix i Karolina Liar. Chcesz coś powiedzieć?
1: Tak!
0: Proszę.
1: Proszę, dziękuję.
0: Słucham.
1: Za minutę 9:00.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10:40 i 19:20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Najpierw alarm przeciwlotniczy, potem eksplozja i operacja wojska. To był trudny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny. Przed chwilą premier Donald Tusk poinformował, że jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z intensywnym atakiem Rosjan na Ukrainę. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zaczynamy od wydarzeń na wschodzie Polski, o których informujemy Państwa w wiadomościach od samego rana. W związku z intensywnym rosyjskim atakiem na Ukrainę w nocy operowało polskie wojsko. Na Lubelszczyźnie wyły syreny, a mieszkańcy zgłosili wybuch. W studiu ze mną Artur Chmielewski. Arturze, śledzisz tę sprawę od samego rana. Co wiemy?
7: Wiemy, że obiekt, prawdopodobnie zabłąkany rosyjski dron bojowy, spadł w miejscowości Tarnawa Kolonia, to województwo lubelskie, około 90 km od granicy z Ukrainą. Mieszkańcy zgłaszali, że słyszeli wybuch. Na miejsce skierowano wojskowy śmigłowiec, zlokalizował miejsce wypadku i krater po eksplozji. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz mówi, że to bardzo blisko zabudowanie.
8: Służby zabezpieczają to miejsce. Jest tam Państwowa Straż Pożarna, są jednostki policji. Też skierowane zostały oddziały rozpoznawcze Wojska Polskiego. To jest teren oddalony około 2 kilometry od terenu zabudowanego.
7: Miejsce zabezpieczają strażacy, o czym powiedział rzecznik lubelskiej straży kapitan Tomasz Stachyra.
9: Mamy informacje i zgłoszenie do służb ratowniczych o tym, że coś spadło w miejscowości Tarnawa Kolonia i rzeczywiście nasi strażacy wyjechali w celu zabezpieczenia tego miejsca i nasze jednostki ochrony przeciwpożarowej są na miejscu tego zgłoszenia. Strażacy wygrodzili ten teren, zabezpieczają go. Na miejscu jest 6 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej.
7: Służby wyjaśniają, co dokładnie spadło w okolicach Tarnawy Kolonii, o czym poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: No właśnie, jak na to wszystko reaguje wojsko? Czy ten dron, czy obiekt został w ogóle wykryty przez obronę przeciwlotniczą?
7: Tak, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że obiekt został wykryty w polskiej przestrzeni powietrznej dokładnie o 3:40, natomiast wysłano myśliwce w celu jego przechwycenia, ale co ważne, po 6 minutach, zanim samoloty doleciały na miejsce, obiekt zniknął z radarów. Profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku mówi, że możliwości obrony przeciwlotniczej są w takich przypadkach ograniczone.
10: Mogło być tak, że nie zdążyliśmy zareagować na ten pocisk, który przekroczył, czy ten, niektórzy mówią, że to CH-101, niektórzy, że to Szachet, no to trzeba by jeszcze poczekać duży krater.
7: Przypomnijmy, syreny ostrzegawcze zawyły na Lubelszczyźnie od razu po wykryciu zagrożenia. Alarm brzmiał prawie w całym województwie lubelskim, nie objął jedynie północnej części regionu.
6: Artur Chmielewski, dziękuję Ci, Arturze, za te informacje.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Premier Donald Tusk poinformował, że jest w drodze na Lubelszczyznę. Szef rządu zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON-u Władysława Kośniaka-Kamysza oraz szefów służb. Donald Tusk dodał we wpisie, że służby systematycznie informują go o okolicznościach zdarzenia. Kilkanaście godzin przed wydarzeniami na Lubelszczyźnie w Lublinie premier Donald Tusk spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca zatrzymał się w tym mieście w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych. Po rozmowie przekazano tylko lakoniczne komunikaty, powołując się na to, że porusza kwestie są objęte tajemnicą. Z kolei ukraińscy komentatorzy nazywają wizytę Zełenskiego w USA i w Polsce dobrą i potrzebną.
1: To dzieje się w okolicy.
6: Kolejna seniorka z Mazowsza padła ofiarą oszustów podszywających się pod policjantów. 89-letnia mieszkanka gminy Góra Kalwaria straciła blisko 30 tysięcy złotych po tym, jak uwierzyła w historię o tajnej policyjnej akcji. Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza.
11: Seniorka uwierzyła w przedstawioną przez niego historię, że prowadzona jest policyjna akcja, która ma na celu uchronienie jej przed fałszywym listonoszem. Zadaniem kobiety było zebranie wszystkich oszczędności, jakie ma w domu, zapakowanie ich do reklamówki, a następnie położenie pod drzewem.
6: Po odbiorze gotówki kontakt z rzekomym policjantem się urwał, a kobieta zorientowała się, że została oszukana. Sprawę wyjaśniają policjanci z powiatu piaseczyńskiego.
0: Dziś bardzo gorąco, jest ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej drugiego stopnia. Upały dziś jeszcze nie pokażą całej swojej siły, jutro będzie jeszcze goręcej.
12: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 33 stopnie, jutro maksymalnie 36 i już naprawdę bardzo ciepło o tej porze. 26 stopni to Warszawa, 24 w Otwocku i w Grodzisku Mazowieckim, a także w Piaseczni i w Radzyminie.
1: Letni poranek z Radiem Warszawa,
0: który wkracza w swoją trzecią godzinę i tu będzie gorąco nie tylko na zewnątrz, ale także muzycznie i będzie też gorąco za sprawą tego, że dowiemy się, kto będzie nowym właścicielem bądź właścicielką książki Zdzisławy Gigling 25 lat później, wydanej przez wydawnictwo JUT.
12: Gdzie jest mój telefon? Gdzie jest mój telefon?
0: Nie wiem, nie pilnujesz, to nie masz.
12: No właśnie, jeżeli ktoś z Was właśnie teraz sobie zaczął zadawać to pytanie, bo wysłał do nas SMS-a, to szybko szukajcie, bo może zaraz zadzwoni, szczególnie jak macie wyciszony telefon.
0: Jak do mnie by ktoś zadzwonił, mam pod ręką.
12: Jarek to jest zawsze przygotowany na wszystko, nawet żeby za chwilę zatańczyć makarenę. Opowiem wam, jak to będzie wyglądało, chociaż nie wiem, czy wstanie z fotela.
0: Absolutnie nie, nie zmusisz mnie do
12: tego. Znamy się dobrze.
0: Ale się pobujam, tak, o, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, numer, do przodu, do tyłu.
12: Numer do słuchacza wybierzesz, co?
0: No wybiorę. To mam w końcu telefon w zasięgu ręki, to czemu
12: to
0: mam nie wybrać?
12: To losujemy. A makarenę ja zatańczę.
0: Weronika Ostrowska.
12: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
3: I książka świeżutka, pachnąca i gruba, i taka, która opowiada historię wartościową. Pani Zdzisława Gigling napisała 25 lat później. To tytuł powieści, którą Państwu dzisiaj rozdajemy, wydawnictwo Jód, a po drugiej stronie razem z nami pani Joanna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo się cieszę, dziękuję za telefon.
5: No, jak my się cieszymy, że pani z radością odebrała nasz telefon, no a my z radością możemy dzięki temu, co pani uczyniła przed chwilą, wręczyć pani książkę Zdzisławy Gigling 25 lat później od wydawnictwa Jód.
4: Super, bardzo dziękuję.
5: Czy ma pani długą kolejkę pozycji do przeczytania, czy ta wygrana dzisiaj książka będzie numerem jeden?
4: Myślę, że wskoczy na numer jeden, bo dzisiaj mam dyskusyjny klub książkowy i już będę o innej książce tam dyskutować i jest przeczytana. Więc to będzie nowa na sierpień.
5: No to proszę, to już temat kolejnego spotkania w klubie dyskusyjnym jest.
4: No tak, powiedzmy, nie wiem, co oni tam się zdecydują, ale ja już jestem zdecydowana.
3: No dobrze, no to życzymy pani Jasiu udanej lektury, a jeśli ktoś z państwa chciałby jeszcze spróbować sięgnąć po książkę Zdzisławy Gigling, 25 lat później, powieść do czytania na dłuższe i krótsze wieczory, bardzo się przyda. SMS na numer 7248, 7248, w treści wpisujecie rw. Swoje imię i nazwisko i hasło wspomnienia.
5: To była pani Joanna z Lasek. Dziękujemy.

0: No i zaczynamy od obwodnicy Garwolina. Tam utrudnienia cały czas są, a one dotyczą zderzenia pojazdów. Zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy. Najnowsze informacje mówią, że utrudnienia potrwają w tym miejscu do godziny 10. Na dodatek tam prowadzone są prace remontowe na obwodnicy Garwolina w stronę Warszawy. Oczywiście to wszystko i te korki w związku z tym się kumulują. Wypadek i roboty drogowe.
1: Na Wisłostradzie postoicie od Mostu Gdańskiego ciaśniej do zjazdu w Aleję Solidarności. Ciaśniej także wciąż na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika z obu kierunków. Tutaj nieco ciaśniej. Ciaśniej także na ulicy Dźwigowej. Szczególnie tutaj zjazd z ulicy Połczyńskiej w kierunku Włoch. Ciaśniej również w tym momencie na Prostej w kierunku centrum Warszawy do ronda ONZ. W Jerozolimskich i na Prymasa Tysiąclecia dobra sytuacja, wyjątkowa sprawa.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
1: I jest tak. Decyzja została podjęta. Ja przebaczam, bo chcę być jak Jezus i będę przebaczać. Ale kurczę, znowu ten człowiek pojawia się na mojej drodze i ja nadal nie mogę na niego patrzeć. Czy coś jest ze mną nie tak?
4: No pewnie nie tak, jeżeli w wyborze przebaczenia podjąłem taką decyzję. Nie wiem, skąd to się mogło wziąć, że przebaczyłem i już się nigdy to nie wydarzy. On już mnie nigdy nie skrzywdzi i już nie może mnie nigdy skrzywdzić.
1: No nie
4: to...
1: może, bo ja już mu raz przebaczyłem. Dajmy spokój, tak?
4: A tutaj się okazuje, że w kwestii przebaczenia, na przebaczenie się otwieram i aktualizuję tą aplikację w sobie cały czas. Chcę przebaczać 77 razy, tak? Było o tym w Piśmie Świętym?
1: No dobra, to
4: ile
1: doliczę.
4: Ile razy mam przebaczyć? 7? A to znaczy zawsze.
1: Czyli nie 77, tylko zawsze. Ale chyba tutaj też moglibyśmy przypomnieć sobie postawę prymasa Wyszyńskiego, bo rozmawiamy przecież o ABC społecznej krucjaty miłości i on z tym przebaczeniem codziennym zmagał się, szczególnie w tym momencie, kiedy był więziony, bo wtedy też widział codziennie, każdego dnia, i to była sytuacja, która powtarzała się regularnie, osoby, które codziennie, celowo chciały zadać mu ból, chciały go skrzywdzić. On miał na to taki sposób, który zapisał w swoim dzienniku. Napisał tak: nie zmuszą mnie, żebym ich nienawidził. Mi się wydaje, że to jest trochę taka metoda, że w ogóle jakby nie dochodzimy do tego momentu, że chcemy, że jesteśmy, czujemy się skrzywdzeni, oczywiście to będzie, ale w głowie sobie stawiamy tą granicę. Nie pozwolę sobie na to, żebym ja ich nienawidził.
4: Wow, bardzo mocne, bardzo, bardzo, bardzo trudne wydaje mi się. Tak sobie wyobrażam, jak ja bym miał codziennie pracować z zespołem ludzi, którzy mnie nie lubią, nienawidzą, hejtują, nie wiem, obgadują mnie za plecami. O, on jeszcze miał gorzej, bo on wiedział, że oni są mu nieprzychylni. A jak ja czasami usłyszę, że ktoś mnie obgaduje za plecami, to już jak jest inaczej, jaka inna atmosfera pracy. Ja jeszcze podam innego kardynała, wietnamskiego kardynała Van Tuana, być może znany, wygłosił rekolekcję kurii watykańskiej Janowi Pawłowi II w 2000 roku bodajże i opowiadał swoją historię. 13 lat był więziony przez władze komunistyczne Wietnamu, z czego 9 lat w totalnej izolacji, a miał w sobie jakąś taką miłość ogromną Pana Jezusa, no bo to niemożliwe, żeby to tak człowiek potrafił, ale kiedy go pilnowali strażnicy w tej izolacji, zawsze było ich dwóch, to w pewnym momencie władze więzienia musiały zdecydować, że muszą ich wymieniać co 2 tygodnie, bo oni się nawracają przy tym kardynale. Widząc, jaką ma miłość, jaką ma wiarę, jaki jest niezłomny, zaczynali się nawracać. A później stwierdzili, nie możemy już zmieniać tych strażników co 2 tygodnie, bo niedługo nawróci się całe więzienie. Tak się ludzie przy nim zmieniali. Czyli on też musiał mieć w sobie tą miłość i on decydował, nie będę nienawidził, mogę kochać.
1: Czyli z tych dwóch przykładów wynika, że przebaczenie rodzi w sercu miłość i tę miłość pomnaża. I jest to ta miłość, która nawet potrafi oddziaływać na te osoby, które przychodzą ze złą intencją. To jest niesamowite chyba w tym wszystkim.
4: Chociażbym powiedział, nie spodziewałbym się tego na zasadzie, że pewnie oni raczej tak nie myśleli, że się będą oni zmieniali, bo w przypadku kardynała Wyszyńskiego chyba nawrócenie nie nastąpiło, prawda? Tylko dla nich było najważniejsze, nie chcę przyjąć strategii na swoje życie, że złem za zło, że będę nienawidził, że będę też tak jak oni postępował, tylko ja chcę kochać, ja chcę się uczyć kochać, a to jest bardzo trudne, to jest...
1: To jest strasznie trudne, szczególnie właśnie w tych przykładach, które przytoczyliśmy, że mamy człowieka, który celowo nam czyni źle i czyni to źle dzień w dzień, tydzień w tydzień, ale nie oszukujmy się, mamy takich ludzi pewnie w naszym życiu. Może te osoby też czasami nie robią tego celowo, ale my się i tak czujemy czasami skrzywdzeni, no ale jednak jesteśmy zachęcani do tego, żeby trwać w przebaczeniu i trwać w miłości.
4: No chcemy się uczyć tej miłości Jezusa, ale też my chcemy mieć wgląd w swoje serce i zobaczyć, co się dzieje w naszym sercu i jakimi ludźmi się stajemy, kiedy wybieramy strategię na przykład właśnie na miłość, czyli ja chcę być dobry, ja chcę wspierać, ja i tak będę życzył dobrze, ja chcę się modlić za tą osobę, chcę być dla niego mimo wszystko przyjacielem. To nie znaczy, że pozwalam się krzywdzić, to nie znaczy, że na wszystko się zgodzę, to nie znaczy, że mu nie powiem, że się nie zgadzam na to, prawda?
1: Albo, że robi źle.
4: No właśnie, ale nie chcę też albo przyjąć strategię, dobra, będę nienawidził, będę kopał, będę krzywdził, będę mu odpłacał tym samym, co się dzieje w naszym sercu, jakie by się stawało społeczeństwo. Czy wtedy by Jezus przez nas mógł zmieniać świat? Myślę, wydaje, że wtedy zły duch by zmieniał ten świat według swojego scenariusza.
1: Bo wtedy byśmy zaczęli wyganiać Jezusa z naszego życia, no bo Jezus przecież zachęca do przebaczenia i mówi, tak jak powiedziałeś, 77 razy przebaczaj, czyli przebaczaj zawsze, a my tak przykornie chcielibyśmy zapytać, ale na pewno...
4: No właśnie, no jest, to bym powiedział, tak, zadanie, do którego Pan Jezus nas zachęca.
3: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
2: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do

0: Kim postrzega siebie jako papieża Kościoła Powszechnego. Leon XIV mówił także o swoich rodzinnych korzeniach związanych z migracją oraz podkreślił, że ceni w Ameryce poczucie wolności, możliwości i otwartości na przybyszów. Apelował o budowanie pokoju ponad różnicami i zachęcił migrantów do zachowania nadziei oraz odwagi.
1: To się dzieje w Kościele.
0: W Warszawie trwa szósta Szkoła Letnia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki pod hasłem Nie walcz ze złem, metodami zła. W programie spotkanie ze świadkami życia kapłana, warsztaty, modlitwa oraz zajęcia poświęcone m.in. historii i mediom. Uczestnicy podkreślają, że szczególnie ważne są dla nich rozmowy z osobami, które znały księdza Jerzego osobiście i mogą odpowiedzieć o nim nie tylko jako o bohaterze, ale przede wszystkim jako o zwykłym, pełnym odwagi człowieku. Jak mówiła w poranku z Radiem Warszawa uczestniczka szkoły Klara Pachulska, postać księdza Popiełuszki stała się jej bliższa dopiero w ostatnim czasie, gdy zaczęła bardziej angażować się w działania młodzieży związanej z jego dziedzictwem.
2: Ja o postaci księdza Jerzego słyszałam wcześniej od moich dziadków, od moich rodziców, no i w książce od historii. Natomiast jego postać stała mi się bliska dopiero jakoś w tym roku, kiedy zaczęłam się bardziej angażować w młodzieży księdza Jerzego Popiełuszki. A na szkole letniej jestem pierwszy raz, więc pierwszy raz jestem w stanie w ogóle jakoś tak bliżej go poznać.
0: Michał Filipek Kaźmierczak zwraca uwagę, że udział w szkole letniej pozwala mu rozwijać się zarówno duchowo, jak i intelektualnie.
3: Duchowo przez homilie, w jakich uczestniczymy, czy przez różne spotkania ze świadkami, którzy opowiadają o tym księdzu Jerzym, a intelektualnie, no właśnie, stricte przez warsztaty, gdzie zdobywamy nową wiedzę, gdzie możemy się kształcić, uczyć czegoś nowego.
0: Młodzi rozmawiali także o współczesnych wyzwaniach, m.in. o hejcie w internecie i potrzebie spokojnego dialogu. Ich zdaniem słowa księdza Jerzego Popiełuszki o zwyciężaniu zła dobrem są dziś nadal bardzo aktualne.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W sobotę 1 sierpnia w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Radio Warszawa przypomni niezwykłą historię sióstr Sakramentek z warszawskiego Nowego Miasta. Tuż przed godziną W o 16.37 wyemitujemy reportaż Magdaleny Prokop-Duchnowskiej zatytułowany Białe Gołębie. To opowieść o 34 siostrach benedyktynkach Sakramentkach, które zginęły 31 sierpnia 1944 roku podczas bombardowania klasztoru przy kościele świętego Kazimierza. W czasie Powstania Warszawskiego siostry otworzyły klauzurę, która przez 250 lat pozostawała zamknięta i przyjęły pod swój dach powstańców i mieszkańców Warszawy, udzielając im schronienia, opieki i pożywienia. Dzieliły się wszystkim, co miały, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Magdalena Prokop-Duchnowska.
4: Ponieważ siostry od 100 lat prowadzą opłatkarnię, gdzie wypiekają opłatki, hostie i komunikanty, kiedy już zabrakło jedzenia, to siostry karmiły powstańców tymi opłatkami i skrawkami opłatków. I jest też tam historia kobiety, której mama, babcia i prababcia dzięki tym opłatkom i skrawkom opłatków przeżyły właśnie powstanie.
0: Ich śmierć była świadomą ofiarą, dodaje autorka reportażu.
4: Zachowały się takie akty, które siostry pisały własnoręcznie o tym, że składają to życie w ofierze i decydują się to zrobić. I to jest właśnie taka świadoma ofiara, przelanie krwi za to wszystko, co się działo.
0: Białe Gołębie to historia odwagi, wiary i poświęcenia, ale także przypomnienie o bohaterkach Powstania Warszawskiego, o których przez lata mówiło się znacznie mniej niż o innych uczestnikach zrywu. Początek reportażu Magdaleny Prokop-Duchnowskiej w Radiu Warszawa w sobotę o 16.37.
5: Gorąco, upalnie, ale nie ma co narzekać, bo jutro będzie jeszcze wyższa temperatura, więc dziś cieszmy się, że aż tak upalnie jeszcze nie jest.
6: 33 stopnie dzisiaj maksymalnie w cieniu, jutro maksymalnie 36, weekend też bardzo ciepły. W sobotę i w niedzielę do 30 prawie temperatura dobije, w poniedziałek też 30, we wtorek równie gorąco i w środę też, także trochę z nami to ciepło pobędzie.
7: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A my teraz witamy w Radiu Warszawa panią Anię, która znajduje się na pograniczu Śródmieścia i Mokotowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem.
1: Witamy serdecznie. Czy pani też się więcej słońca marzy, czy tyle, ile jest,
3: nie,
1: to wystarczy?
3: Nie, ja lubię, ale może wystarczy, bo jak nie ma, to nie ma, jak jest, to jest nadmiar, więc...
1: Żeby trochę zostało później na ten moment, kiedy
3: tak,
1: nie ma.
3: Tak, dokładnie tak.
2: Ma pani swoje jakieś sposoby na upały?
3: Czy sposoby na upały? Mówią, żeby pić. Ja generalnie piję dużo, znaczy tak mówią, 1,5 litra, nie wiem, właśnie wody, jak najmniej słodkich i jednak nie bardzo gazowanych, tego z umiarem wszystkiego, ale jakaś woda z limonką na przykład.
2: O, bardzo smaczne.
1: Ja mam swój sposób.
3: Kefir, takie rzeczy.
2: No to może o Jarka sposobie.
1: Ja mam swój sposób, żeby być w pracy, bo tu jest klimatyzacja, żeby sprzęty nie powysiadały i się nie poprzegrzewały. O.
3: Zgadza się. Ja też akurat jestem w pracy, mam klimatyzację,
1: o,
3: więc...
1: No właśnie, no to przybijamy piątkę z panią Anią i
3: tak
1: chcemy też przekazać radosną wieść.
3: Pomyślam się, chyba.
2: Mamy dla pani powieść, panie Zdzisławy Gigling. Powieść zatytułowana
3: Fajnie.
2: 25 lat później. Od wydawnictwa Jód będzie to historia z nutą goryczy. Będzie o zakochaniu. Będzie też o tym, jak poszukiwać tej prawdziwej miłości i kiedy tę miłość można odnaleźć, bo książki pani Zdzisławy Gigling są to książki z wartościami, książki z dobrym przesłaniem, więc mam nadzieję, że pani się bardzo spodoba. Czy pani
3: jest... Bardzo się cieszę. Właśnie nie znam, pierwszy raz jakoś w ogóle załapałam to, skojarzyłam, usłyszałam to nazwisko, więc bardzo fajnie, że coś nowego, innego.
1: Czy będzie pani mogła odbyć, tak.
2: Czy pani jest z tych, którzy czytają za jednym zamachem przez całą noc, a potem
3: Nie. Ja to tak po troszku, żeby...
1: To dobrze, żeby pani właśnie się wysypiała, bo to by było niezdrowo.
3: Dokładnie, tak.
1: Pani Aniu, pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy.
3: Dziękuję jeszcze raz bardzo, pozdrawiam państwa.
1: I miłych chwil z książką Zdzisławy
3: Gigling,
1: 25
3: bardzo.
1: Lat później pani życzymy. Pozdrawiamy.
3: Powodzenia. Pozdrawiam wzajemnie.

0: Obwodnica Garwolina. I tak ciągle powtarzam o niej, powtarzam i powtarzam, ale dlatego, że tam są utrudnienia i na dodatek jeszcze remont. Tam doszło do zderzenia pojazdów i w związku z tym trzeba chwilę odstać, kilka minut. Do 10:00 te utrudnienia są zapowiadane. Czy się przedłużą? No zobaczymy. Trzeba sprawdzać te komunikaty albo słuchać Radia Warszawa.
1: W Warszawie, jeśli chodzi o Warszawie, w stolicy i w okolicy, większych utrudnień już o tej porze na szczęście nie ma, więc w zasadzie przez większość Warszawy przejedziecie prawie bez korków, wyjątek trasa S8, tutaj, ale odrobinę ciaśniej. Tutaj też nie ma dużego korka, nieduży korek, ale jest na Prymasa Tysiąclecia, w Jerozolimskich trochę ciaśniej, tutaj już bez korka też powinniście przejechać, no i ciaśniej także zjazd z Połczyńskiej na Dźwigową w kierunku Włoch, postoicie kilka chwil.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Tak, zerkam w stronę Nieporętu. Jaka tam teraz temperatura? Dzisiaj ma być maksymalnie 32 stopnie, jutro maksymalnie 34.
2: Może jakiś wiatr od zalewu będzie wiał, to będzie trochę chłodniej, bo ogólnie to jutro ma być jeszcze bardziej ciepło niż dziś, ale będzie gorąco nie tylko ze względu na temperaturę powietrza, ale też ze względu na atmosferę, która będzie panować jutro właśnie w Nieporęcie, gdzie będziemy z naszym porankiem i spotkamy się. Oj, ilu to będzie gości, to aż ciężko zliczyć. Porozmawiamy z panią wójt, porozmawiamy też o porcie, porozmawiamy z seniorami, z młodzieżą. Porozmawiamy też o tym, że będzie można kamperem nawet przyjeżdżać do Nieporętu i tam miło spędzać czas. No po prostu każda minuta wypełniona po brzegi ciekawymi spotkaniami, rozmowami i wspaniałą atmosferą,
1: którą zapewnia ekipa Poranka z Radiem Warszawa. Będziemy tam jutro od 7 do 10. Będziecie nas wtedy też słyszeć w radiu, bo my oczywiście trochę wcześniej tam się wybierzemy po to, żeby zbadać, co jest dookoła, żeby popatrzeć, czy już niektórzy uprawiają jakąś aktywność fizyczną. Domyślam się, że ze względu na tak wysoką temperaturę, to już od samego rana będzie bardzo gorąco, także nad samym Zalewem Zegrzyńskim. Jarek, mogę ci powiedzieć, że Flaming z nami jedzie.
2: Tak? Będziesz pływać z nim?
1: No najpierw trzeba go będzie napompować, ale o tym porozmawiamy poza anteną.
2: Krzysiu, jesteś tu? Trzeba Flaminga napompować. Będziesz do dyspozycji? Ma napompować,
1: obiecał, że napompuje.
2: Krzyczy, tak.
1: To dobrze, to tylko ci powiem, że to taki duży jest Flaming. Taki, że ja spokojnie na nim sobie usiądę.
2: Ale to nie patrz na mnie, jak o tym mówisz.
1: Ja tak nie wiem, gdzie mam patrzeć.
2: Krzysiu, duży Flaming, dobrze? No, dasz radę.
1: To już jutro.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: My trochę jak sztafeta w radiu. Jedni przychodzą rano, potem o 10 tę pałeczkę naszą przejmuje Zofia. Dzisiaj do pałeczki dołączamy, Zofia, jeszcze książkę z pani Zdzisławy Gigling. 25 lat później. Myślę, że może się naszym słuchaczom spodobać. To co, złapiesz?
2: Tak jest, przejmuję.
1: Jest.
3: Nie było słychać, ale mówię, że Zofia już ma w dłoni tę książkę.
1: Ale dobrze była ustawiona na starcie? Widziałeś
3: tak,
1: to?
3: Tak, znaczy ten chwyt to jeszcze do...
1: Dopracowanie.
3: Tak, trzeba
2: dlaczego
3: dopracować.
2: Wy rozmawiacie o sztafecie, patrząc na szermierkę?
3: Nie, ja patrzę na ciebie. Ty patrzysz na szermierkę.
1: A ja patrzę w komputer.
3: Zofia Kozerawska.
2: Zapraszam.
3: Do 14. Zapraszamy, dziękujemy. Jutro powitamy się z Nieporętu. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra i Flaming jutro razem z nami.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
4: Po reklamie.
2: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Nie ma rannych po upadku i wybuchu drona w województwie lubelskim. Dobrymi i potrzebnymi nazywają ukraińscy komentatorzy wizyty Wołodymyra Załęskiego w USA i w Polsce. Hołd dla bohaterów Powstania Warszawskiego. To na niebie nad stolicą już wkrótce. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Nikt nie ucierpiał w wyniku upadku niezidentyfikowanego obiektu, prawdopodobnie drona lub pocisku w województwie lubelskim. Doszło do tego na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia. Na miejscu utworzył się krater o średnicy 10 metrów. Komisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej wojewódzkiej komendy mówi, że miejsce jest już zabezpieczone.
9: Policjanci po godzinie 5 ujawnili 2 km od zabudowań lej, a także porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Natychmiast policjanci zabezpieczyli miejsce tego zdarzenia. Cały czas prowadzone są czynności. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Najważniejsza informacja to jest ta, że w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
8: Dron lub pocisk wleciał w polską przestrzeń powietrzną przed godziną 4:00. Informuje rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jacek Goryszewski.
10: Nasze systemy radiolokacyjne wykryły około godziny 3:40 obiekt w naszej przestrzeni powietrznej. Został niezwłocznie skierowany tam myśliwy z celem identyfikacji czy ewentualnej neutralizacji. Niestety nie doszło do tej identyfikacji, a obiekt spadł. Przekazaliśmy te informacje żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, których naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy zabezpieczył teren.
8: Do tego tematu będziemy oczywiście wracać w wiadomościach Radia Warszawa.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Ukraińscy komentatorzy nazywają wizyty Wołodymyra Załęskiego w USA i w Polsce dobrymi i potrzebnymi. Prezydent w Waszyngtonie spotkał się z Donaldem Trumpem, a w Lublinie z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Po rozmowie szefa polskiego rządu z ukraińskim prezydentem przekazano tylko lakoniczne komunikaty, powołując się na to, że poruszane kwestie są objęte tajemnicą.
11: Część pocisków i bezzałogowców uderzyła w regiony graniczące z Polską. W tym kontekście Michajło Podolak z kancelarii prezydenta Ukrainy w telewizji Freedom podkreślił, że nie tylko Ukraina czerpie korzyści ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale także może podzielić się z zachodnimi partnerami swoimi doświadczeniami w dziedzinie obronności. Potrzebny jest powrót do partnerskich, konstruktywnych kontaktów z Ukrainą, tym bardziej, że doświadczenia Ukrainy są korzystne dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ wie ona, jak i może się podzielić doświadczeniem na temat prowadzenia współczesnej wojny. Chodzi o to, jak walczyć z przeciwnikiem, którego główną technologią są zmasowane uderzenia w cywilów.
12: polskiemu nasileniu.
11: Ukraińscy eksperci wojskowi przypominają, że Rosja testuje działania NATO poprzez różnego rodzaju prowokacje, w tym stwarzanie zagrożenia dla obszarów graniczących z Ukrainą.
8: Informował Maciej Jastrzębski.
0: Dzieje się blisko.
8: Wyjątkowy hołd dla bohaterów Powstania Warszawskiego pojawi się na niebie nad stolicą. 1 sierpnia w godzinie W piloci wykonają specjalny przelot, podczas którego białą smugą dymu narysują znak Polski Walczącej. Skąd będzie widoczny ten znak? O tym Artur Chmielewski.
13: Symbol będzie można zobaczyć m.in. w rejonie Alei Jerozolimskich oraz Mostu Świętokrzyskiego. W ten sposób lotnicy chcą upamiętnić powstańców i przypomnieć mieszkańcom Warszawy o rocznicy wybuchu zrywu. W akcji wezmą udział piloci Aeroklubu Warszawskiego i Polskiego, którzy zaprezentują znak charakterystyczny dla historii polskiego podziemia. Organizatorzy zachęcają, aby o godzinie 17 spojrzeć w niebo i wspólnie oddać hołd tym, którzy walczyli o wolność stolicy. Na niebie pojawi się także samolot z banerem Pamiętamy 1944. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
8: A kolejne wiadomości Radia Warszawa o godzinie 11.
2: Piękny dzień, bardzo słoneczny, ale też bardzo upalny. Pierwszy z tych upalnych po powrocie czasu takiego lżejszego dla nas do oddychania. Póki co 24 stopnie w Otwocku, 25 w Legionowie, w Piasecznie, 26 w Wołominie, Mińsku i Nowym Dworze, a w Warszawie teraz już 27 stopni. Dzisiejsze maksimum to 33 stopnie. Wiatr delikatnie wieje z południowego wschodu i bardzo, bardzo słonecznie. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć tylko bardzo słoneczne. Dzień dobry wszystkim. 9:05, Zofia Kozorawska, zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny w Radiu Warszawa. Gdzie jesteście? Jestem ciekawa. No i czy już wam jest tak trochę gorącawo, czy jeszcze jakby nie czujecie tego ciepełka? Tak czy inaczej, zapraszam, będziemy sobie podpowiadać, jak się ratować. Te cieplejsze, ciepłe, cieplejsze. Juan? Jeszcze chyba można zatańczyć o

0: Och tak, to ten dzień. Wspomnienie i teraźniejszość Anna Jantar wybrzmiała pięknie na antenie Radia Warszawa. 12 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tyle słońca w całym mieście. No absolutnie najsłynniejszy przebój Anny Jantar, ale też tytuł jej pierwszego albumu nagranego w 1974 roku. Chyba to jest jedna z tych piosenek, którą śpiewają absolutnie wszyscy, chociażby w jakimś jej fragmencie. I rzeczywiście tyle słońca w całym mieście nie widzieliśmy już dawno i będzie się działo, będzie ciepło, będzie gorąco. Zadbajmy o tych małych i o tych najmłodszych i o tych najstarszych, bo dziś rzeczywiście już teraz warto pozasłaniać to, co się da, przynieść wiatraczki i dbać o to, żebyśmy pili więcej wody niż normalnie, więcej niż nam się chce i jak się da, to tych okien nie otwierajmy już wtedy, kiedy rzeczywiście ten upał się rozkręci. Także kochani, jeżeli macie swoje sprawdzone sposoby, takie swoje ulubione, które zawsze działają, może właśnie na to pyszne napoje, żeby to nie była sama woda, żeby coś tam, kropelkę czegoś miłego do niej dodać, może limonki, jak słyszałam w poranku z Radiem Warszawa, a może nawet soku z jabłka, bo niektórzy tak lubią, a inni z kolei uwielbiają liście mięty razem z pokrojonym ogórkiem i jeszcze najlepiej to byłoby do tego dorzucić troszkę arbuza i się robi taka woda arbuzowo-ogórkowo-miętowa. Ja osobiście bardzo ją lubię, a może wy macie jakieś jeszcze inne smaki niesprawdzone, niestandardowe? Dajcie znać koniecznie 512 700 444. Czekam.

0: Jeszcze wybrzmiewa tutaj u nas na 106 FM. 20 minut po 10. Posłuchajmy teraz świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Przed 10 laty w encyklice o problemach współczesnego świata napisałem, iż każdy kraj winien odkryć i jak najlepiej wykorzystać przestrzeń własnej wolności. Wówczas stał przed nami problem odkrycia wolności. Teraz opatrzność stawia nam nowe zadanie. Miłować i służyć. Miłować czynem i prawdą. Święta Jadwiga, Królowa, uczy nas tak właśnie korzystać z daru wolności. Ona wiedziała, że spełnieniem wolności jest miłość.

0: O tak, ten letni czas trwa i dobrze, jest w 10:30.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Odbyło się wczoraj to piękne muzyczne spotkanie, pieśń pokoju, spotkanie, na którym można było się modlić, można było korzystać i dać się ponieść muzyce zainspirowanej duchowością świętego Franciszka

piękno muzyki? Powiedział papież do młodych, idź dalej, a spotkasz Boga. I kiedy wyruszamy w Jego kierunku, w tego horyzontu, odkrywamy nie tylko coś, ale kogoś, Boga, naszego Stwórcę. I tak możemy podążać, mówił Leon XIV do młodych wczoraj, w górę strumienia, aż do Jego źródła. Tak piękno muzyki zaprasza nas na spotkanie z tym, który jest samym pięknem. I zachęcał bardzo Leon XIV młodych, żeby rozwijali dary, którymi ich Bóg obdarzył, i to jest do wszystkich nas. I żeby pamiętali, i żebyśmy my pamiętali, że jesteśmy stworzeni do rzeczy wielkich. I cały świat nie wystarczy, żeby zaspokoić nasze pragnienie sensu i szczęścia.

0: Tak właśnie brzmiała Paula Abdul na antenie Radia Warszawa. 21 minut, zostało do godziny 11. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz zaprasza nas na spotkanie.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Bóg nie umie dawać mało.
2: Odpalcie sobie komputer i wpiszcie włoski komentator sportowy. Proszę Państwa, jakbyśmy się 10 razy mniej od niego, ale 10 razy mniej od niego cieszyli, to by się kościoły nasze rozpadły od szczęścia. To jest nieprawdopodobne. Gdybym pisał, kręcił film o niebie, to zaraz bym na stadionie pokazał tych, co z ławki wyskakują, jak jest bramka. Albo bym poszedł na Okęcie do sali przylotów. Tam też jest rzeczą, dzieją boskie rzeczy. Jak kobieta widzi syna, który wraca po 10 latach, jak się zrzucają sobie na szyję. W naszych wspólnotach no to różnie to bywa, ale bardzo często ten entuzjazm jest sprowadzony do Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja. Mój kolega powiedział, że był zaskoczony, kiedy trafił w Nowym Jorku rano do kościoła. Odprawia jakiś ksiądz, murzyn, mszę, 5 babci starszych, tam ktoś młody, jakiś student. I murzyn mówi, Alleluja! Babcie mówią, Alleluja! Proszę Państwa, kryzys, to jest wiadome. Kryzys wiąże, przejawia się w jeden sposób. Smutek, zamknięcie, odejście, odizolowanie się. To jest wszystko na odwrót, niż Pan Bóg powołał człowieka. Pół sen, pół mrok. Czy my czasami też nie wierzymy, że rano jestem święty? Naprawdę, wcale tak mówię, kurczę, no święty jestem. Mam się rozpowiedzi, w nocy nie zgrzeszyłem. Dobre mam zamiary. Wieczorem przychodzę, nie dramat, po prostu jestem do niczego. Ten brak takiej stabilizacji. Szatan nami po prostu miota jak chce nieraz, jeśli chodzi o tą samoocenę. A propos jeszcze dorzucę z drugiej strony. Proszę Państwa, mówiłem przed chwilą, że ludzie piękni, wykształceni potrafią zrobić coś podłego. Pewna pani mi mówiła, że podłe, w tym przypadku po prostu tragiczne. Jestem psychologiem, mówi. Rano zakładam garsonkę, robię nieskazitelny makijaż, idę do pracy i rozmawiam z ludźmi o ich problemach, rozwiązuję te problemy. Wieczorem wracam do siebie, zmywam to wszystko z buzi, zakładam szlafrok, siadam przy komputerze i piszę do obcego faceta przytul mnie. I niech mi ksiądz nie mówi, że to jest złe, że to jest głupie, że to jest bezsensowne. Ja wszystko wiem. Ja wszystko wiem. Rozum wszystko to zmielił jakoś. A ten chłopiec nie może tego zmielić. Ta dziewczynka nie może tego zmielić. I zaczyna grzeszyć. To się nazywa konserwa roli. Zaczynamy się uczyć specjalistycznej roli, którą będziemy się bronić przed światem. Co wy jesteście bogaci, a ja znam 3 języki. Wy jesteście, a mnie powiedziałem, że jestem najlepszym kierowcą. No, a coś mam, co zawsze zaprezentuję jako moją obronę. Specjalizacja. I ona doskonale wiedziała, że robi źle, ale nie miała siły. To jest taki moment w życiorysie świętego Augustyna, że on doskonale wiedział, że chrześcijaństwo jest prawdziwe i prawdą. Wszystkie dogmaty są prawdą. Pismo Święte to jest prawda. Ale Panie Boże, pozwól się trochę pogrzeszyć do soboty, co? Ja bym się nawrócił w poniedziałek. Z jaką jesteśmy tajemnicą? Mówiąc o tych ludziach, którzy robią, z jednej strony kochają, a z drugiej strony nie kochają, przypominam sobie na rekolekcjach kapłańskich, jeden z księży powiedział, jeśli kapłan grzeszy z kobietą na przykład w jakimś związku, to jest taka sytuacja, jakby w jednym szpitalu ludzi uzdrawiał, jechał do drugiego szpitala i tam ludzi zabijał. Kim on jest? Kim on jest? To jest właśnie to pytanie o to, kim ja jestem. I powiedziałem, więc wielcy ludzie potrafią się, przepraszam za słowo, ześwinić, a prości ludzie, którzy wyglądają nam na takich nic niewartych, potrafią powiedzieć coś dobrego. Kiedy szedł ulicą i przyszedł taki lekko podpity facet, mijał i poznał proboszcza i mówi, bądź pozdrowiona, szlachetno dusza o potężnym umyśle. Skąd w takim człowieku się wzięły takie słowa? Albo rozpoznał też proboszcza, który szedł po cywilu, ale rozumuje logicznie. Skoro proboszcz idzie bez sutanny, to chce być inkognito. Skoro chce być inkognito, nie będę krzyczał na całą okolicę, czy proboszczu. Podszedł więc i powiedział, witaj królu kropidła. Proszę Państwa, skąd się dobierze, że taki facet takie słowa się posługuje, wymyśla? Oni są często nieprawdopodobnymi twórcami i chwytają za serce. Kim jesteśmy? Państwo spotkali się z bajkami takiego typu, że był król, jechał z żoną królową Karotą i był z tyłu ich syn królewicz maluteńki, no i wypadł oczywiście, jacyś ludzie go tam na wsi znaleźli i niby taki jak wszystkie dzieci, a inny, bo to ciągle właśnie się zamyślał, jakieś wierszyki układał, jakieś obrazy pisał, chłopaki latali kamieniami, rzucali ryby, łowili, a ten był taki melancholik. No i oczywiście król kiedyś wysłał detektywów swoich, żeby go znaleźli, odnaleźli, wielkie... Czy Państwo czujecie, że jesteśmy nie z tego świata? Ciągle marudzimy. Prosimy kogoś, żeby to zrobił. No zrobiłeś, no ale mi się nie podoba. ciągle się coś nie podoba. Jeden z zakonników mówił, że siedział naprzeciwko w refektarzu, w swoim zakonnym refektarzu, naprzeciwko takiego zakonnika, swojego rówieśnika, który jak jadł, to strasznie mlaskał, siorbał. I to, on cały rok mówi, no Jezu, żeby wystąpił z tego klasztoru, co on tu robi? Nie można przy nim się najeść. I rzeczywiście wystąpił z klasztoru. I ten zakonnik mówi, no nareszcie. Patrzy, ale tamten też się robi nieźle.

0: Odzyskują siłę, ty dajesz skrzydła. Ta obańkologia Music i Aleksandra Nawrot już za nami. 11 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A już teraz na antenie Radia Warszawa razem z nami telefonicznie ksiądz Krzysztof Stosur, proboszcz Sanktuarium Świętej Faustyny z ulicy Żytniej w Warszawie. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Witamy księdza, znamy księdza głos bardzo dobrze, bo to jest właśnie ten człowiek, który czyta Ewangelię codziennie dla nas. Bardzo za to dziękujemy i cieszymy się. Ale dziś o innej sprawie. O mszy świętej, która jak co roku w Sanktuarium Świętej Faustyny przy Żytni. Proszę, żeby ksiądz troszkę więcej powiedział. Co to za wyjątkowe wydarzenie?
2: To wyjątkowe wydarzenie rozpoczniemy już, bo to muszę powiedzieć 1 sierpnia, żeby nie było, że nie czcimy 1 sierpnia. O godzinie 17 spotykamy się przy naszym powstańczym muralu. Mamy własną syrenę, śpiewamy piosenki powstańcze i się modlimy. Natomiast 2 sierpnia z przekazów historycznych wiemy, że tu w naszym kościele odbyła się msza święta powstańcza, na której był generał dywizji Brochwicz-Lewiński. Razem ze swoim oddziałem byli na tej mszy świętej, a po niej ruszyli bronić pałacyku Michla. I my chcemy właśnie upamiętniać to niezwykłe wydarzenie, chociażby dlatego, że ta słynna piosenka powstańca Pałacyk Michla Żytnia Wola powstała właśnie w tym oddziale powstańczym napisana przez jednego z powstańców. I 2 sierpnia o godzinie 18, to jest akurat niedziela, zapraszamy na mszę świętą powstańczą, której przewodniczyć będzie ksiądz doktor Bartłomiej Pergoł. Zresztą on był inicjatorem, bo on odnalazł gdzieś w przekazach historycznych informacje o tym wydarzeniu. Po mszy świętej, też ciekawa rzecz, będzie krótka wieczorynka, którą poprowadzi Tomasz Karasiński z grupy historycznej zgrupowania Radosław. Będzie opowiadał o powstańczych pamiątkach. Tytuł tej wieczorynki sierpień 44, 10 pamiątek powstańczych. On je będzie i pokazywał, będzie je omawiał, no i będzie można je oczywiście zobaczyć i myślę, że nawet i dotknąć. Dlatego tak gorąco i serdecznie wszystkich zapraszam. No i oczywiście śpiewać będziemy piosenki powstańcze, to jest tak oczywiste, że to jest dla nas po prostu jasne i wszystkich gorąco i serdecznie na tę mszę świętą i na to spotkanie zapraszam.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz Krzysztof Stosur, proboszcz Sanktuarium Świętej Faustyny. Zapraszam.
2: Dziękuję również i pozdrawiam. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.

0: Magda Wójcik i Halo Ziemia i Halo Niebo, tak, czasem się gubimy też w tym kontekście. Minuta została do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kłęby dymu z resztkami papierów spadały właśnie na ten las i ksiądz prymas podniósł taki skrawek ocalały z tego pożaru i na tym skrawku było napisane: będziesz miłował.
3: Jak ksiądz Stefan Wyszyński przyjął Bożą odpowiedź na wątpliwości, które rodziły się w jego sercu podczas powstania warszawskiego i II wojny światowej? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o godzinie 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: W najnowszym Sieci tylko u nas wstrząsające kulisy zbrodni na Polakach. Ekshumacje potwierdzają najstraszniejsze relacje świadków ludobójstwa na Wołyniu, a także rzecznik bezprawia Sylwia Gregorczyk-Abram ma pomóc Donaldowi Tuskowi w domykaniu systemu. Polecam Sieci, Marek Pyza.
1: Po reklamie.
2: Minęła 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Nie dron, a najpewniej rakieta manewrująca uderzyła dziś w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie. To skutek zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Fala upałów w Europie. W Niemczech dziś ponad 40 stopni. To śmiertelne zagrożenie. W Wołominie pomysły na cyfrowe narzędzia dla mieszkańców. W pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej było jeszcze więcej obiektów, informuje wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, Rosja zaatakowała w nocy zachód Ukrainy. Mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie słyszeli wybuch, a wojsko odkryło w polu lej po eksplozji. Ma on średnicę 10 metrów i głębokość 5 metrów. Nikt nie ucierpiał. Polska była gotowa do zestrzelenia rakiety, gdyby leciała ona dalej, powiedział premier Donald Tusk. Nasze wojsko i piloci oraz samoloty zadziałały sprawnie. Premier przewodniczył sztabowi kryzysowemu w Lublinie. Podkreślał, że instytucje państwowe współpracowały wzorowo.
4: Od momentu, kiedy pojawiły się te zagrożenia, wszystkie służby starały się pracować jak najintensywniej. Jesteśmy z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem oczywiście w stałym kontakcie i pan premier i ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca i nie ma mowy o jakichkolwiek kłopotach, jeśli chodzi o współpracę wszystkich instytucji państwowych, także też za to bardzo dziękuję.
3: Jak poinformowało wojsko, o 3:40 w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w ten rejon skierowano myśliwiec F-16. Po 6 minutach, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zniknął z systemów radiolokacji, wyjaśniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Ze względu na zagrożenie, syreny ostrzegawcze zawyły o 3:50 w Lublinie i w większej części województwa lubelskiego.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Fala upałów w Europie, afrykańskie upały we Włoszech i w Grecji, a temperatura u naszego zachodniego sąsiada znów zbliży się do 40 stopni. Najgoręcej będzie przy granicy z Francją. Przed 10:00 zanotowano tam 30. Powyżej 20 było w całych Niemczech z wyjątkiem terenów alpejskich. Instytut Roberta Kocha poinformował, że od początku roku na skutek upałów w Niemczech zmarło prawie 10 tysięcy osób. W całym ubiegłym roku to było niecałe 9 tysięcy, co pokazuje wyjątkowość trwającego lata. Eksperci Instytutu zaznaczyli w komunikacie, że te liczby dotyczą jednoznacznych powodów śmierci, a nadmiarowa liczba zgonów w tym okresie przekracza 16 tysięcy. Gorąco było w tych przypadkach jedną z przyczyn. Po dzisiejszych upałach zapowiadane są gwałtowne burze i wiatr, a w konsekwencji kilkudniowe ochłodzenie.
5: Dzieje się blisko.
3: W Wołominie powstaną nowe pomysły na cyfrowe narzędzia dla mieszkańców. Podczas hackatonu Odnowa Lab uczestnicy w ciągu jednego dnia przygotują prototypy aplikacji oraz rozwiązań, które mogą pomóc w rewitalizacji miasta i regionu. O szczegółach Artur Chmielewski.
6: Wydarzenie zaplanowano na 12 września w Centrum Aktywności Wołomin Stara Elektrownia. Jak wyjaśnia organizator Rafał Firadza, nie trzeba być zawodowym programistą.
7: Projekt stworzony podczas hackatonu nie musi być idealny. To nie jest tak, że my tworzymy na hackatonach rozwiązania produkcyjne, rozwiązania, które mają być gotowe do wdrożenia. Raczej chodzi nam o stworzenie prototypu, stworzenie pewnej idei.
6: Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.
7: Pierwsze miejsce bon na 1000 zł, za drugie i trzecie bony po 500 zł, dodatkowo nagrody rzeczowe od partnerów, na przykład wejściówki do kina czy na różnego rodzaju wydarzenia.
6: Zapisy już ruszyły i trwają do 28 sierpnia. Są prowadzone za pośrednictwem strony odnowalab.pl. Udział jest bezpłatny. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: A kolejne wiadomości Radia Warszawa o 13:00.
2: ...26 stopni, czyli jeszcze całkiem przyjemnie w Otwocku, 27 w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Grodzisku, w Wołominie i w Mińsku też 27, w Warszawie już cieplej niż jeszcze chwilkę temu, 28 stopni, podobnie jest w Ożarowie Mazowieckim. Dziś spodziewamy się 33 stopni, wielkiego słońca i dostaliśmy wszyscy ostrzeżenia przed upałami, tak dbajmy o siebie, dbajmy o innych, bo ten wiaterek tylko będzie taki chłodzący, ale bardzo delikatnie chłodzący. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Postaram się troszkę chłodno, żeby było milej. 11:05, Zofia Kozorawska. Cieszę się, że jesteście, zostańcie z nami. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Będzie oczywiście muzyka. No i będziemy sobie podpowiadać, co i jak robić. A w tej godzinie też będę rozdawać książki chciałam powiedzieć i wyszło mi jakieś dziwne nowe słowo. No więc właśnie, czy książkę, czy książki? Raczej książki, bo będzie ich wiele, ale to będzie ta sama książka, więc dla kilku osób, czy jednak książki. No dobrze, Abba już teraz, a ja zapraszam. Zostańcie z nami. I'm nothing special, in fact.

0: Dobre pytanie, czy będziemy się pamiętać, no zależy kiedy. Sarsa to zaśpiewała 13 po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Grzegorz Kozłowski, cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. O ile mnie pamięć nie myli, tak mi się skojarzyło.
0: Czyli ty jeszcze pamiętasz. No dobrze.
2: Tak, że Zofia.
0: Że Zofia, wystarczy. Póki co jedna tutaj tak. Zofia. Coś ciekawego będzie znów na YouTubie Radia Warszawa, bo już teraz dużo ciekawych rozmów możecie tam znaleźć i będziemy o tym przypominać.
2: Zgadza się. Tak.
0: Już jutro.
2: Tak, drodzy słuchacze, już jutro, no bo oczywiście zbliżamy się do tego pamiętnego dnia. Będziemy wspominać oczywiście godzinę W, no i same wydarzenia powstańcze. A przy tej okazji rozmowę Weronika Ostrowska poprowadziła razem z Marcinem Bąkiem, który u nas jest autorem audycji Kalejdoskop Historyczny, specjalizuje się właśnie w dziedzinie historii. Bardzo ciekawe wątki zostały poruszone a propos samego powstania, bardziej ta duchowa strona jego właśnie, jak i wkład ludzie Kościoła mieli właśnie w tym, aby podtrzymywać duch w ogóle samego powstania. Bardzo ciekawe wątki, myślę, że nieoczywiste, a przy tym też i takie uwspółcześniające i to, jakim trendem staje się powoli samo wydarzenie Godziny W w Polsce.
0: Super. Kiedy ta rozmowa będzie już dostępna?
2: A rozmowę można będzie zobaczyć już jutro o godzinie 20 na YouTube Radia Warszawa.
0: Gorąco zachęcamy. Wejdźcie już teraz, bo są tam rozmowy dostępne już dziś. A ta?
2: Tak.
0: Jutro o godzinie 20. Dziękuję, Grzegorz.
2: Dziękuję.

0: Kasia Kis za nami, 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział drugi, podstawy i zasady nauki społecznej Kościoła, punkty 54 i 55, najwyższa wartość praw człowieka. Kościół z wdzięcznością uznaje, że dążenie do sformułowania i ogłoszenia praw człowieka jest jednym z najbardziej znaczących kroków, będących skuteczną odpowiedzią na niezbywalne wymogi ludzkiej godności. Jak zaś stwierdził święty Jan Paweł II, powszechna deklaracja praw człowieka ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku pozostaje po dziś dzień jednym z najwznioślejszych wyrazów ludzkiego sumienia. Stanowi ona prawdziwy słup milowy na drodze postępu moralnego ludzkości. Dlatego w perspektywie chrześcijańskiej prawa człowieka nie są czymś zewnętrznie dodanym do osoby, lecz historycznym wyrazem jej przyrodzonej godności, do której ochrony i promocji jest wezwana wspólnota międzynarodowa. Prawa człowieka są nienaruszalne, ponieważ są one wpisane w istotę osoby ludzkiej i jej godności. W konsekwencji są one powszechne i niezbywalne. Właśnie dlatego, że są zakorzenione we wspólnej godności każdego mężczyzny i każdej kobiety. Pociągają za sobą konsekwencje praktyczne i skutki prawne, ponieważ daremne byłoby głoszenie praw, gdyby jednocześnie nie podejmowano wszelkich starań, by zapewnić należyte ich poszanowanie ze strony wszystkich, wszędzie i w stosunku do każdego. Wśród nich pierwszym prawem człowieka jest prawo do życia, od poczęcia aż do naturalnego kresu, bez którego niemożliwe jest korzystanie z jakiegokolwiek innego prawa. Gdy to podstawowe prawo bywa negowane, jak dzieje się to w przypadku aborcji, zabijania niewinnych osób i eutanazji, mamy do czynienia z wyborami, które Kościół uznaje za moralnie niedopuszczalne.

0: Chris Rea na plaży. Może i ktoś z Was teraz na plaży, a inny o tym marzy. 25 minut zostało do 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś 30 lipca to jest dzień, w którym Kościół katolicki wspomina m.in. świętego Piotra Chryzologa, który był znakomitym kaznodzieją. Mówił krótkie kazania, bo bał się podobno zanudzać słuchaczy i w prosty, przystępny sposób objaśniał prawdy wiary, zachęcał do dobra i ewangelizował ludzi, którzy byli mu powierzeni jego biskupiej pieczy. To też doktor Kościoła od 1729 roku, więc zacytuję go. Istnieją trzy rzeczy, bracia, na których stoi wiara. Wspiera się pobożność i trwa cnota. Są to modlitwa, post i uczynki miłosierdzia. Jeśli ktoś ma tylko jedno z nich lub nie posiada wszystkich razem, ten nic nie ma. Kto się więc modli, niech pości. Kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia. Niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany. W ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, który nigdy nie zamyka się na głos błagającego. Człowieku, niechże miłosierdzie będzie twoją naturą. Wtedy i ty dostąpisz miłosierdzia tak, jak tego pragniesz, ile tylko pragniesz i tak szybko, jak tylko pragniesz. A więc modlitwa, uczynki miłosierdzia i post niech będą naszą jedyną obroną u Boga, jedynym wstawiennictwem, jedną trójpostaciową modlitwą. Żeby jednak modlitwa i post zostały przyjęte, muszą się do nich przyłączyć uczynki miłosierdzia. Ty, który pościsz, pamiętaj, że gdy pości miłosierdzie, pości i twoja rola. Jeżeli natomiast jesteś hojny w uczynkach miłosierdzia, twój spichlerz będzie obfitował. A zatem, człowieku, bacz, byś nie gubił oszczędzając, lecz zbieraj rozdzielając. Dając ubogiemu, daj samemu sobie, ponieważ czego nie zostawisz drugiemu, tego i sam nie będziesz miał. Święty Piotrze Chryzologu, módl się za nami.

0: Toczą cykada, czas to na dzień. Za kwadrans będzie 12.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Po prostu kolejny dzień, czy aby? No właśnie tak sobie pomyślałam, słuchając tej piosenki i patrząc na jej tytuł, że tak często jest, że wydaje mi się, że to jest po prostu zwykły czwartek, kolejny czwartek, za tydzień też będzie czwartek, a jutro będzie piątek i to wiem na pewno, a potem sobota i niedziela. I tak mi się wydaje, że wszystko wiem i że to jest zwykły dzień. Ale przecież tak na koniec, jakby się tak przyjrzeć dokładniej, to jednak ten dzień już nigdy nie wróci. Jest on wyjątkowy. Gdybyśmy, tak jest trochę, nie, że jak jedziemy gdzieś na wakacje w jakieś miejsce i nigdy tam nie byli, i najprawdopodobniej prędko nie wrócimy, bo to jest gdzieś daleko, to są nasze te wyjątkowe wakacje i to jest akurat ta atrakcja, no to zapamiętujemy, robimy zdjęcia, chcemy to jakoś uchwycić, przeżyć, żeby potem opowiedzieć, wyciągnąć stamtąd wszystko, co się da. Chciałabym tak umieć patrzeć na każdy dzień swojego życia z jego wyjątkowością, bo przecież no naprawdę to dziś, jutro nie wróci, jutro będzie futro. Jutro znaczy, chciałam powiedzieć oczywiście. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski już teraz o młodości. 14 minut przed 12.

0: święty żar. Oby to była prawda. Byśmy chcieli Ci służyć, chcieli Cię najpierw słuchać. Teraz mamy taką szansę. To audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracowała Aleksandra Mordel, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi. Wstań i zejdź do domu garncarza, tam usłyszysz moje słowa. Wstąpiłem do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? Rzekł Pan. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku.
2: Dokonując porównania, Pan Bóg oznajmił Jeremiaszowi, kim jest dla ludu Izraela. Garncarz tworzy z gliny to, co ma w zamyśle. Nie pyta gliny, jakim naczyniem chce być, czemu lub komu chce służyć. Glina jest uległa garncarzowi, poddaje się jego naciskom i kształtuje się pod jego dyktando. Garncarz wykonuje ruchy precyzyjnie, delikatnie, ale pewnie. Jeśli naczynie zniekształci się, tworzy inne, takie, które wydaje mu się odpowiednie, najlepsze. Garncarz lubi spędzać czas z gliną. Jest nią zauroczony. Ona cieszy jego oko. Garncarz wie, do czego dokładnie przeznaczy konkretne naczynie. W jego pracy nie ma przypadków ani pomyłek. Jakże piękne jest to porównanie. My, lud Boży, w rękach najwspanialszego garncarza. On, opiekuńczy, dbający o swoje stworzenie, nieustannie czuwający nad tym, byśmy byli naczyniami zdatnymi do użycia. Postępuje z nami tak, jak uważa, że jest dla nas najlepiej. Nie pozostawia nas samych. Jeśli ulegamy zniekształceniu, pozwala nam wrócić do siebie w sakramencie pojednania. Od nowa zaczyna nas przekształcać w piękne naczynie, ciągle mające tę samą wartość w oczach Stwórcy i konkretne zadanie do wypełnienia.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz Ewangelii, której słowa przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ją ksiądz Wojciech Wielądek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
1: Sens przypowieści o sieci opowiedzianej przez Pana Jezusa musiał być dość łatwo dostrzeżony przez środowisko rybackie. Sieć rzucona w morze zagarnia ryby wszelkiego rodzaju. Do Królestwa Boga, do Jego bliskości zaproszony jest każdy człowiek. Bóg sobie nie wybiera ludzi, z którymi chce mieć relacje, a z innymi może nie chce. On do każdego chce dotrzeć, bez względu na język, na stan albo na doświadczenia przeszłości. Natomiast ta sieć potem weryfikuje, co tak naprawdę człowiek ma w środku, czy jest przygotowany. Królestwo Boże jest adresowane do wszystkich, a to, czy ktoś na końcu będzie tym dobrym lub złym, zepsutym lub niezepsutym, tak naprawdę zależy od samego człowieka. Zdarza się nam, że próbujemy uchodzić za specjalistów w dziedzinie tego, czy człowiek może być w Kościele, czy nie może. Ale tylko Bóg zna w pełni serce każdego człowieka i zna jego wiarę. Tylko On może ujawnić prawdę o człowieku i faktycznie ujawni to u kresu doczesności.

Tak, dla nas grali i śpiewali 11 minut po 12. Nie da się ukryć, robi się coraz cieplej, 28 stopni teraz w Wołominie, Otwocku, Piasecznie i w Nowym Dworze Mazowieckim, 29 w Warszawie, Legionowie, Grodzisku, w Mińsku i w Ożarowie, a w Pruszkowie to już w ogóle 31 stopni w tej chwili. Maksymalna temperatura, której się dziś spodziewamy, to 33 stopnie, także uwaga, uwaga, bądźmy czujni na siebie i na innych. Wiatr nam towarzyszy, owszem, ale delikatny, z południowego wschodu. Dzień dobry, robi się upalnie, 11 minut po 12, Zofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa. No u nas tak upalnie nie jest, bo rzeczywiście mamy klimatyzację, trudne słowo, i bardzo się z tego cieszymy, nie da się ukryć, także dziś korzystamy. Jestem Wam winna przeprosiny, kochani, bo obiecałam, że rozdam książkę i zapomniałam o tym kompletnie, więc w tej godzinie już na pewno, na 158% będę rozdawać książkę. Radio Warszawa. A na początek Antek Smykiewicz. Pomimo burz. Będą burze, będą kiedy? No, może jutro wieczorem na przykład i w sobotę wieczorem.

0: Ty gdzie chcesz zostać, kochany słuchaczu Radia Warszawa? Wiksen za nami, 22 minuty po 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: I to jest ta chwila, w której trzymam w ręku książkę, która już niedługo będzie być może twoją książką. Pani Zdzisława Gigling pisze książki, które ci, którzy czytali, mówią, że czytają się bardzo dobrze i trudno się od nich oderwać. Więc kochani, 25 lat później, taki tytuł ma ta pozycja, którą dziś rozdajemy, to jest książka wydana nakładem wydawnictwa Jud, więc jeśli macie chęć sięgnąć po książkę bardzo pasującą do tego letniego czasu, pasującą do fotela, pasującą do leżaka i do ławki w parku i do tego, żeby sączyć lemoniadę czytając tę książkę, to zachęcam Was serdecznie, żeby do mnie zadzwonić 512 700 555 albo 512 700 444. Na pewno się nie rozczarujecie i na pewno wciągnie Was ta książka. Może to będzie początek dłuższej przygody z książkami pani Zdzisławy? Kto wie?

0: To była Alesha Dixon. Jest 12.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Leon XIV chce odwiedzić Stany Zjednoczone. Papież mówił o tym w wywiadzie dla amerykańskiej, hiszpańskojęzycznej stacji Telemundo. Papież akcentował rolę mediów w przekazywaniu przesłania jego pontyfikatu. Następnie odniósł się do możliwości osobistej wizyty w USA.
2: Personalmente, en el sentido de una visita,
3: así es.
2: Claro que sí.
3: Jeśli chodzi o osobistą wizytę, oczywiście, że tak. Jestem wdzięczny mediom, że przekazują wiele przesłań, które chcę kierować do ludzi. Wiem, że w ten sposób może docierać także przesłanie pokoju i miłości oraz wezwanie do wspólnego budowania harmonii.
1: Leon XIV zaapelował także do żyjących w USA migrantów, by zachowali nadzieję, szukali sposobu na uporządkowane życie i uczyli się żyć w pokoju.
4: To się dzieje w Kościele.
1: Już za tydzień, 6 sierpnia, na Jasną Górę wyruszy 315 warszawska pielgrzymka piesza. Do 2 sierpnia odbywają się zapisy. 3 sierpnia rozpoczną się zapisy w kościele przy ulicy Długiej w Warszawie. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Czas wyruszyć w drogę, mówią przewodnicy grup. Ojciec Michał Gawryluk od 10 lat jest przewodnikiem Piętnastki Niebieskiej. Grupie patronuje święta Gianna Beretta Mola. Podkreśla relacje, przyjaźnie, które nawiązują się między

0: kierowanie do Maryi daje taką nadzieję, otuchę, ale również pragnienie, że możemy bardziej, możemy lepiej się postarać i zmieniać też, bo Matka Boża zmienia, bo ona przyprowadza do swojego Syna Jezusa Chrystusa.
1: Warszawska pielgrzymka piesza zawsze odbywa się w dniach od 6 do 14 sierpnia. Znajduje się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. W sobotę, 1 sierpnia, w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Radio Warszawa przypomni niezwykłą historię sióstr sakramentek z warszawskiego Nowego Miasta. Tuż przed godziną W, o godzinie 16.37, zostanie wyemitowany reportaż Magdaleny Prokop-Duchnowskiej zatytułowany Białe Gołębie. To opowieść o 34 siostrach benedyktynkach sakramentkach, które zginęły 31 sierpnia 1944 roku podczas bombardowania klasztoru przy kościele Świętego Kazimierza. W czasie Powstania Warszawskiego siostry otworzyły klauzurę, która przez 250 lat pozostawała zamknięta i przyjęły pod swój dach powstańców oraz mieszkańców Warszawy, udzielając im schronienia, opieki i pożywienia. Dzieliły się wszystkim, co miały, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Magdalena Prokop-Duchnowska.
2: Ponieważ siostry od 100 lat prowadzą opłatkarnię, gdzie wypiekają opłatki, hostie i komunikanty, kiedy już zabrakło jedzenia, to siostry karmiły powstańców tymi opłatkami i skrawkami opłatków. I jest też tam historia kobiety, której mama, babcia i prababcia dzięki tym opłatkom i skrawkom opłatków przeżyły właśnie powstanie.
1: Śmierć sióstr była świadomą ofiarą, dodaje autorka reportażu.
2: Zachowały się takie akty, które siostry pisały własnoręcznie o tym, że składają to życie w ofierze i decydują się to zrobić. I to jest właśnie taka świadoma ofiara, przelanie krwi za to wszystko, co się działo.
1: Białe Gołębie to historia odwagi, wiary i poświęcenia, ale także przypomnienie o bohaterkach Powstania Warszawskiego, o których przez lata mówiło się znacznie mniej niż o innych uczestnikach zrywu. Początek reportażu Magdaleny Prokop-Duchnowskiej w Radiu Warszawa w sobotę o godzinie 16.37.

0: Mika, relax, take it easy. No, łatwo powiedzieć, czasami to jest naprawdę bardzo trudne, tak o, relax. 18 minut zostało do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ale będziemy próbować się relaksować też w różnych sytuacjach, również w takich, w których świeci słońce mocno, jest bardzo gorąco i trochę to jest stresująca pogoda, bo tak naprawdę ona jest trudna dla naszych organizmów, obiektywnie to jest trudna, dlatego że większość z nas po prostu naprawdę bardzo źle znosi takie upały i można to sobie powiedzieć na wprost i sobie troszkę to też wybaczyć. No dobra, jest mi ciężko, kiedy jest gorąco, co mogę zrobić? No więc szukałam tych przepisów różnych na smaczne, chłodzące właśnie napoje i na przykład taka ogórkowa lemoniada jest bardzo dobrym pomysłem. Wystarczy zblendować dużego ogórka szklarniowego z sokiem z dwóch limonek albo z cytryny, jak ktoś nie ma limonek akurat. I jeszcze troszeczkę mięty, troszkę jakiegoś syropu, może być na przykład z czarnego bzu. No i rozcieńczyć to wodą, jak ktoś lubi to wodą gazowaną, a jak nie, to taką zwykłą, dodać lodu i będzie, o, lemoniada ogórkowa.

0: Michael Patrick Kelly tak śpiewał Run Free. 9 minut zostało do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Czytam właśnie słowa świętego Maksymiliana Marii Kolbego, że kiedy mniej czujesz światła i siły, wtedy więcej ufaj, bo w ten czas właśnie się okaże, że nie jesteś ty, co czynisz, ale Pan Bóg przez niepokalaną i to we wszystkich sprawach, tak życia wewnętrznego, jak zewnętrznego. Święty Maksymilian Kolbe to powiedział. Bardzo pocieszające słowa, że można się odkleić od siebie, kiedy się nie czuje i kiedy się nie ma. Nie czuje światła, nie ma siły, że naprawdę można powiedzieć, ufam Tobie, rób wszystko, co trzeba i ja po prostu tam pójdę. Podniosę się z krzesła, podniosę się z łóżka, otworzę oczy, ubiorę i pójdę do tych wszystkich spraw, do których mnie dzisiaj zapraszasz, chociaż rzeczywiście nie mam sił. Ufam, że Ty, Boże, przez niepokalaną we wszystkich sprawach życia wewnętrznego i zewnętrznego zrobisz wszystko, co trzeba. Patrick Swayze, Wendy Fraser. Za 8 minut będzie 13.

0: To dobrze wiedzieć, z kim ma sens, a z kim nie ma sensu. Grzegorz Chyrzy to zaśpiewał. Minutka została do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I to nawet można pod koniec życia załapać, że ja wszystko przeputałem, a nic z tego nie mam.
3: To Pan Jezus mówił do Żydów, prawda, że prawdziwym chlebem to jest dopiero ten, który ja wam dam.
4: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
6: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
7: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: Po reklamie.
0: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Wsparcie od przywódców innych krajów po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Rumunia. Wyłączono kolejny blok elektrowni atomowej. Prezydent Karol Nawrocki uhonorował powstańców warszawskich. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Europa solidarna z Polską po dzisiejszym incydencie. Po naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej premier rozmawiał o tym z liderami Starego Kontynentu. Donald Tusk mówił o tym w Tarnawie Kolonii, gdzie nad ranem spadła i eksplodowała rosyjska rakieta CH-101.
9: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym. Odebrałem wyrazy solidarności, deklarację pełnego wsparcia, pomocy od premierów, prezydentów. Nie tylko z Unii, bo też premier Norwegii od razu zareagował, więc nie będziemy na pewno sami z tym problemem.
8: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Rakieta spadła na pole. Na miejscu jest lej o głębokości 4 metrów i 10 metrach średnicy. Sprawę bada Wojskowy Oddział Lubelskiej Prokuratury. Bezprecedensowo niski poziom Dunaju zmusił Rumunię do czasowego wyłączenia obu reaktorów elektrowni jądrowej Czarna Woda. To pierwszy taki przypadek w historii rumuńskiej elektrowni. Po bloku numer 1, który został odłączony od krajowego systemu nieco wcześniej, teraz kontrolowane wyłączenie objął również blok numer 2. Powodem jest rekordowo niski przepływ rzeki. Rzeka dostarcza wodę wykorzystywaną do chłodzenia instalacji elektrowni. Przy obecnym poziomie wody dalsza praca reaktorów mogłaby naruszyć wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Czarna Woda ma ogromne znaczenie dla rumuńskiej energetyki. Dwa reaktory odpowiadają za ponad 20% krajowej produkcji energii elektrycznej.
10: To się dzieje lokalnie.
8: Prezydent Karol Nawrocki uhonorował powstańców warszawskich. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego na dwa dni przed 82. rocznicą wybuchu walk o stolicę. Podczas uroczystości w Parku Wolności Muzeum Karol Nawrocki podkreślał, że powstańcy warszawscy są dla nas wybitnymi autorytetami.
11: Możemy dzisiaj zobaczyć dzięki Wam, jakie są nasze narodowe cechy. Jak zachować się w momencie, kiedy godność jest zabierana, kiedy Rzeczpospolita jest rozrywana i niszczona. My dziś w tym zwierciadle waszych przeżyć możemy się przyglądać, bo walczyliście o godność, niepodległość, suwerenność, wydobywając z siebie najpiękniejsze cechy człowieczeństwa.
8: Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Do walki z Niemcami ruszyło kilkanaście tysięcy powstańców. Mieli walczyć kilka dni, skapitulowali po 63. W walkach poległo około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Niemcy wymordowali także około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy.
10: Dzieje się w sporcie.
8: Polskie kluby kontynuują zmagania w europejskich pucharach. O szczegółach Krzysztof Flis.
12: Dziś swoje mecze w eliminacjach do Ligi Konferencji rozegrają Raków Częstochowa i GKS Katowice. Najbliżej awansu jest Raków. Przed meczem medalików w stolicy Malty wypowiedział się Tomasz Pińko, pomocnik częstochowian.
13: Dostaliśmy bramkę jako pierwsi. Przegrywaliśmy 1-0 do przerwy. W drugiej połowie pokazaliśmy, że możemy się podnieść. Wygraliśmy to spotkanie 3-1 i jedziemy z jakąś zaliczką na Maltę, ale tak naprawdę jedziemy tam po to, żeby wygrać i dokończyć dzieła, nie tylko żeby się bronić i przejść dalej z wynikiem 0-0.
12: Gorzej wygląda sytuacja GKS-u Katowice. W pierwszym meczu katowiczanie przegrali 1-2 ze Słowacką Żyliną. Przed rewanżem trener GKS-u wierzy w zwycięstwo swojej drużyny.
14: Piłka jest w grze i będziemy chcieć grać o zwycięstwo, także nic się nie zmienia i wydaje mi się, że droga jest bardzo dobra, a zwycięstwo w tym meczu mam nadzieję, że utoruje nam drogę do tego, aby po meczu się po prostu radować z awansu do następnej rundy.
8: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
0: Najchłodniej w Piasecznie, tam 28 stopni teraz, choć nie wiem, czy można mówić, że to jest chłodne miejsce. 29 w Warszawie, 30 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim też 30, 31 stopni w Grodzisku i w Legionowie, 32 w Pruszkowie. Dzisiejsze maksimum to 33 stopnie. Bardzo słonecznie, bardzo ciepło, wiatr wieje delikatnie i taki to wiatr do wieczora będzie nam towarzyszył, wieje z południowego wschodu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Prawie 6 minut po godzinie 13. Zofia Kozyrawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa nieustannie. Czytam od Was SMS-y z różnymi propozycjami napojów chłodzących. Bardzo dobrze, że takie macie, robicie i dzielicie się z innymi. Dziękuję za to, będę je przytaczać tutaj na antenie oczywiście, tak? No i zapraszam, zostańcie z Radiem Warszawa na 106.2. A to już Igo. 6 po 13.

0: To był Cliff Richard, 12 minut po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: U nas 30 stopni, w studiu trochę chłodniej.
2: Troszkę, tak troszkę. Nieznacznie.
0: No, tak pewnie będzie za 25, myślę, w tej chwili. Krzysztof Flis w studiu Radia Warszawa.
2: Dzień dobry.
0: Nie strasznie zgrzany w związku z tym, że u nas jest przyzwoicie i dobrze się oddycha, ale zdarzało ci się być na boisku, bo to jest sportowiec,
2: tak,
0: to jest
2: piłkarz. Zdarzało mi się i często było tak, że jak było gorąco, no to stał w zasadzie, no bo to wiadro, obok ławki wiadro z wodą zimną, która no jak stała na słońcu, no to za moment już była taka, w której można było parzyć herbatę, ale było tak czasami, że trener nam przygotowywał taką zagryzkę przed meczem, czyli dawał nam pół cytryny i mieliśmy ją całą zjeść.
0: I to pomagało,
2: człowiek nie czuł potrzeby picia wody.
0: Nie czuł potrzeby picia wody, to nie wiem, czy to dobrze.
2: Nie czuł pragnienia, w sensie odwadniał się szybciej, no bo się pocił, biegał, no ale tak. Nie było czegoś takiego, że chciało się pić.
0: Aha, czyli to jest takie oszukiwanie trochę.
2: Troszkę oszukiwanie organizmu, troszkę oszukiwanie tej głowy, ale...
0: Może być jeszcze gorzej z nami, to lepiej nie polecamy
2: znaczy,
0: tego.
2: Generalnie do grania w piłkę okej, okay. Ale jeżeli trzeba gdzieś wyjść, trzeba mieć jakąś aktywność, kto nie jest jakiś wprawiony w tym, to warto mieć zawsze 1,5 litra w bidoniku i plecaczek. Można kiczowato trochę wyglądać, ale z drugiej strony
0: teraz
2: jest...
0: Teraz wszyscy chodzą z plecaczkami, są bardzo modne plecaczki.
2: Tak, dlatego oczywiście. Warto mieć w plecaczku bidonik z wodą.
0: Plecaczku bidonik z wodą, dobrze. Dziękuję, to był Krzysztof Flis.
2: Dziękuję.
0: A teraz Carla Fernandez na 106.2, 14 minut po 13.00.

0: Piękny głos Whitney Houston. 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 18 lipca 2026 roku. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców, parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach.
3: Pierwszą powinnością człowieka to jest odnaleźć i uwierzyć Bogu. Uwierzyć Bogu, poznać i pokochać Boga. Jak to się czyni? Człowiek oczywiście jest w możności dzięki łasce Bożej sam do tego dojść. Ale to jest droga trudna i wiele się przy tym traci. A znacznie łatwiejsza jest, żeby to osiągnąć, jest ta droga, w której widzimy namacalnie, jakby dotyka nas to, kiedy przy tym temacie trudzą się inni. I tu nam dzisiaj doskonale pasuje ta obecność relikwii rodziców. I to jest do was, kochani, niezwykła katecheza. Jak wiele mogą, powinni uczynić najbliżsi. Tutaj mamy przykład rodziców, ale nie zawężajmy tego tylko do rodziców. Rodzeństwo, najbliżsi, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, wspólnota parafialna. Wszyscy mamy ten niezwykły obowiązek, bo to nie jest trudność, tylko zaszczyt pomagać komuś w zbudowaniu tej znajomości z Panem Bogiem i otwarcia serca wobec Niego.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: to Level 42, a 29 minut zostało do godziny 14. I wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Utrudnienia w dojeździe do lotniska Chopina. To skutek prac na Żwirki i Wigury. Prace potrwają około 3 tygodni. Największe utrudnienia zaplanowano od 4 do 6 sierpnia, kiedy zamknięty będzie tunel pod rondem Jana Szala. Rezygnacja w urzędzie dzielnicy Ochota. Z funkcji zrezygnowała wiceburmistrz Agnieszka Jakubowska, która swoją decyzję ogłosiła po rozmowie z burmistrzem. Powodem miały być kwestie związane z funkcjonowaniem urzędu dzielnicy. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego niebo nad Warszawą przypomni o bohaterach z 1944 roku. Punktualnie o 17:00 samoloty wykonają specjalny przelot, podczas którego na niebie pojawi się znak Polski Walczącej. Park Żerański na warszawskiej Białołęce wyróżniony. Znalazł się wśród 25 najlepszych realizacji nominowanych do Europejskiej Nagrody dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej. To pierwsza w Warszawie przestrzeń parkowa z dostępem do linii brzegowej. Muzeum Powstania Warszawskiego wydało wyjątkowy album. Publikacja Fotograf na wojnie, 36 klatek, pokazuje powstanie oczami wojennych fotografów. Publikacja zawiera zdjęcia wykonane przez 23 autorów dokumentujących walki. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: To oczywiście Maja Kondios na 106.2 FM. 19 minut zostało do godziny 14. My przypominamy, podpowiadamy, co i jak można świętować, gdzie być i o której. 1 sierpnia od godziny 15 będzie w Parku Wolności otwarte studio plenerowe, gdzie między innymi będzie można posłuchać bohaterów, którzy stanęli do walki o stolicę. Oczywiście o 17 przy dźwięku syren będzie można uczcić ich pamięć, a transmisja z tych wydarzeń będzie w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: I teraz Zakopower.

0: Vox Music. Za 12 minut będzie godzina 14 i jeszcze w sprawie obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, bo dobrze jest sobie to wszystko jakoś zaplanować. Dziesiąty już raz w ramach akcji Wolność łączy wolontariusze i harcerze, którzy będą brać udział w zlocie harcerskim w rocznicę Powstania i będą pełnić wartę honorową w miejscach pamięci na terenie całej Warszawy. Będą również wręczać przypinki ze znakiem Polski Walczącej. I przypominam, że o 20:30 już po raz 20 w Warszawie jacy śpiewać będą niezakazane piosenki. Wspólne śpiewanie piosenek powstańczych będzie o 20 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za 11 minut będzie 14.

0: Słyszysz, Bartek?
1: Słyszę. Pięknie.
0: Szum wody? To Adriatyk.
1: Tak?
0: Ocean gorący. Tak. Taki tytuł miała ta piosenka.
1: Pięknie. Pięknie to by zabrzmiało. Usypiająco, relaksująco.
0: Widziałem właśnie, bo założyłeś słuchawki i od razu zamknąłeś oczy. Tak, próbowałam nawiązać kontakt wzrokowy i odbiłam się od twoich powiek.
1: To była idealna piosenka.
0: No właśnie. Czy ty byłeś w tym roku nad morzem?
1: Czy ja byłem w tym roku nad morzem? Tak, ale nie byłem jeszcze nad Bałtykiem.
0: A nad jakim morzem byłeś?
1: Śródziemnym.
0: Cieplutkie było?
1: Chłodne, bo to był kwiecień na Sycylii.
0: Aha, no dobrze. To zostawiam was, kochani słuchacze, z rozmarzonym o morzu Bartłomiejem Graczakiem. Dziękuję za spotkanie, za
1: przekazanie. Zapraszam.
0: Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Minęła 14. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Pytanie o reakcję państwa po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Walka z falą pożarów w Grecji. Niezwykłe znalezisko w warszawskim kościele. Byłem bardzo zbudowany reakcją służb na zdarzenie na Lubelszczyźnie. Współpraca i wymiana informacji są na najwyższym poziomie, przyznał premier Donald Tusk. W miejscowości Tarnawa Kolonia spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta. Około czwartej zawyły syreny w znacznej części województwa lubelskiego. Podczas briefingu na miejscu zdarzenia szef rządu mówił, że Polacy uczą się reakcji na sytuacje nadzwyczajne.
4: Ludność cywilna została ostrzeżona syrenami. Wiem, że ciągle jako społeczeństwo uczymy się sytuacji, w której musimy każdy na swój sposób jednak reagować na ostrzeżenia, sygnały, syreny alarmowe.
3: Opozycja uważa, że państwo nie zdało egzaminu. Zdaniem Michała Wójcika z PiS zawiodła przede wszystkim polityka informacyjna, za którą odpowiadał rząd.
5: Rząd jest kompletnie pogubiony, jeżeli chodzi o politykę informacyjną. I to podkreślam bardzo mocno. Kompletnie pogubiony. Syreny wyją w Lublinie, w różnych miastach, na Lubelszczyźnie przez 10 minut. Nie wiadomo, co się dzieje. Ludzie są w szoku. RCB milczy. Przecież jeszcze rano o 8 sprawdzałem, to nie było żadnego komunikatu.
3: Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL odpowiada, że system zadziałał prawidłowo.
6: I RCB działa również na podstawie informacji czy też rekomendacji, które dostaje od wojska. W momencie, kiedy mamy pierwszy etap i wojsko informuje o zagrożeniu, są uruchamiane działania. W momencie, kiedy dostaje informację od wojska, że zagrożenie mija, również inne instytucje przestają prowadzać czy też kontynuować dalsze działania i wprowadzać kolejne etapy procedur.
3: Rządzący po porannym incydencie i skargach mieszkańców na brak informacji zapowiedzieli, że poradnik bezpieczeństwa jeszcze raz trafi do użytkowników aplikacji mObywatel.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Grecja walczy z jedną z najgroźniejszych fal pożarów tego lata. W ciągu ostatniej doby ogień objął wiele regionów kraju, w tym Kretę, Peloponez, Attykę i wyspy Morza Egejskiego. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach miejscowości Rytmino na Krecie, gdzie silny wiatr uniemożliwia skuteczne wykorzystanie samolotów i śmigłowców gaśniczych, a strażacy prowadzą walkę z ogniem głównie z ziemi. Minionej doby w walce z pożarami zginęło 3 strażaków. Kilku innych ratowników zostało rannych. Tragiczne wydarzenia uznawane są za największe straty greckiej straży pożarnej od lat. Z zagrożonych terenów ewakuowano setki mieszkańców i turystów. W akcji uczestniczy ponad 200 strażaków wspieranych przez dziesiątki wozów i statki powietrzne. Jednak prognozowane silne wiatry mogą utrudnić opanowanie sytuacji.
7: Dzieje się blisko.
3: Pocisk z II wojny światowej w kościele świętej Anny na Wilanowie. Podczas prac na poddaszu we wtorek znaleziono tam niebezpieczny przedmiot. Na miejsce wezwano służby. Policyjni pirotechnicy przebadali znalezisko, informuje sierżant sztabowy Andreas Dietz z Komendy Rejonowej Policji.
8: W trakcie czynności ustalono, iż jest to pocisk z okresu II wojny światowej. Wyprodukowany w 1943 roku, jest to pocisk kalibru 85 mm produkcji radzieckiej. Pocisk używany w armatach przeciwlotniczych. Ustalono, iż jest to pocisk, który został wystrzelony z armaty przeciwlotniczej, jednak zapalnik przeciwlotniczy nie zadziałał, co spowodowało, że pocisk spadł na ziemię.
3: Służby przypominają, by w przypadku znalezienia niebezpiecznych przedmiotów oddalić się i zadzwonić pod numer 112.
7: To dzieje się w okolicy.
3: Na koniec zaproszenie. Poranek z Radiem Warszawa jutro na wyjeździe, tym razem w Nieporęcie. W ramach akcji Poznajmy się, nasze plenerowe studio jutro od 7 do 10 będzie nadawać z portu Pilawa.
9: Będziemy zwiedzać to miejsce, a także mówić o działaniach w całej gminie. Będzie pani wójt. Będziemy poznawać także historię Nieporętu, miejsca, z którego będziemy nadawać, czyli historię portu. Nieporęt to także miejsce, gdzie ludzie się aktywizują. Będzie Rada Seniorów, będzie Młodzieżowa Rada. Będą także propozycje kulturalne na wakacje.
3: Zapowiada prowadzący audycję Jarosław Wydra. A my zapraszamy do Nieporętu i na 106,2 FM.
2: A pogoda w Nieporęcie i w Warszawie będzie sprzyjała. Dziś też bardzo przyjemnie. Można powiedzieć, że gorąco, więc co kto lubi. Po długim dość okresie chłodu i deszczu dziś przyszły upały, aktualna temperatura odczuwalna, nawet 30 stopni Celsjusza. I tak będzie już do końca dnia. Przed nami dość ciepła noc. Minimalna temperatura 20 stopnie. Jak się czujecie? W takiej temperaturze 30 stopni, 20 stopni w nocy. To dość ciepła noc przed nami. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko, drodzy słuchacze. Ja będę wam ten czas oczywiście umilał. Przed nami dobry, wakacyjny, słoneczny czas, aczkolwiek nadejdą też deszcze. Witajcie, drodzy słuchacze. Na początek naszego popołudniowego spotkania Mr. Big.

0: Backstreet Boys, Battle Up.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: 13 minut po godzinie 14. Idealna pogoda, aby zaszyć się gdzieś w cieniu. Może na hamaczku pobujać się, wziąć do ręki książkę, tak jak ja teraz wziąłem do ręki książkę pani Zdzisławy Gigling, 25 lat później, wydawnictwo Jut, którą wy możecie z kolei mieć w ręku. To kolejna taka powieść pani Zdzisławy Gigling, którą możecie za pośrednictwem Radia Warszawa otrzymać. Jeśli szukacie książki, która was wzruszy, zmusi do refleksji, to jest właśnie historia dla ciebie, dla was, drodzy słuchacze. Historia miłości niełatwej, burzliwej, ale nie będę zdradzał wszystkiego. Zdradzę sposób, w jakim możecie tę książkę zdobyć. Wystarczy do nas wysłać SMS-a. 7248rw.imię i nazwisko. Na jakie hasło się umówimy? No może ten hamak? Może być hamak, a co? Na hamaczku taką książkę warto poczytać i przenieść się oczami wyobraźni w świat miłości, ale tak jak mówię, miłości niełatwej, może trochę toksycznej. Szczegóły w książce. Zdzisława Gigling, 25 lat później, 7248rw.imię i nazwisko. Nazwisko hamak wysyłamy, czekam na te zgłoszenia. A teraz Natalia Kukulska w biegu.

Kamila. Dernière danse na antenie Radia Warszawa 22 minuty po godzinie 14. Cieszę się, że jesteście z Radiem Warszawa. Zmieniamy nieco rytmy. Już teraz na 106 i 2 FM. Kate Rin, you put this love in my heart.

0: chwila relaksu, a za chwilę garść informacji od Kacpra Kowalczyka o tym, co w stolicy i okolicy. Na 106,2 FM, bo zbliża się 14.30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek, w piątek zabieram flaminga.
3: Nie.
2: Nie możesz ciągle być na nie.
3: Nie.
2: Daj mu popływać po zalewie Zegrzyńskim.
3: Nie.
2: No Jarek, naprawdę nie możesz raz jeden być na tak?
3: Jestem na tak.
2: A.
3: Nie Poręd to idealne miejsce na upalny letni poranek z Radiem Warszawa w najbliższy piątek, to chciałem powiedzieć.
2: Czyli mogę zabrać flaminga?
3: Jeśli wstanie na 7 rano i poprowadzi z nami program do 10, to bierz.
2: W Nie Poręcie 31 lipca będzie pięknie, słonecznie
3: i różowo.
2: Jarek Wydra,
3: Weronika Ostrowska.
2: Do usłyszenia.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
1: O reklamie.
0: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
6: Kierowców czekają kolejne utrudnienia na Żoliborzu. Jutro rano rozpocznie się następny etap remontu ulic Zajączka i Krajewskiego. Obie drogi zostaną zamknięte do wjazdu na drogę przy skwerze Bergera Goliata. Weekendowe prace także na Wilanowie. Na ulicy Przyczółkowej wodociągowcy odtworzą asfalt po zakończonej budowie kanalizacji. W związku z pracami zamknięte będą fragmenty ulic Przyczółkowej i Gronowej. Jutro rano ruszy głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy mają do wyboru 546 projektów. Pomysły mogą dotyczyć inwestycji w drogi, budynki czy specjalistyczny sprzęt. Głosowanie potrwa do 7 września. Niecodzienna prezentacja na lotnisku Chopina. Powstała tam gablota, w której pokazano przedmioty zatrzymane w bagażach podróżnych podczas kontroli celnych. Wśród eksponatów są m.in. fragmenty rafy koralowej. Służby przestrzegają przed podobnymi pamiątkami. Podczas poszukiwania gniazda szerszeni w kościele świętej Anny w Wilanowie odkryto pocisk z II wojny światowej. Na miejsce wezwano służby. Niewybuch został zabezpieczony przez saperów.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: Tyle się dzieje w okolicy. A na 106,2 FM, Tap Louder, Dancing in the Moonlight.

0: energiczna, radosna piosenka od Dominika Dudka. Od kiedy jesteś?
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Mike Oldfield, Maggie Reilly, to przed nami za kilka chwil. Przed nami dokładnie za 2 dni, 2 godziny i 21 minut już w tym momencie. Dokładnie. Rocznica już 82. wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś na Maszcie Wolności. Na rondzie zgrupowania AK Radosław zawisła biało-czerwona flaga z symbolem Polski walczącej. Te obchody w zasadzie już się rozpoczęły kilka dni temu. Jutro także o godzinie 18 nabożeństwo w Katedrze Wojska Polskiego przy ulicy Długiej, po nabożeństwie uroczystości przed pobliskim pomnikiem Powstania Warszawskiego. No i godzina W, godzina 17 w najbliższą sobotę. Wtedy całe miasto bez wyjątku się zatrzyma, by oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Welcome. Słodkiego, miłego życia. Na 106,2 FM, fajnie, że jesteście. 9 minut do godziny 15. O 15 oczywiście u nas transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Co mamy w planach? Oczywiście jak zawsze kwadrans po godzinie 16. Gość Radia Warszawa. Będę jeszcze informował o tym, co to za gość, o czym będziemy rozmawiać. Przed nami The Course Summer Sunshine. Idealnie pod aktualną, dość upalną pogodę. Miłego.

0: for him, where there is fate. Zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny. Za chwilę transmisja koronki.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Jezu mój, Ty wiesz, jakich trzeba wysiłków, aby obcować szczerze i z prostotą z tymi, od których natura nasza ucieka, albo z tymi, którzy czy świadomie, czy też nieświadomie zadali nam cierpienie. Po ludzku jest to niemożliwe. W takich chwilach staram się odkryć w danej osobie Pana Jezusa i dlatego Jezusa czynię wszystko dla danych osób. W takich uczynkach miłość jest czysta. Takie ćwiczenie się w miłości daje duszy hart i siłę. Niczego się nie spodziewam od stworzeń, dlatego nie doznaję żadnych zawodów. Bóg mi jest wszystkim. Wszystko oceniać pragnę według Boga.

Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Najmiłosierniejszy Zbawicielu, dziś w godzinie, w której oddałeś siebie za nas, w której oddałeś za nas życie, pragniemy Tobie oddać naszą słabość i małość, która nie pozwala nam widzieć Ciebie w drugim człowieku. Ty, Jezu, cierpiąc okrutne męki ukrzyżowania, wybaczyłeś swoim oprawcom. Modliłeś się za nimi do Ojca, bo wiedziałeś, że do końca nie wiedzą, co czynią, że nie mają pełnej świadomości, czym naprawdę jest grzech. A my wiemy, czym jest grzech. Jakże często wydajemy wyrok potępiający na drugiego człowieka. Oburzamy się, pogardzamy kimś, kto jest jeszcze zbyt słaby, by zbliżyć się do Ciebie. Ojcze, przebacz im. Tak powinniśmy i my modlić się za naszych braci, za tych, którzy nas krzywdzą. Jezu, pomnóż nam swoją łaską widzieć w nich Twoje najukochańsze dzieci, zagubione, zaślepione, którym trzeba pomóc modlitwą, słowem, przykładem, by mogli trafić na drogi Twojej miłości. Przecież i nam tak wiele trzeba przebaczyć. Często nawet nie mamy pojęcia, jak wiele. Naucz nas patrzeć przez pryzmat Twojej miłości na innych. Naucz nas patrzeć oczami Twojej miłości na siebie. Przyjmować, przebaczać. Ufnie zawierzać wszystko Twemu miłosierdziu. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, rozpal w nas miłość bezinteresowną, miłość zdolną do przebaczenia i ofiary za braci, do współcierpienia i dźwigania krzyża dla zbawienia zagubionych dusz. W Twoim miłosierdziu zanurzamy cały świat, skłócony, tonący w grzechach i swą nędzą wołający o Twoje miłosierdzie.

0: Powiedziałeś, Panie, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Przychodzimy więc do Ciebie jako boskiego lekarza, byś leczył nasze serca i dusze. Jesteśmy przecież chromi, gdyż tak trudno nam chodzić drogami Twojej woli. Jesteśmy ślepi, gdy tak często nie potrafimy czytać znaków Twojej miłującej obecności w nas, w ludziach, w wydarzeniach codzienności. Nie umiemy słuchać Twojego głosu w Słowie Bożym, bo nasze serca często zagłusza głos tego świata. Nierzadko trawi nas gorączka kariery, sukcesu, sławy, pieniędzy. Wielu z nas i wokół nas pokrywa trąd nienawiści i braku przebaczenia, chciwości, pychy. I tak wielu potrzebuje wskrzeszenia do życia Bożego. Tylko Ty, Jezu, możesz uleczyć z tych chorób nas, nasze rodziny, nasz naród, całą ludzkość. Błagamy Cię o to słowami koronki do miłosierdzia, polecając także intencje złożone w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebił.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.

0: Miłosierdzie Pańskie wysławiają dusze świętych w niebie, które doznały na sobie tego nieskończonego miłosierdzia. Co te dusze czynią w niebie, ja już tu zacznę na ziemi. Wysławiać będę Cię, Panie, za nieskończoną dobroć i starać się będę, aby inne dusze poznały i uwielbiały to niewysłowione i niepojęte miłosierdzie Twoje.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na fragment Ewangelii komentuje ksiądz Wojciech Wielądek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
1: Sens przypowieści o sieci opowiedzianej przez Pana Jezusa musiał być dość łatwo dostrzeżony przez środowisko rybackie. Sieć rzucona w morze zagarnia ryby wszelkiego rodzaju. Do Królestwa Boga, do Jego bliskości zaproszony jest każdy człowiek. Bóg sobie nie wybiera ludzi, z którymi chce mieć relacje, a z innymi może nie chce. On do każdego chce dotrzeć, bez względu na język, na stan albo na doświadczenia przeszłości. Natomiast ta sieć potem weryfikuje, co tak naprawdę człowiek ma w środku, czy jest przygotowany. Królestwo Boże jest adresowane do wszystkich, a to, czy ktoś na końcu będzie tym dobrym lub złym, zepsutym lub niezepsutym, tak naprawdę zależy od samego człowieka. Zdarza się nam, że próbujemy uchodzić za specjalistów w dziedzinie tego, czy człowiek może być w Kościele, czy nie może. Ale tylko Bóg zna w pełni serce każdego człowieka i zna jego wiarę. Tylko On może ujawnić prawdę o człowieku i faktycznie ujawni to u kresu doczesności.

0: Jasmine Oczy, Sleeping Satellite na antenie Radia Warszawa. Powolutku zbliża się godzina 15.30. Już za chwilę garść informacji lokalnych na 106.2 FM. Bądźcie z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więzi w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy jutro o 22.00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy!
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Zbliża się 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
4: Od poniedziałku tramwaje ponownie pojadą Grójecką i alejami jerozolimskimi do przystanku Muzeum Narodowe. Zakończył się główny etap remontu torowiska, nadal zamknięta pozostanie trasa przez most Poniatowskiego. Mieszkańcy blisko 400 budynków na Mokotowie, Ochocie i w Ursusie muszą przygotować się na przerwy w dostawie ciepłej wody. Wyłączenia są związane z planowanymi pracami remontowymi sieci ciepłowniczej. Utrudnienia potrwają od kilku do kilkunastu dni. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów umorzyła śledztwo w sprawie pożaru papieskiego krzyża przy parafii świętego Maksymiliana Kolbego na Mokotowie. Z opinii biegłych wynika, że nie doszło do celowego podpalenia. Na ścianie szkoły podstawowej nr 350 imienia Armii Krajowej na warszawskim Bemowie powstał mural upamiętniający bohaterów Powstania Warszawskiego. Nawiązuje do najmłodszych uczestników zrywu. O rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętają nie tylko w Warszawie. Mieszkańcy Ząbek zatrzymają się na godzinę W w Parku Miejskim imienia Schuberta. W Karczewie uroczystości odbędą się przy pomniku Orła Białego i w Kościele Świętego Wita. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Boyzone, no matter what.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Wszyscy słyszeliście już o incydencie na terenie Lubelszczyzny. 100 kilometrów od ukraińskiej granicy spadła rosyjska rakieta. O komentarz do tej sytuacji poprosiłem pana Janusza Janiszewskiego, byłego prezesa Polskiej Agencji

0: Agencji Żeglugi Powietrznej, eksperta Forum Ekspertów ADREM.
1: Do zestrzelenia nie doszło, ponieważ wcześniej ta rakieta po prostu uderzyła w polską ziemię, natomiast no, musimy być przygotowani na tego typu zdarzenia. Tego typu zdarzenia będą miały coraz częściej miejsce. Rosja atakuje zachodnią Ukrainę i jako państwo polskie musimy być na to przygotowani, musimy być gotowi na to, żeby dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych w czasie pokoju mógł zestrzeliwać w sposób zidentyfikowany i odpowiedzialny zagrażające nam obiekty latające, ale również musimy przygotować polskie społeczeństwo na to, aby w odpowiedni sposób reagowało. Nie może dochodzić do sytuacji takich, gdzie mieszkańcy danych okolic czy też danego obszaru nie mają informacji na temat, jakie zagrożenie jest, gdzie mają się chować i gdzie powinni się udać w przypadku właśnie naruszenia integralności polskiej przestrzeni powietrznej, a w ekstremalnym wypadku niestety ataku czy też uderzenia rakiet albo dronów.

0: Radio Warszawa na lato. Radio
1: Warszawa. Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: wart.
1: Marcin Sójka, zaskakuj mnie.
2: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No, nie wiem, czy ta informacja będzie dla was zaskoczeniem. Gościem Radia Warszawa, kwadrans po godzinie 16, czyli już niebawem, będzie pan Adam Malinowski. To jest dyrektor generalny think tanku The Company. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej organizacji, która ma pracować na rzecz przedsiębiorców w naszym kraju. Tak generalnie rzecz ujmując, powstał raport Polska Przedsiębiorcza. Może wam nieco więcej powie, jeżeli podrzucę informację, że think tank The Company został założony m.in. przez pana Rafała Brzoskę, prezesa Inpostu, ale też takiego dosyć znanego przedsiębiorcy, można powiedzieć miliardera przecież, pana Sołowowa. No i wielu innych także przedsiębiorców jest zaangażowanych w tę organizację, w tę inicjatywę. O jej celach, głównych założeniach będziemy rozmawiać na antenie Radia Warszawa.

0: Atomic Kitten, Eternal Flame. Na antenie Radia Warszawa zbliża się wielkimi krokami godzina 16. A wraz z nią newsy na antenie Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
5: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym Sieci, tylko u nas, wstrząsające kulisy zbrodni na Polakach. Ekshumacje potwierdzają najstraszniejsze relacje świadków ludobójstwa na Wołyniu, a także rzecznik bezprawia Sylwia Gregorczyk-Abram ma pomóc Donaldowi Tuskowi w domykaniu systemu. Polecam Sieci, Marek Pyza.
7: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
8: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
9: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Prezydent za zakazem smartfonów w szkołach. Przegląd obrony cywilnej u zachodnich sąsiadów. Mówimy także o radzeniu sobie z upałami. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa oświatowego, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach. To jedna z pięciu ustaw podpisanych przez prezydenta, poinformowała jego kancelaria. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września i wprowadzają jednolite zasady używania urządzeń elektronicznych przez uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w przedszkolach. Głównym celem ustawy jest stworzenie bezpieczniejszych warunków do nauki oraz wspieranie zdrowego i odpowiedzialnego korzystania z technologii cyfrowych przez dzieci i młodzież, przekazała Kancelaria Prezydenta. Ustawa przewiduje wyjątki, m.in. wtedy, gdy korzystanie z urządzenia jest elementem procesu dydaktycznego, jest niezbędne ze względu na stan zdrowia ucznia, służy kontaktowi z rodzicami w nagłych przypadkach lub wynika z zagrożenia życia albo zdrowia. W szkołach ponadpodstawowych oraz szkołach dla dorosłych zasady korzystania z telefonów będą określane w statutach poszczególnych placówek. Takie rozwiązanie będzie obowiązywało również w szkołach niepublicznych. Szkoły będą miały czas do końca roku na dostosowanie statutów do nowych regulacji. Do tego czasu obowiązywać będą dotychczasowe zasady korzystania z telefonów.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Niemcy prawdopodobnie mieliby problem ze zrozumieniem sygnału alarmowego i ze znalezieniem bezpiecznego schronienia. U naszych zachodnich sąsiadów istnieje niespełna 600 miejsc, w których można szukać schronienia, ale żadne z nich nie zostało w pełni przywrócone do funkcjonalności. Poza tym zmieściłoby się tam nieco ponad 0,5% ludności. W Czechach stałe schrony mogą pomieścić około 3% mieszkańców. Dźwięk syreny alarmowej nie budzi w tym kraju zaskoczenia. Testy systemu ostrzegania przeprowadza się tam co miesiąc. W przypadku realnego zagrożenia mieszkańcy będą otrzymywać także alerty na telefony komórkowe. O tym, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, informuje 20-stronicowy poradnik, który w ubiegłym roku trafił do każdego gospodarstwa domowego w Czechach. Zawiera wskazówki dotyczące postępowania podczas klęsk żywiołowych, blackoutów lub ewakuacji. Nie odnosi się jednak wprost do zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym.
11: Dzieje się blisko.
10: Cała Polska objęta jest ostrzeżeniami przed upałem, alerty będą obowiązywały do jutrzejszego wieczora. Wysoka temperatura jest szczególnie odczuwalna w miastach. miastach, poza terenami zielonymi. A jak upały znoszą mieszkańcy Warszawy?
12: Ja wolę, jak jest chłodniej.
13: Ja też zdecydowanie jestem jesieniarą.
14: Te 5 stopni mniej by się przydało. Takie 25 w mieście jest spoko.
13: Jak jest możliwość pójścia na jakiś basen, to lubimy właśnie skorzystać z czegoś takiego. Chociaż często po prostu przydaje się klimatyzacja w domu, żeby przez te najbardziej gorące godziny w ciągu dnia przeżyć. I wieczorem, jak już się robi chłodniej, to wtedy tak wychodzimy.
15: Pan ma może jakieś sposoby?
12: Jestem wtedy zazwyczaj w pracy, gdzie mam klimatyzator i to mnie ratuje.
10: Z raczej miejsca chłodu, tak Warszawa przygotowała się na wysokie temperatury. To w ramach kolejnej edycji akcji Uwaga Upały. W mieście wyznaczono 150 miejsc, w których można znaleźć wytchnienie od wysokich temperatur. Są to m.in. biblioteki, domy kultury i urzędy dzielnic.
11: To dzieje się w okolicy.
10: Prace w tramwajach warszawskich wchodzą w kolejny etap. Na ulicę Grójecką między Placem Narutowicza i Placem Zawiszy oraz na Aleje Jerozolimskie do Muzeum Narodowego wracają tramwaje. Prace na wiadukcie Mostu Poniatowskiego przedłużą się. Informuje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
16: Na samym wiadukcie Mostu Poniatowskiego firma Strabag kontynuuje prace związane z naprawą delatacji drogowych, przebudową systemu odwodnienia, wymianą tzw. przyrządów wyrównawczych oraz szyn. Aby prawidłowo wykonać zadanie, w tym zwłaszcza uszczelnienie zabytkowego obiektu, wykonawca musi zrealizować w tym miejscu dużo prac dodatkowych, które nie były pierwotnie przewidziane.
10: Zmiany także na skrzyżowaniu Kino Femina. Tramwaje wrócą na odcinki do ronda Kercerak i do ulicy Stawki. Zamknięte będą dwa pozostałe kierunki. Utrzymane pozostają także prace przy pętli Winnica i skrócenie tras linii 2 i 17.
0: Rzeczywiście jest bardzo ciepło i tak będzie wyglądał każdy kolejny dzień w tym tygodniu, aczkolwiek w weekend mogą pojawić się opady deszczu. Aktualna temperatura odczuwalna 30 stopni Celsjusza. W nocy ta minimalna odczuwalna to aż, jak na noc, to aż 20 stopni. Jutro będzie jeszcze cieplej, proszę sobie wyobrazić. Odczuwalna temperatura sięgnie 36 stopni. Oczywiście mówię o temperaturze w cieniu.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Tego cienia wam życzę, żeby nie zabrakło, bo rzeczywiście temperatury robią się wysokie, nawet niebezpieczne dla niektórych. 5 minut po godzinie 16. Bartłomiej Graczak. Kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, i zapraszam na drugą część naszego popołudniowego spotkania. Tę bardziej dynamiczną, tę bardziej skupioną na wydarzeniach lokalnych, ale będzie także gość Radia Warszawa. I muzycznie, oczywiście, jakże. Kuba i Kuba. Stygnie lato.

0: rozkręca. Nie powiedziało ostatniego słowa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: O przedsiębiorcach i przedsiębiorczości będziemy rozmawiać za chwil kilka na antenie Radia Warszawa. Nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, 83% Polaków uważa, że założenie firmy jest proste. A jak myślicie, ilu Polaków faktycznie chciałoby założyć taką firmę? Ledwie 3%, tak? Ponad 80% z nas uważa, że to jest proste, ale faktycznie chce to zrobić ledwie 3%. To wyniki najnowszego badania GEM 2025. Wynika z tego badania, że problemem nie jest brak decyzji. Polacy widzą szansę, ale problem leży przede wszystkim w psychice. To lęk, niepewność i brak wiary we własne możliwości. A może coś jeszcze? O tym będę rozmawiał z moim i Państwa gościem, Adam Malinowski, dyrektor generalny Think Tank The Company. Już za chwilę na naszej antenie się pojawi. Garść informacji dla zmotoryzowanych. Wiemy, że korkuje się aktualnie wyjazd w kierunku Nadarzyna, 50 minut, podobnie też Piaseczno, Otwock, Konstancin. W tym momencie jest to nieco utrudnione. Do Starej Miłosnej jedziemy 40 minut, 3 kwadranse musimy zaplanować, jeżeli z centrum Warszawy jedziemy do Pruszkowa, do Łomianek, nieco dłużej, bo prawie 50 minut do Jabłonny i Marki. Ponad godzina, jeżeli chcemy dostać się do miejscowości Błonie, a warto się tam udać, chociażby, żeby zajrzeć na plac zabaw, wodny plac zabaw, który nazywa się Bajka, bo bajecznie jest tam naprawdę. Przy takich temperaturach polecam tym bardziej.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Chris Isaak, Wicked Game na antenie Radia Warszawa, kwadrans po godzinie 16. A zatem...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Zgodnie z zapowiedzią z nami Adam Malinowski, dyrektor generalny Think Tank The Company. Kłaniam się nisko, panie dyrektorze.
2: Witam serdecznie, witam państwa.
0: Będziemy rozmawiać o Think Tanku, jakie są wasze główne założenia i misja, którą realizujecie. Także działania, które już w waszym imieniu, za sprawą waszych próśb, inicjatyw podejmuje także polski rząd, bo coś już się udaje działać, chociaż wiadomo, że czasu do przyszłorocznych wyborów coraz mniej. Zacznijmy od samej idei. Dlaczego powstał państwa Think Tank?
2: Tak naprawdę najpierw powstała Fundacja Wsparcia Przedsiębiorczości parę lat temu, żeby skupiać się na tematach charytatywnych. Potem w lutym 25 pan Rafał Brzoska był poproszony przez premiera Tuska o zajęcie się deregulacją i niewiele myśląc poprosił o to, żeby tym epicentrum deregulacji była właśnie fundacja. Deregulacja 1.0 można powiedzieć, jest swojego rodzaju sukcesem. Za chwilę o tym możemy powiedzieć dwa zdania, jak te liczby wyglądają. No i jak deregulacja dobiegała końca, to usiedliśmy razem w gronie paru przedsiębiorców, myśląc, czy to już jest koniec, czy jednak warto ten ruch, który się nieźle zrealizował, w coś przeistoczyć. Mhm. I tym przeistoczeniem właśnie jest Think Tank The Company, który powołany był formalnie i ogłoszony w lutym tego roku.
0: Mhm. W tym pierwszym pakiecie deregulacyjnym takie najważniejsze zmiany, jakie pan wskazał?
2: To znowu bardzo ciężko, że kto słucha i kto pyta. Ja bym powiedział, dla przedsiębiorców wiele zmian istotnych, na przykład kasowy PIT. Kasowy PIT oznacza, że mała firma, jak wystawia fakturę, a nie dostaje płatności, w starym modelu musiała zapłacić PIT, jak i VAT. W tym nowym modelu nie płaci, dopóki nie dostanie środków na konto. To dla małego przedsiębiorcy jest po prostu ratowanie jego cash flow. Bo często jest tak, że wystawiał dużą fakturę, płacił podatki, nie mając de facto pieniędzy na koncie. I to dotknęło 90 tysięcy przedsiębiorców, więc to jest coś, z czego jestem dumny. Jeżeli chodzi o zmiany, druga ciekawa to zmniejszenie ilości kontroli o 50% od dużych firm do małych. Jeżeli chodzi o obywateli, bardzo wiele zmian takich deregulacyjnych czy regulacyjnych też, jeżeli chodzi o cyfryzację. Dalsze wdrożenie M-Obywatela. Tam jest cała seria zmian w M-Obywatelu, które do rządu zgłosiliśmy i zostały wpisane na tą agendę IT.
0: Mhm. No ale to nie jest jakby jedyne wasze zadanie. Jakby pan wskazał ten pakiet, czy też zakres waszej działalności, jeśli chodzi o Think Tank.
2: Tak, no początkowo tą ideą Think Tanku, tym ruchem serc przedsiębiorców była tylko deregulacja. Efekt końcowy, 16 tysięcy pomysłów zgłoszonych na stronach sprawdzamy. Z tego wybraliśmy 1200, które wydały się ciekawe. One weszły w taki nasz filtr dość mocny. I z tego 1200 zgłosiliśmy do rządu 521. Rząd przyjął 352 do realizacji. Na dzień dzisiejszy 240 są wdrożone. Mhm. Więc to, powiedziałbym, spory sukces. Natomiast agenda Think Tanku, który w tym roku powstał, jest trochę szersza. Ona dotyka dalej deregulacji, czyli dalej kwestia konkurencyjności. To od tego tematu nie uciekamy. Takim sztandarowym naszym tematem jest etos przedsiębiorcy. Czyli to, jak są widoczni przedsiębiorcy, o tym za chwilę parę zdań. Kolejny punkt to internacjonalizacja, czyli marka polska, jak jest Polska postrzegana w świecie. Jesteśmy, drodzy państwo, coraz bardziej dumnym krajem. Naprawdę osiągamy kolejne niesamowite osiągnięcia. Teraz warto zastanowić się, jak Polska jest postrzegana, kim jest Polska dla zagranicy. Czy to jest dalej tani hub wytwórczy dla Europy? No, chyba już nie. Ani jesteśmy tani, ani jesteśmy tylko hubem dla Europy.
0: Teraz tym postrzeganiem Polski, wizerunkiem Polski ma zajmować się pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń, pani profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, między innymi. Jak oceniacie państwo tę decyzję rządu, bo to jest pełnomocniczka rządu?
2: Znam panią Barbarę osobiście, miałem okazję kilka razy rozmawiać. Po pierwsze, pogratulowałem jej odwagi, bo jednak trzeba pamiętać, że jest to powołanie pełnomocnika 14 miesięcy przed wyborami, czy 15, więc jest to misja trudna. Budować markę, nie wiedząc, czy ten czas poświęcony na tą markę będzie trwał dłużej niż 15 miesięcy. Sam pomysł jest genialny, dlatego że my to zgłaszaliśmy, ja nie zapomnę, jak Darek Gałęzewski, właściciel firmy Oshi, osobiście pytał pana premiera, czy jest ktoś w polskim rządzie, jedna osoba, która odpowiada za markę polską. Odpowiedź była oczywiście, że nie. Jest PFR, PAIH, BGK, KUKE. Jest bardzo rozmyta ta odpowiedzialność. Więc wtedy rekomendacja była, drogi panie premierze, musi pan mieć brand managera. I rozumiem, że pani Barbara jest brand managerem. Więc tą decyzję oceniamy jako przedsiębiorcy 10 na 10. Kluczowe pytanie, co dalej? Pani Barbary budżet na dzień dzisiejszy wynosi zero. Jak rozumiem, budżet...
0: trzeba zacząć.
2: Tak, to jest taki dobry startup przedsiębiorczy. Więc ja to wspieram jako przedsiębiorca w pełni. Te budżety i ludzie są w tych wspomnianych jednostkach Emerit, PFR, PAIH. I teraz, jak rozumiem, pani Barbara w ciągu kolejnych miesięcy, raczej dwóch niż dziesięciu, przedstawi program do pana premiera. I jeżeli w odpowiedzi na ten program pójdą środki, budżety, to będzie dobra decyzja. Mhm. Jeżeli nie, to będzie iluzoryczne zagranie wyborcze.
0: Warto dbać oczywiście o promocji marki, jaką jest Polska. Jesteśmy marką samą w sobie, ale oczywiście świat musi się o tym dowiedzieć. A jeśli chodzi o deregulację, bo to mówiliśmy o pierwszym pakiecie, drugi jest w przygotowaniu. Rząd zapowiedział już taki pakiet. Ma on uprościć rozliczenia podatkowe, ograniczyć część obowiązków wobec fiskusa, między innymi w planach e-paragony, dłuższy termin na odwołanie od decyzji oraz nowe zasady kontaktu z administracją skarbową. To też rozwiązania, które rząd zaczerpnął od was, od przedsiębiorców?
2: Tak, i tutaj znowu, jeżeli chodzi o komentarz do tego newsa sprzed dosłownie paru dni, to bodajże było 18 lipca, kiedy były ujawnione podatkowe rzeczy, a parę dni później sądowe. Znowu ta ocena jest taka dwojaka. Bo teraz tak, z jednej strony deregulacja 1.0, to muszą państwo zrozumieć, był dynamika deregulacji od początku była narzucona przez Rafała Brzoskę i nasz zespół. Rafał, biorąc tą rękawicę rzuconą odnośnie do regulacji, dał parę warunków brzegowych. Po pierwsze powiedział, zgłosimy przynajmniej 100, a nie 1000, a nie 5000. Po drugie, robimy to w 100 dni, czyli jak przedsiębiorca mówi, no nie będziemy tego robić w nieskończoność. To
0: czyli
2: nie
0: chodzi Rafał o to, żeby... Brzoska dowiózł 100 konkretów na 100 dni.
2: 300.
0: Nawet 300.
2: W tym czasie. Po trzecie powiedział, że on musi przynajmniej 30% zaakceptować. Po czwarte, też rząd ma 100 dni, żeby je wdrożyć, przynajmniej przez KPRM, że przeszły i potem weszły w Sejm, Senat. I to się dzięki temu, po roku deregulacji, mamy 240 tematów, które są już w prawie. I teraz deregulacja 2.0 idzie innym trybem. Po pierwsze, zostały zaproszone do niej wszystkie organizacje, jest ich 9, super, jestem za transparentnością i tym, żeby robić to szerzej. Pierwsze spotkanie o tych inicjatywach było w marcu. Od marca do lipca nie działo się nic po stronie komunikacji. W lipcu rząd wyszedł i mówi, z 1000 zgłoszonych wybieramy 20 sądowych, 20 podatkowych. My się z tej 40 cieszymy, bo 85% z tych 40 są nasze pomysły, jako sprawdzamy, więc ja jestem z tego mega dumny. No ale dalej, pytanie co, jaki teraz jest dalej ten tryb działania? Mhm. Bo na razie to mamy sytuację, że rząd wyszedł i obiecał. A czasami się tak działo w historii tej i poprzedniej partii, że jak obiecał, tak obiecał. Więc ja teraz pytam, kiedy te rzeczy wejdą w życie, kiedy staną dowiezione, kiedy głosowane. No znowu mamy tylko 14 miesięcy do jakiejś roszady wyborczej, więc z mojej perspektywy super, że są te pomysły. Cieszę się na deregulację 2.0. Sam wybór uważam jest bardzo trafny. Natomiast nie padły na konferencji żadne konkrety odnośnie czasu i to zawsze jest ryzyko.
0: No tak, dla przedsiębiorcy to jest bardzo ważne, żeby to był konkret i żeby było dowiezione. Patrzyłem na państwa social media, Think Tank The Company, i trafiłem na wypowiedź pana Sałowowa, który powołując się na badania mówi, że ponad 80%, 83% Polaków twierdzi, że założenie firmy jest bardzo proste, ale tylko 3% jest gotowe to zrobić. Chciałoby to zrobić. Skąd taka rozbieżność?
2: Tak, etos przedsiębiorcy, czyli jeden z czterech filarów. Zapraszam w ogóle państwa na naszą stronę thinktanktc.org. Mamy cztery filary. Ten filar etos przedsiębiorcy jest filarem krytycznym, bo jeżeli my jako Polacy nie wierzymy w to, że przedsiębiorcy są fajni, to jak mamy ich promować we świecie? Jak mamy mówić o deregulacji? Jak mamy zmieniać Polskę? Przedsiębiorcy polscy tworzą 60% polskiego PKB, czyli są motorem. Zapominamy o tym. Znamy duże marki Orlen, KGHM, marki zagraniczne, a tak naprawdę to polski drobny przedsiębiorca wiezie Polskę do przodu. Razem oczywiście z pracownikami, którzy tą wartość dowożą. I teraz co się okazało? Okazało się, że badania są dramatyczne. Najgorsze w Europie. Jedne z gorszych na świecie. 3% Polaków chce założyć firmę w najbliższych 3 latach. To jeden z gorszych wyników w Europie, najgorszy w historii Polski. Mhm. Po tym momencie transformacji to było 50% Polaków marzyło o firmie.
0: Chodzi o zawirowania rynkowe, tu pandemia, tu wojna, jakieś zawirowania rynkowe, niestabilność podatkowa właśnie, może brak tej deregulacji, chociaż jak już rozmawialiśmy, trochę się tutaj poprawia. O co chodzi? Dlaczego Polacy się
2: obawiają? Niestety odpowiedź jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, ta średnia w Europie wynosi 25. Mhm. No, Europa też jest dotknięta wojną, też jest ta Ukraina, też jest ta Rosja i też są te wszystkie ryzyka. Więc nie możemy zwalić tego tylko na Ukrainę i na Rosję i na tę sytuację geopolityczną. Po pierwsze, bycie przedsiębiorcą w Polsce nie jest nobilitujące. mamy problem z tym, że dzisiaj cenię się bardziej influencera, znowu nie ma w tym nic złego.
0: Czyli taki też stereotyp prywaciarza, tak?
2: Prywaciarza, tak. Te takie wszystkie złe epitety, które są, to jest po prostu nieprawda. Ci przedsiębiorcy bardzo dorośli, ja nie mówię, że oni popełniali błędów, pewnie, że popełniali, ale dzisiaj to są niesamowici ludzie, budujący niesamowite przedsiębiorstwa, kupujący fabryki. Parę dni temu Rafał Brzoska ogłasza ogromną inwestycję we Francji, Macron się z nim spotyka. Chwilę wcześniej Oshi staje się partnerem hiszpańskiej La Ligi, a Adamet, Małgorzata Adamkiewicz przejmuje Sanofi w Hiszpanii, więc my jesteśmy globalnym krajem, ale jeszcze z kompleksami sprzed lat. I teraz wydaje mi się, że to jest trochę parę rzeczy. Po pierwsze, kwestia nobilitacji albo jej braku. Po drugie, jednak prowadzenie biznesu w Polsce jest dość trudne. Jesteśmy na 23 miejscu z 27, jeżeli chodzi o skomplikowany system podatkowy. Młody człowiek nie chce być przedsiębiorcą i podejmować ryzyka, więc idzie na etat. Mhm.
0: No tak, teraz będzie robić wszystko, żeby zmienić to podejście do zakładania firmy, do przedsiębiorczości i trzymam za to kciuki. Adam Malinowski, dyrektor generalny Think Tank The Company, był moim i Państwa gościem na antenie Radia Warszawa. Wszystkiego dobrego.

0: The Show na antenie Radia Warszawa. Jest punktualnie 16:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Bóg nie akceptuje przejazdu przez życie na gapę, powiedział ksiądz Piotr Bajor podczas porannej czwartkowej mszy świętej sprawowanej przy grobie świętego Jana Pawła II w Watykanie. Więcej na ten temat Artur Chmielewski.
2: Nawiązując do ewangelicznej przypowieści o sieci oraz obrazu podróży komunikacją miejską, kaznodzieja podkreślił, że tytuł do przejazdu każdy chrześcijanin otrzymuje na chrzcie świętym, ale powinien go potwierdzać codziennym życiem zgodnym z Ewangelią, wiernością Bożym przykazaniom i miłością bliźniego. Ksiądz Piotr Bajor przypomniał, że współcześnie wielu ludzi nie chce myśleć o odpowiedzialności za swoje czyny i konsekwencjach podejmowanych decyzji. W homilii zaznaczył, że choć można przez pewien czas unikać odpowiedzialności, każdy z nas stanie przed Bożym sądem, gdzie nastąpi rozliczenie z całego życia. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Młodzi ludzie chcą odkrywać przesłanie księdza Jerzego Popiełuszki i przekazywać je dalej swoim rówieśnikom. W Warszawie trwa 6. szkoła letnia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, odbywająca się pod hasłem Nie walcz ze złem, metodami zła. Jak mówi uczestniczka szkoły, Klara Pachulska, postać księdza Popiełuszki stała się jej bliższa dopiero w ostatnim czasie, gdy zaczęła bardziej angażować się w działania młodzieży związanej z jego dziedzictwem.
3: Ja o postaci księdza Jerzego słyszałam wcześniej od moich dziadków, od moich rodziców, no i w książce od historii. Natomiast jego postać stała mi się bliska dopiero jakoś w tym roku, kiedy zaczęłam się bardziej angażować w młodzieży księdza Jerzego Popiełuszki. A na szkole letniej jestem pierwszy raz, więc pierwszy raz jestem w stanie w ogóle jakoś tak bliżej go poznać.
1: W programie wydarzenia są spotkania ze świadkami życia kapłana, warsztaty, modlitwa oraz zajęcia poświęcone m.in. historii i mediom. Uczestnicy podkreślają, że szczególnie ważne są dla nich rozmowy z osobami, które znały księdza Jerzego osobiście i mogą opowiedzieć o nim nie tylko jako o bohaterze, ale przede wszystkim jako o zwykłym, pełnym odwagi człowieku. Z kolei Michał Filipek Kazimierczak zwracał uwagę, że udział w szkole letniej pozwala mu rozwijać się zarówno duchowo, jak i intelektualnie.
4: Duchowo przez homilie, w jakich uczestniczymy, czy przez różne spotkania ze świadkami, którzy opowiadają o tym księdzu Jerzym, a intelektualnie, no właśnie, stricte przez warsztaty, gdzie zdobywamy nową wiedzę, gdzie możemy się kształcić, uczyć czegoś nowego.
1: Młodzi rozmawiają także o współczesnych wyzwaniach, m.in. o hejcie w internecie i potrzebie spokojnego dialogu. Ich zdaniem słowa księdza Jerzego Popiełuszki o zwyciężaniu zła dobrem są dziś nadal bardzo aktualne.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Na Jasną Górę podążają już pielgrzymi niemal ze wszystkich regionów Polski. Inni jeszcze szykują buty, a ostatnie kilometry pokonają pątnicy z Kujaw i Podhala i dotrą do celu jutro.

0: Pielgrzymi podejmujący rekolekcje w drodze przekonują, że warto wybrać się na Jasną Górę.
1: Nie chodzi o trud, o marsz, tylko o spotykanie Boga na co dzień, odkrywanie Go podczas tej wędrówki, tak samo i w ludziach, którzy idą z boku.
2: Może Twe serce wypluć tak mocno.
3: A tu intencję to mam, biegam dla żony też, a zaraz, no i dla wnuczki.
4: Trzeba po prostu przechodzić wszystkie trudności z głową podniesioną do góry i zawierzyć się Bogu całkowicie, bezgranicznie.
0: W sierpniu w zgłoszonych grupach zorganizowanych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Częstochowa spodziewanych jest ponad 80 tysięcy pielgrzymów pieszych i rowerowych.

0: Stanach itp. itd.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Mieszkamy w Warszawie lub najbliższej okolicy. Wiemy, że przez stolicę płynie najdłuższa, największa rzeka Wisła. Ale czy w istocie wiemy, jaka jest historia Wisły? Jak przez lata była wykorzystywana? Jak po niej pływano i czym? No właśnie, tego wszystkiego będziemy mogli dowiedzieć się już w najbliższą niedzielę podczas już 18 święta Wisły. To zaproszenie dla wszystkich Państwa do powolnego spędzenia czasu i międzypokoleniowych spotkań. Wydarzenie ma charakter otwarty. Wszystkie strefy na miejscu zostały zaprojektowane tak, aby każdy uczestnik przy okazji świetnej zabawy wrócił do domu bogatszy o wiedzę na temat Wisły, na temat tradycji flisackich, kulturze mikroregionu Urzecza i o tym, jak spędzać czas nad rzeką dzisiaj, bo będzie takiej właśnie połączenie historyczne, można powiedzieć. Z jednej strony będziemy mogli z jednego brzegu Wisły na drugi przepłynąć drewnianą tratwą niemalże, łódką, ale i deską SUP. To tak bardziej nowoczesny styl pływania na deskach z wiosłem. Będzie także można zobaczyć wyjątkowy spływ kajakowo-supowy wzdłuż dzielnicy Wisła i szereg innych atrakcji. Wszystkiego nie zdradzam, ale już teraz zapraszam. Zwracam także się teraz w kierunku kierowców z informacją o tym, jak się podróżuje. Jak wyjechać na przykład z Warszawy, jest to momentami utrudnione, ale tragedii nie ma. Wakacje są, przecież wielu warszawiaków nie tylko wyjechało ze stolicy, ale do Starej Miłosnej jedziemy aktualnie dość sprawnie. 37 minut Konstancin Jeziorna, tu przygotujmy się na 3 kwadranse. Podobnie też Nadarzyn, Jabłonna, Łomianki. Tu sprawniej 42 minuty Pruszków, 41. Marki prawie 50 minut, Błonie ponad godzinna podróż w centrum Warszawy. Cierpliwości i rozwagi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Na 106.2 FM Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mam też, drodzy, propozycję na zbliżający się weekend dla najmłodszych, bowiem już w piątek o godzinie 10 do 13 na terenie żłobka numer 80 przy ulicy Jana Szczepanika 6 odbędzie się bezpłatny piknik rodzinny z cyklu Kapitan Warszawa. Wydarzenie jest skierowane do dzieci do 6 roku życia, a także oczywiście ich opiekunów. W programie animacje, aktywności sportowe, zabawy sensoryczne, warsztaty kreatywne, specjalna misja ratunkowa z udziałem Kapitana Warszawy. Uczestnicy będą mogli skorzystać także z przejażdżek gokardami, z zabaw z robotami edukacyjnymi Foton czy dmuchanego darta z torem przeszkód. Będzie również trening piłkarski, mobilna stolarnia, loteria z nagrodami, no i wiele, wiele innych atrakcji. Zaprasza Fundacja Zwalcz Nudę wraz z miastem stołecznym Warszawa. I tam właśnie znajdziecie informacje na stronie internetowej Fundacji Zwalcz Nudę, w mediach społecznościowych organizatora, a wszystko w ramach Warszawskich Dni Rodzinnych. Już 1 sierpnia o godzinie 10. Powiedziałem piątek. Nie, pierwszy dzień sierpnia to jest sobota. 1 sierpnia, sobota, godzina 10 do 13. Warto się wybrać na targówek i aktywnie spędzić ten czas.

0: Manam. Marek Jackowski oprócz błękitnego nieba. Wam też nic więcej nie potrzeba, bo mamy błękitne niebo, choć nieco chmur się pojawiło. Nie powinno z nich nic padać, przynajmniej nie dziś, nie jutro, być może w weekend. Więcej informacji za chwilę o 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22.00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
5: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest aktualnie 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Europa komentuje nocne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Rozpoczęły się obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Powstaje niezwykła trasa śladami Jana Pawła II. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. NATO i Polska aktywowały systemy obrony powietrznej oraz siły lądowe w odpowiedzi na wtargnięcie rosyjskiego pocisku do polskiej przestrzeni powietrznej, poinformował po nocnym incydencie rzecznik kwatery głównej Sojuszu. Naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, rozmawiał w tej sprawie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. NATO będzie nadal podejmować wszelkie niezbędne działania w celu obrony terytorium Sojuszu, podkreślił generał Aleksus Grynkiewicz. Dodał, że okoliczności zdarzenia pozostają przedmiotem dochodzenia. Sprawę skomentowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Również prezydent Francji potępił atak Rosji na Ukrainę i naruszenie przestrzeni powietrznej. Emmanuel Macron zapewnił w mediach społecznościowych, że nie słabnie wsparcie jego kraju dla Ukrainy i sojuszników. Rosja wykorzystała do nocnego ataku na Ukrainę ponad 70 rakiet i około 280 dronów. Zginęło co najmniej 13 osób. Jedna z rakiet naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Powstańcy warszawscy uhonorowani przez prezydenta Karola Nawrockiego. W Muzeum Powstania Warszawskiego prezydent odznaczył 5 bohaterów walk o Warszawę oraz kilkadziesiąt osób zaangażowanych w pielęgnowanie pamięci o powstaniu. Wśród nich jest Danuta Filipek, pseudonim Lala, którą prezydent wyróżnił Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Sanitariuszka i łączniczka w szpitalu polowym grupy Campinos podkreślała, że dla niej to wyjątkowe wyróżnienie.
8: Szczęśliwa jestem, że doczekałam takiego momentu jako powstaniec. Jestem niesamowicie dumna, że ktoś mnie docenił, cała Polska mnie doceniła, bo brałam udział w walce o wolność. Byłam na tyle dzielna, że pokonałam wszystkie swoje lęki, strachy i potrafiłam znaleźć siłę właśnie. Nam się zdawało, że to taka trochę większa zabawa jakaś, a tymczasem była prawdziwa walka o wolność.
6: Kolejne uroczystości upamiętniające powstanie odbędą się w najbliższych dniach. Zanim w sobotę o 17.00 całe miasto zatrzyma się, aby uczcić godzinę W, jutro zaplanowano m.in. mszę świętą o 18.00 na Placu Krasińskich.
7: Dzieje się blisko.
6: Kierowców czekają kolejne utrudnienia na Żoliborzu. Jutro rano rozpocznie się następny etap remontu ulic Zajączka i Krajewskiego. Obie drogi zostaną zamknięte na odcinku od końca Brukowanej Nawierzchni do wjazdu na drogę przy skwerze Bergera Goliata. Wyznaczone objazdy możliwe będzie jedynie ułatwienie dotarcie do posesji. A na koniec o wyjątkowej międzynarodowej trasie, która połączy miejsca związane ze świętym Janem Pawłem II. Polska we współpracy z Włochami przygotowuje projekt szlaku turystyczno-pielgrzymkowego inspirowanego słynnym Camino de Santiago. Nowa inicjatywa ma zachęcić do odwiedzania naszego kraju pielgrzymów i turystów z całego świata. Jak zapowiada wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, trasa będzie prowadzić z Polski do Włoch, a jej koncepcja ma zostać opracowana jeszcze w tym roku.
9: Spotkałem się z przedstawicielem Episkopatu do spraw turystyki już dawno, natomiast w tej chwili skoncentrowaliśmy się na budowie tej koncepcji tego szlaku i zleciliśmy pracę Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie. Wystartował w tym konkursie, dostał zadanie stworzenia do końca roku takiej koncepcji, ale we współpracy z jeszcze jednym polskim uniwersytetem i w konsultacji z dwoma włoskimi. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze odsłony.
6: Planowana trasa łącząca Polskę z Włochami ma być jednym z elementów większego projektu. W przyszłości inicjatywa ma objąć także inne miejsca, m.in. Fatimę w Portugalii, a także nawiązać współpracę z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
0: Kilka o pogodzie w stolicy, jaka jest, wszyscy widzą, prawda? Ciepło i będzie jeszcze cieplej. Aktualna temperatura odczuwalna to 30 stopni Celsjusza. I tak to będzie wyglądało do wieczora. No wiadomo, że wieczorem nieco chłodniej, ale to nieco naprawdę oznacza nieco, bo proszę sobie wyobrazić, o 23 temperatura odczuwalna 26 stopni. Minimalna temperatura odczuwalna o 4-5 nad ranem 20 stopni Celsjusza i słonecznie. Jutro w maksie nawet 37 stopni w cieniu.
7: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Już prawie 5 minut po godzinie 17. Bartłomiej Graczak. Kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom i zapraszam na ostatnią godzinę naszego popołudniowego spotkania. Spotkania, które będzie pełne oczywiście najlepszej muzyki pod słońcem, lokalnych informacji i tego, co dzieje się w stolicy i okolicy. Mówiłem o wielu wydarzeniach, ale w Warszawie dzieje się naprawdę sporo w ten weekend i o tym wszystkim będę mówił. Bajm, myśli i słowa na początek.

0: Tears for Fears, sowing the seeds of love na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Prawie kwadrans po godzinie 17, a my zaglądamy do Wołomina, gdzie powstawać będą cyfrowe rozwiązania dla mieszkańców, a wszystko za sprawą hacktonu od Nova Lab. Darmowego wydarzenia, podczas którego uczestnicy w jeden dzień spróbują stworzyć prototypy aplikacji i narzędzi wspierających rewitalizację regionu. O co w tym wszystkim chodzi? Artur Chmielewski.
2: Wydarzenie odbędzie się 12 września w Centrum Aktywności Wołomin Stara Elektrownia. To miejsce symboliczne. Dokładnie 100 lat temu uruchomiono tam miejską elektrownię, która dała mieszkańcom światło. Teraz ta sama przestrzeń ma stać się miejscem tworzenia cyfrowych pomysłów. Nie trzeba być zawodowym programistą, żeby wziąć udział. Liczy się pomysł, umiejętność pracy w zespole i sposób rozwiązania konkretnego problemu, mówi organizator Rafał Firadza.
3: Hackathon to brzmi może groźnie, ale spokojnie, nikt nikogo nie będzie hakował. To nie ma nic wspólnego z przestępczością komputerową. Jest to po prostu wydarzenie, albo może inaczej konkurs, na którym ludzie spotykają się, dostają pewien problem i próbują wymyślić cyfrowe rozwiązanie tego problemu. Może to być aplikacja, strona internetowa albo jakiś inny projekt cyfrowy. Na Odnowa Lab rano poznacie zadanie dotyczące Wołomina, a dokładnie obszaru rewitalizacji gminy Wołomin, a wieczorem pokażecie swój pomysł jury.
2: Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.
3: Pierwsze miejsce bon na 1000 zł, za drugie i trzecie bony po 500 zł, dodatkowo nagrody rzeczowe od partnerów, na przykład wejściówki do kina czy na różnego rodzaju wydarzenia.
2: Nie chodzi nam o finalny produkt, ważna jest przede wszystkim idea, wskazał twórca wydarzenia.
3: Projekt stworzony podczas hackathonu nie musi być idealny. To nie jest tak, że my tworzymy na hackathonach rozwiązania produkcyjne, rozwiązania, które mają być gotowe do wdrożenia. Raczej chodzi nam o stworzenie prototypu, stworzenie pewnej idei. Dodatkowo jest to świetna adrenalina, a to, że mamy ograniczony czas, tylko nas napędza do pracy. Ponieważ jak siedzimy w domu, uczymy się, często rozgrzebiemy jakiś projekt, później go nie skończymy, on leży na dysku i o nim zapominamy. Już nigdy ten projekt nie zobaczy światła dziennego.
2: To okazja do zdobycia doświadczenia, działania w drużynie i poznania realiów powstawania cyfrowych rozwiązań, dodaje organizator.
3: Myślę, że hackatony to też świetna okazja, by rozpocząć swoją przygodę z programowaniem i napisać pierwszy program, który robi coś konkretnego. Często jako studenci, czy uczniowie technikum, czy osoby, które po prostu uczą się programować, robimy takie zadania z internetu, które polegają na prostych działaniach matematycznych, na przykład jakieś algorytmy sortowania bąbelkowego, a podczas wydarzenia takiego jak hackaton mierzymy się z realnym problemem i też ćwiczymy często pracę zespołową i myślę, że to jest super.
2: Zapisy już ruszyły i trwają do 28 sierpnia. Są prowadzone za pośrednictwem strony odnowalab.pl.
0: I jeszcze słówko o korkach stolicy. Na pewno zakorkowana jest w tym momencie trasa S8 od zjazdu na Mory w kierunku Prymasa Tysiąclecia. Most Grota Roweckiego w kierunku Bielan również się korkuje, podobnie jak Aleja Solidarności od ulicy Wolskiej w kierunku Pragi. Również ciasno na Towarowej w kierunku Placu Zawiszy na Alejach Jerozolimskich między Placem Zawiszy a Łopuszańską. Tu w obu kierunkach również ciasno na Prymasa Tysiąclecia w kierunku Ronda Zesłańców. A jeżeli chcecie, drodzy, w tym momencie wyjechać z centrum Warszawy, również momentami jest to utrudnione, do Marek na Darzyna czy Jabłonny oraz Piaseczna należy przygotować 3 kwadranse, do Konstancina Jeziorna również. Sprawnie jedziemy do Pruszkowa i Starej Miłosnej, tu około 35 minut. Błonie to podróż godzinna z centrum.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Smash Mouth All Star.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Mówiłem wam już o różnych wydarzeniach, o różnym charakterze tychże wydarzeń. To teraz coś dla smakoszy, dla pasi brzuchów, można powiedzieć wprost. Gastromiasto już jutro rusza w centrum Warszawy, konkretnie na placu centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Ta strefa zamieni się w wielką plenerową restaurację. Podczas pierwszej warszawskiej edycji Gastromiasto to jedno z najpopularniejszych wydarzeń kulinarnych w Polsce, no i pierwszy raz w Warszawie. Zaoferuje mieszkańcom i turystom weekend pełen smaków, ale także muzyki. Tak, to będzie miejsce, gdzie będziecie mogli coś dobrego zjeść i coś dobrego również ciekawego posłuchać. Start jutro o godzinie 16, w sobotę od 12 do północy i w niedzielę również od 12, aczkolwiek w niedzielę do 22. A teraz ja też mam dla was pewną propozycję muzyczną. Ania Dąbrowska, Nigdy nie mów nigdy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: John Farnham na antenie Radia Warszawa. Już za chwilę Sylwia Grzeszczak zagości na falach radiowych 106 i 2 FM. Mówimy o różnych ważnych wydarzeniach. Myślę, że istotne jest to, moi drodzy słuchacze, że już za chwilę rocznica, 82. rocznica bohaterskiego zrywu podczas powstania warszawskiego.

0: the music play na 106.2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: W sobotę 1 sierpnia o godzinie 17, czyli o godzinie W, Warszawa zatrzyma się co najmniej na minutę po to, by uczcić hołd powstańców Warszawy, uczestników tego bohaterskiego zrywu, którzy powstali przeciwko okupantowi niemieckiemu w walce o Polskę niepodległą, wolną. Staną także wówczas autobusy, tramwaje, stanie także metro i pewnie samochody w stolicy również. To jest taki kulminacyjny moment, w którym Warszawa przypomina Polsce i całemu światu o swoich bohaterach, o tym, co działo się już 82 lata temu. W sobotę także Marsz Powstania Warszawskiego i przy metrze Świętokrzyska o godzinie 16 flaga, która będzie miała 630 metrów ku chwale 63 dni walki o wolną Polskę. Sprawdzamy, jak sytuacja drogowa, jeśli chodzi o wyjazdy. Tu już znacznie lepiej korkuje się, patrzę, tylko wyjazd na Piaseczno, Błonie i Marki. Piaseczno 41 minut, tak samo o Marki z centrum Warszawy, Błonie 55. Pozostałe kierunki, dość sprawna podróż w tym momencie. Około 40 jedziemy do Konstancina, Nadarzyna, Jabłonny, ale ledwie 30 kilka minut do Starej Miłosnej czy Pruszkowa, Łomianki, to aktualnie 36 minut. Korkuje się Prymasa Tysiąclecia w kierunku Ronda Zesłańców w Syberii. Także Jerozolimskie między Placem Zawiszy a Łopuszańską. Tu w obu kierunkach Solidarności od Wolskiej w kierunku Pragi, Most Grota w kierunku Bielan czy trasa S8 od zjazdu na Mory w kierunku Prymasa Tysiąclecia. Alex Warren, Fever Dream.

0: 11 minut do godziny 18. Newsboys, Love, Liberty, Disco.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wiedzieliście, że wśród przodków papieża Leona XIV byli zarówno niewolnicy, jak i właściciele niewolników? Papież Leon XIV opowiedział o tym amerykańskim mediom, o tych swoich imigranckich korzeniach, o skomplikowanej historii rodziny. Ujawnił, że wśród jego przodków ze strony matki znajdowali się zarówno ludzie zniewoleni, jak i właściciele niewolników. Leon XIV udzielił wywiadów stacjom NBC News i Telemundo po spotkaniu modlitewnym Pieśń Pokoju, które odbyło się 29 lipca w Castel Gandolfo. W rozmowach mówił o swojej amerykańskiej tożsamości, rodzinnych korzeniach, migrantach pokoju, ale także o możliwej podróży do Stanów Zjednoczonych. Wszystko to, drodzy, przeczytacie również na stronie internetowej radiowarszawa.com.pl, gdzie odsyłam i zapraszam. Teraz na 106.2 FM Goja, Tylko Mnie Kochaj.

0: Christopher Cross, Arthur Stem na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A ze mną jest już Mariusz Dorot. Kłaniam się, Mariuszu, cześć.
2: Potwierdzam, cześć.
0: Jak
2: dzień dobry.
0: Jak ci się widzą takie temperatury?
2: Dobrze się widzą, słonecznie, wakacje, pogodnie. Jak najbardziej jestem na tak.
0: Jutro te 37 też w Porząsiu?
2: Oczywiście, że tak. Trzeba przyjmować to, co dzień przynosi.
0: No i z takim nastawieniem Państwa zostawiam i zachęcam do tego, żeby cieszyć się z tego, co nam dane. Ja się pięknie Państwu z Państwem żegnam i dziękuję za wspólne popołudnie.
2: A ja jestem. Czekam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Jarek, w piątek zabieram flaminga.
0: Nie.
4: Nie możesz ciągle być na nie.
0: Nie.
4: Daj mu popływać po zalewie Zegrzyńskim.
0: Nie.
4: No Jarek, naprawdę nie możesz raz jeden być na tak?
5: Jestem na tak.
4: A.
5: Nie Poręt to idealne miejsce na upalny letni poranek z Radiem Warszawa w najbliższy piątek, to chciałem powiedzieć.
4: Czyli mogę zabrać flaminga?
5: Jeśli wstanie na 7 rano i poprowadzi z nami program do 10, to bierz.
4: W Nie Poręcie 31 lipca będzie pięknie, słonecznie
5: i różowo.
4: Jarek Wydra,
5: Weronika Ostrowska.
4: Do usłyszenia.
6: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
7: Z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
8: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym Sieci tylko u nas wstrząsające kulisy zbrodni na Polakach. Ekshumacje potwierdzają najstraszniejsze relacje świadków ludobójstwa na Wołyniu, a także rzecznik bezprawia Sylwia Gregorczyk-Abram ma pomóc Donaldowi Tuskowi w domykaniu systemu. Polecam Sieci, Marek Pyza.
10: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
11: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
12: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
3: Po reklamie.
2: Tu Radio Warszawa, minęła 6.
13: Kacper Kowalczyk, zapraszam na lokalne podsumowanie dnia. Cześć i chwała bohaterom. W związku ze zbliżającą się 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenie państwowe samym powstańcom oraz osobom zasłużonym dla pielęgnowania pamięci o zrywie. O szczegółach Michał Makowski.
14: Jerzy Paczowski, pseudonim Zajączek, pełnił rolę łącznika, nosząc meldunki i biegając po ulicach Warszawy z narażeniem życia. Do powstania dołączył z marszu na wezwanie jednego z dowódców.
15: Wiem, na kiej czapie stawiłem za muru, puścił serię dworkowe, ja bryk mi nie ma już.
14: Inni młodzi powstańcy często wykonywali pracę ponad swoje siły. 14-letni wówczas Tadeusz Tołoczko w pierwszych dniach powstania służył jako sanitariusz na warszawskich Bielanach.
16: I ja, jak niosłem nosy, to ja mogłem trzymać tylko jeden drążek. I nas było potrzebnych 4 albo 3, to jak był jeden dorosły.
14: Podczas 63 dni walk zginęło 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Niemcy wymordowali także około 180 tysięcy mieszkańców Warszawy.
13: W sobotę o 17 cała stolica stanie na minutę. W godzinę W, czyli w rocznicę rozpoczęcia powstania, w całym mieście usłyszymy syreny alarmowe oraz dzwony. Jutro o 18 na Placu Krasińskich rozpocznie się msza święta, a po niej apel pamięci z udziałem wojskowej asysty honorowej. Lista projektów już jest, jutro rozpocznie się głosowanie. W budżecie obywatelskim Mazowsza mieszkańcy mają do wyboru 546 projektów ogólnowojewódzkich, jak i ponadregionalnych. Projekty mogą dotyczyć inwestycji w drogi czy budynki lub specjalistyczny sprzęt. Jak co roku wiele pomysłów dotyczy ochrony zdrowia, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
17: Dofinansowanie do zakupu unikalnego sprzętu, czy diagnostycznego, czy terapeutycznego. Są kupowane karetki, są kupowane różnego rodzaju urządzenia do badań takich przesiewowych, diagnostycznych. Dzięki temu na przykład możemy przebadać pewne grupy ludzi.
13: Są także projekty miękkie, polegające na organizacji wydarzeń dla mieszkańców Mazowsza. Głosowanie potrwa do 7 września. Pocisk z II wojny światowej w kościele świętej Anny na Wilanowie. Podczas prac na poddaszu we wtorek znaleziono tam niebezpieczny przedmiot. Na miejsce wezwano służby. Policyjni pirotechnicy przebadali znalezisko, informuje sierżant sztabowy Andreas Dietz z Komendy Rejonowej Policji.
18: W trakcie czynności ustalono, iż jest to pocisk z okresu II wojny światowej. Wyprodukowany w 1943 roku, jest to pocisk kalibru 85 mm produkcji radzieckiej. Pocisk używany w armatach przeciwlotniczych. Ustalono, iż jest to pocisk, który został wystrzelony z armaty przeciwlotniczej, jednak zapalnik przeciwlotniczy nie zadziałał, co spowodowało, że pocisk spadł na ziemię.
13: Służby przypominają, by w przypadku znalezienia niebezpiecznych przedmiotów oddalić się i zadzwonić pod numer 112. Prace w tramwajach warszawskich wchodzą w kolejny etap. Na ulicę Grójecką między Placem Narutowicza i Placem Zawiszy oraz na Aleje Jerozolimskie do Muzeum Narodowego wracają tramwaje. Prace na wiadukcie Mostu Poniatowskiego przedłużą się. Zmiany także na skrzyżowaniu Kino Femina. Tramwaje wrócą na odcinki do ronda Kercelak i do ulicy Stawki. Zamknięte będą dwa pozostałe kierunki, informuje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
19: Tramwaje nie będą kursować Aleją Solidarności od Placu Bankowego do Feminy i Aleją Jana Pawła II od Feminy do ronda ONZ. Zamknięcie to wykorzystamy do remontu wyłączonego odcinka torowiska w Alei Solidarności w stronę Placu Bankowego. Prace torowe potrwają w tym miejscu do końca wakacji. Przez Kino Femina będą przejeżdżać linie 19, 20 i 26. Utrzymane zostanie kursowanie linii zastępczych Z26 i Z33.
13: Utrzymane pozostają także prace przy pętli Winnica i skrócenie tras linii 2 i 17. Nowe rozkłady jazdy są już dostępne na stronie warszawskiego transportu publicznego. Kierowców czekają kolejne utrudnienia na Żoliborzu. Jutro rano rozpoczną się następne prace podczas remontu ulic Zajączka i Krajewskiego. Obie drogi zostaną zamknięte na odcinku od końca brukowanej nawierzchni do wjazdu na drogę przy skwerze Bergera Goliata. Wyznaczono objazd. Weekendowe utrudnienia czekają kierowców także na Wilanowie 1 i 2 sierpnia. Na ulicy Przyczółkowej wodociągowcy odtworzą asfalt po zakończonej budowie kanalizacji. W związku z pracami zamknięte będą fragmenty ulic Przyczółkowej i Gronowej. Autobusy kilku linii pojadą zmienionymi trasami. Na koniec zaproszenie, poranek z Radiem Warszawa jutro na wyjeździe, tym razem w Nieporęcie. W ramach akcji Poznajmy się, nasze plenerowe studio jutro od 7 do 10 będzie nadawać z portu Pilawa. Będzie możliwość spotkania z dziennikarzami naszego radia. Zapraszamy zarówno do Nieporętu, jak i na 106,2 FM.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Kilka słów na temat prognozy pogody, chociaż wydają się zbyteczne, bo temperatura wspaniała, letnia i tak się będzie jeszcze utrzymywać do końca dnia, leniwie będzie spadać, natomiast szansa na jakieś lekkie ochłodzenie to dopiero w nocy, bo temperatura w nocy spadnie do 20 stopni, i wtedy będzie można odetchnąć.

No i tak się złożyło, że jest 6 minut po godzinie 6. I tak się złożyło, że jestem przed mikrofonem Radio Warszawa, Mariusz Dorot. Dzień dobry i w dalszym ciągu dobry wieczór, taki będzie. Chociaż za chwilę Anna Maria Jopek będzie wysiadać, a ja Państwa zapraszam. Dołączcie.

No, dla wielu z nas to właśnie ten moment, kiedy kończy się praca i zaczyna droga do domu. No, jedni jadą samochodami, inni wracają autobusem, pociągiem czy tramwajem. No to jeśli chodzi o podróż samochodem w Warszawie, to poza trudnymi sytuacjami i pracami remontowymi, to aktualnie brak utrudnień, jeśli chodzi o ostrzeżenia o korkach, natomiast sporo cierpliwości i życzliwości należą się tym wszystkim, którzy wydostają się z centrum, zwłaszcza w kierunku Błonia, 52 minuty, 38 minut w kierunku Marek, Nadarzyn podobnie, Piaseczno, Kabaty, Konstancin, Otwock również w kierunku północnym, Jabłonna i Łomianki. Nic innego, tylko spokojnej jazdy, cierpliwości, życzliwości wobec siebie i innych uczestników ruchu.

0: 21 minut po godzinie 6, to teraz w Radiu Warszawa o rzeczach nowych naszych czasów. Bo w ostatnich latach staje się coraz bardziej oczywiste, jak szybko i jak głęboko cyfryzacja, sztuczna inteligencja i robotyka przekształcają nasz świat. Oto i one.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział drugi, podstawy i zasady nauki społecznej Kościoła, punkty 54 i 55, najwyższa wartość praw człowieka. Kościół z wdzięcznością uznaje, że dążenie do sformułowania i ogłoszenia praw człowieka jest jednym z najbardziej znaczących kroków, będących skuteczną odpowiedzią na niezbywalne wymogi ludzkiej godności. Jak zaś stwierdził święty Jan Paweł II, powszechna deklaracja praw człowieka ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku, pozostaje po dziś dzień jednym z najwznioślejszych wyrazów ludzkiego sumienia. Stanowi ona prawdziwy słup milowy na drodze postępu moralnego ludzkości. Dlatego w perspektywie chrześcijańskiej prawa człowieka nie są czymś zewnętrznie dodanym do osoby, lecz historycznym wyrazem jej przyrodzonej godności, do której ochrony i promocji jest wezwana wspólnota międzynarodowa. Prawa człowieka są nienaruszalne, ponieważ są one wpisane w istotę osoby ludzkiej i jej godności. W konsekwencji są one powszechne i niezbywalne. Właśnie dlatego, że są zakorzenione we wspólnej godności każdego mężczyzny i każdej kobiety. Pociągają za sobą konsekwencje praktyczne i skutki prawne, ponieważ daremne byłoby głoszenie praw, gdyby jednocześnie nie podejmowano wszelkich starań, by zapewnić należyte ich poszanowanie ze strony wszystkich, wszędzie i w stosunku do każdego. Wśród nich pierwszym prawem człowieka jest prawo do życia, od poczęcia aż do naturalnego kresu, bez którego niemożliwe jest korzystanie z jakiegokolwiek innego prawa. Gdy to podstawowe prawo bywa negowane, jak dzieje się to w przypadku aborcji, zabijania niewinnych osób i eutanazji, mamy do czynienia z wyborami, które Kościół uznaje za moralnie niedopuszczalne.

0: No to taka piosenka.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Napisana trochę chyba z przymrożeniem oka, no bo opowiada o takim marzeniu, o finansowym bezpieczeństwie, tak możemy dziś powiedzieć. Pokazuje, że pieniądze mogą ułatwić życie, ale nie rozwiązują wszystkich problemów. No i ta melodia, bardzo taka chwytliwa, no od razu stała się przebojem. To były lata 70., dokładnie 1976 rok. Bardzo chwytliwy refren, no i piosenka stała się bardzo, bardzo znana. Członkowie ABBY chyba nigdy nie planowali, by ich zespół przetrwał dziesięciolecia. Tworzyli po prostu kolejne piosenki, nie przypuszczając, że

14 minut pozostało do godziny 7, trwa wieczór w dobrej atmosferze. No i to już nie tylko amerykańskie badania, ale wszelkie badania przypominają, potwierdzają nam o tym, że muzyka naprawdę potrafi wpływać na nasze samopoczucie. Wystarczy kilka taktów, no i słyszymy melodię, która nas unosi, powoduje radość, wspomnienia budzą się z każdych chwil dobrych naszego życia, a może jeszcze ktoś sobie myśli o tym tańcu, albo może o jakiejś podróży. No i pewnie każdy z nas ma taką piosenkę na dobry dzień. Może jedni wybierają klasykę, inni muzykę filmową, albo właśnie góralskie brzmienia. No to my teraz mamy właśnie taką muzykę filmową. Irene Cara i piosenka Fame, taka piosenka oscarowa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
2: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
4: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: W najnowszym Sieci tylko u nas wstrząsające kulisy zbrodni na Polakach. Ekshumacje potwierdzają najstraszniejsze relacje świadków ludobójstwa na Wołyniu, a także rzecznik bezprawia Sylwia Gregorczyk-Abram ma pomóc Donaldowi Tuskowi w domykaniu systemu. Polecam Sieci, Marek Pyza.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
3: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
4: Kocham Amerykę za wolność i za to, że przyjęła ludzi z całego świata, wyznał Leon XIV. Zachwyca cię piękno muzyki? Idź dalej, a spotkasz Boga, powiedział papież do młodzieży. Rząd w Iraku zapowiada pomoc w powrocie rodzin chrześcijańskich. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Leon XIV ma nadzieję, że wkrótce odwiedzi Stany Zjednoczone, choć termin podróży nie został jeszcze ustalony. W wywiadzie dla NBC oraz amerykańskiej hiszpańskojęzycznej stacji Telemundo papież mówił o swojej amerykańskiej tożsamości, migracji i pokoju budowanym ponad różnicami.
5: Personalmente, en el sentido de una visita, así es. Claro que sí.
6: Jeśli chodzi o osobistą wizytę, oczywiście, że tak. Jestem wdzięczny mediom, że przekazują wiele przesłań, które chcę kierować do ludzi. Wiem, że w ten sposób może docierać także przesłanie pokoju i miłości oraz wezwanie do wspólnego budowania harmonii.
4: Ojciec Święty dodał, że pochodzi z rodziny imigrantów od strony dziadków. Wśród przodków od strony swojej matki byli zarówno niewolnicy, jak i właściciele niewolników. Pieśń pokoju to spotkanie łączące modlitwę i muzykę zainspirowane duchowością świętego Franciszka z Asyżu. Zostało ono zorganizowane przez Centrum Wyższej Formacji Laudato Si i Fundację Andrei Bocellego. Pieśni wykonywał chór składający się ze 164 młodych ludzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti i Włoch. W spotkaniu uczestniczył Ojciec Święty.
7: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
6: Drodzy młodzi przyjaciele, czy podczas śpiewu zauważyliście, że muzyka wprowadziła nas wszystkich w doświadczenie czegoś nowego, czegoś większego niż to, co ktokolwiek z nas mógłby stworzyć sam? W tym duchu nadal rozwijajcie dary, którymi obdarzył was Bóg i pozwólcie, aby prowadziły was ku Niemu. On jest wszystkim, czego poszukujemy w życiu. Tylko On może ukoić nasze niespokojne serca. Pamiętajcie, że zostaliście stworzeni do rzeczy wielkich i że ten świat nie zdoła zaspokoić waszego pragnienia, sensu i szczęścia.
7: This world is not enough to quench your thirst for meaning and happiness.
4: Spotkanie miało miejsce wczoraj wieczorem w Castel Gandolfo.
8: Wiadomości ze świata.
4: Papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie z zadowoleniem przyjęła zapowiedź irackiego rządu dotyczącą wsparcia powrotu rodzin chrześcijańskich do kraju.
9: Według informacji przekazanych przez pełniącego od maja funkcję premiera Iraku Alego Al-Zaidiego, chrześcijanie mają być w przyszłości między innymi priorytetowo uwzględniani w państwowym programie budownictwa mieszkaniowego. Od dziesięcioleci organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera chrześcijan w Iraku. Po wypędzeniu ich przez terrorystów Państwo Islamskie w 2014 roku organizacja wspólnie z lokalnym kościołem sfinansowała odbudowę zniszczonych domów na równinie Niniwy. Ponadto organizacja wspiera odbudowę domów, rozwija kościelne projekty edukacyjne, finansuje formacje księży oraz programy pomocy duszpasterskiej i społecznej.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
10: Z utęsknieniem szukamy miejsc chłodu, a na termometrach niezmiennie 29 stopni. Bardzo słonecznie, tak będzie do końca dnia. No i w nocy temperatura spadnie, będzie 20 stopni, no i jutrzejszy dzień od samego rana dużo, dużo słońca.

Tak się rozglądamy, gdzie trochę powieje, tak sięgamy w dal, szukamy tych listków na wietrze dygocących, ale nie wszędzie się tak da znaleźć takie miejsce schronienia, ale już za chwilę wieczór, będzie chłodniej.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 7, przed mikrofonem Mariusz Dorot. Skoro już chcemy, żeby ten upalny dzień był za nami, to przed nami może ten wieczór niech będzie chociaż letni. I mam nadzieję, że to dobra pora, żeby na chwilę zwolnić i zostawić za sobą to, co dziś może było trudne. Nie wszystko da się zmienić tak od razu, ale czasem właśnie wystarczy dobra muzyka, by spojrzeć na dzień z nieco większym spokojem. No i właśnie może ten utwór jednego z najbardziej cenionych polskich artystów ostatnich lat, Krzysztofa Zalewskiego, potrafi łączyć rockową energię z bardzo osobistymi tekstami. Tytuł trochę przewrotny, lepiej już było, no ale potraktujmy go z przymrużeniem oka, bo kto wie, być może to, co najlepsze, jest przed nami.

0: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Bóg nie umie dawać mało.
1: Odpalcie sobie komputer i wpiszcie włoski komentator sportowy. Proszę Państwa, jakby byśmy się 10 razy mniej od niego, ale 10 razy mniej od niego cieszyli, to by się kościoły nasze rozpadły od szczęścia. To jest nieprawdopodobne. Gdybym pisał, kręcił film o niebie, to zaraz bym na stadionie pokazał tych, co z ławki wyskakują, jak jest bramka. Albo bym poszedł na Okęcie do sali przylotów. Tam też jest rzeczą, dzieją boskie rzeczy. Jak kobieta widzi syna, który wraca po 10 latach, jak się zrzucają sobie na szyję. W naszych wspólnotach no to różnie to bywa, ale bardzo często ten entuzjazm jest sprowadzony do aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. Mój kolega powiadał, że był zaskoczony, kiedy trafił w Nowym Jorku rano do kościoła. Odprawia jakiś ksiądz, murzyn, mszę, 5 babci starszych, tam ktoś młody, jakiś student. I murzyn mówi, aleluja! Babci mówią, aleluja! Proszę Państwa, kryzys, to jest wiadome. Kryzys wiąże, przejawia się w jeden sposób. Smutek, zamknięcie, odejście, odizolowanie się. To jest wszystko na odwrót, niż Pan Bóg powołał człowieka. Pół sen, pół mrok. Czy my czasami też nie wierzymy, że rano jestem święty? Naprawdę, wcale tak mówię, kurczę, no święty jestem, mam rozpowiedzi, w nocy nie zgrzeszyłem, dobre mam zamiary, wieczorem przychodzę, nie dramat, po prostu jestem do niczego. Ten brak takiej stabilizacji, szatan nami po prostu miota jak chce nieraz, jeśli chodzi o tą samoocenę. A propos jeszcze dorzucę z drugiej strony, proszę Państwa, mówiłem przed chwilą, że ludzie piękni, wykształceni potrafią zrobić coś podłego. Pewna pani mi mówiła, że podłe, w tym przypadku po prostu tragiczne. Jestem psychologiem, mówi, rano zakładam garsonkę, robię nieskazitelny makijaż, idę do pracy i rozmawiam z ludźmi o ich problemach, rozwiązuję te problemy. Wieczorem wracam do siebie, zmywam to wszystko z buzi, zakładam szlafrok, siadam przy komputerze i piszę do obcego faceta przytul mnie. I niech mi ksiądz nie mówi, że to jest złe, że to jest głupie, że to jest bezsensowne. Ja wszystko wiem. Ja wszystko wiem. Rozum wszystko to zmielił jakoś. A ten chłopiec nie może tego zmielić. Ta dziewczynka nie może tego zmielić. I zaczyna grzeszyć. To się nazywa konserwa roli. Zaczynamy się uczyć specjalistycznej roli, którą będziemy się bronić przed światem. Co wy jesteście bogaci, a ja znam 3 języki. Wy jesteście, a mi powiedziałem, że jestem najlepszym kierowcą. No, a coś mam, co zawsze zaprezentuję jako moją obronę. Specjalizacja. I ona doskonale wiedziała, że robi źle, ale nie miała siły. To jest taki moment w życiorysie świętego Augustyna, że on doskonale wiedział, że chrześcijaństwo jest prawdziwe i prawdą. Wszystkie dogmaty są prawdą. Pismo Święte to jest prawda. Ale Panie Boże, pozwól jeszcze trochę pogrzeszyć do soboty, co? Ja bym się nawrócił w poniedziałek. Z jaką jesteśmy tajemnicą? Mówiąc o tych ludziach, którzy robią, z jednej strony kochają, a z drugiej strony nie kochają, przypominam sobie na rekolekcjach kapłańskich, jeden z księży powiedział, jeśli kapłan grzeszy z kobietą na przykład w jakimś związku, to jest taka sytuacja, jakby w jednym szpitalu ludzi uzdrawiał, jechał do drugiego szpitala i tam ludzi zabijał. Kim on jest? Kim on jest? To jest właśnie to pytanie o to, kim ja jestem. I powiedziałem, więc wielcy ludzie potrafią się, przepraszam za słowo, ześwinić, a prości ludzie, którzy wyglądają nam na takich nic niewartych, potrafią powiedzieć coś dobrego. Kiedy szedł ulicą i przyszedł taki lekko podpity facet, mijał i poznał proboszcza i mówi, bądź pozdrowiona, szlachetno dusza o potężnym umyśle. Skąd w takim człowieku się wzięły takie słowa? Albo rozpoznał też proboszcza, który szedł po cywilu, ale rozumuje logicznie. Skoro proboszcz idzie bez sutanny, to chce być inkognito. Skoro chce być inkognito, nie będę krzyczał na całą okolicę czy proboszczu. Podszedł więc i powiedział, witaj królu kropidła. Proszę Państwa, skąd się to bierze, że taki facet takie słowa się posługuje, wymyśla? Oni są często nieprawdopodobnymi twórcami i chwytają za serce. Kim jesteśmy? Państwo spotkali się z bajkami takiego typu, że był król, jechał z żoną królową Karotą i był z tyłu ich syn królewicz maluteńki, no i wypadł oczywiście, jacyś ludzie go tam na wsi znaleźli i niby taki jak wszystkie dzieci, ale inny, bo to ciągle właśnie się zamyślał, jakieś wierszyki układał, jakieś obrazy pisał, chłopaki latali kamieniami, rzucali ryby, łowili, a ten był taki melancholik. No i oczywiście król kiedyś wysłał detektywów swoich, żeby go znaleźli, odnaleźli, wielkie... Czy Państwo czujecie, że jesteśmy nie z tego świata? Ciągle marudzimy. Prosimy kogoś, żeby to zrobił. No zrobiłeś, no ale mi się nie podoba. ciągle się coś nie podoba. Jeden z zakonników mówił, że siedział naprzeciwko w refektarzu, w swoim zakonnym refektarzu, naprzeciwko takiego zakonnika, swojego rówieśnika, który jak jadł, to strasznie mlaskał, siorbał. I to, on cały rok mówi, no Jezu, wystąpił z tego klasztoru, co on tu robi? Nie można przy nim się najeść. I rzeczywiście wystąpił z klasztoru. I ten zakonnik mówi, no nareszcie. Patrzy, ale tamten też siorbi nieźle.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: No to skoro przed chwilą na 106,2 FM pojawiła się Gabrielle w piosence Rise, no to chciałbym Państwa zapytać, czy dzisiaj trzeba było komuś odpowiedzieć, że tak, jestem gotowy. I od razu potraficie tak odpowiedzieć na cokolwiek, co nam życie codzienne pokazuje, i tak w 100% jesteście pewni, przygotowani na to, co przed nami, co przed wami. No i to podejmowanie wyzwania, to uczenie się tych nowych rzeczy, to zaczynanie od nowa, no chyba nam codziennie towarzyszy, bez względu na wiek, bez względu na to nasze doświadczenie. Trzeba nam odwagi, trzeba powiedzieć, chociaż, że tak, próbuję, jestem gotowy.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: 14 minut pozostało do godziny 8. Jeszcze dzisiaj nie zapraszałem na stronę internetową radiowarszawa.com.pl, bo tam sporo dobrych wiadomości, między innymi taki głos prosto z 6. edycji Szkoły Letniej błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a ta szkoła odbywa się pod hasłem Nie walcz ze złem metodami zła. Prawda, wolność, pokora, wiara i odwaga to wartości, które młodzi uczestnicy szkoły letniej chcą poznawać i przekazywać swoim rówieśnikom. Na naszej stronie internetowej można posłuchać o spotkaniach ze świadkami życia kapelana Solidarności, o warsztatach oraz wyzwaniach związanych z mediami społecznościowymi, o tym, jak ma wyglądać rozwój duchowy, intelektualny, o tym, czym jest żywa lekcja historii, no i przede wszystkim o tym, jak dzisiaj młodzi ludzie wybierają kierunki między wartościową treścią a internetowym hejtem. Jak to się odbywa, co oni myślą o tym, jakie decyzje podejmują. Zachęcam do tego, aby odważnie razem z nimi nie płynąć z nurtem, lecz mieć własne zdanie i dawać dobro.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: I to nawet można pod koniec życia załapać, że ja wszystko przeputałem, a nic z tego nie mam.
2: To Pan Jezus mówił do Żydów, prawda, że prawdziwym chlebem to jest dopiero ten, który ja wam dam.
3: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
4: Maki, chabry, fiołki i zapach łąki po deszczu. A ja idę boso ścieżką i słyszę, że w radiu lato jest inne. Latem zamiast czarnej kawy pijemy latę na wynos. Może być na owsianym. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozyrawska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
6: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
8: W dalszym ciągu upalnie 29 stopni. Słonecznie, tak jeszcze przez kilkadziesiąt minut. No i jak tylko słońce schowa się za horyzont, to będzie coraz chłodniej. W nocy temperatura spadnie do 20 stopni. Taka wartość będzie nad ranem, no i z godziny na godzinę jutrzejszy dzień upalny.

0: prawie 2 minuty po godzinie 8. Dobry wieczór, Mariusz Dorot przed mikrofonem. Rozpoczynamy kolejny czas w Radiu Warszawa, kolejną godzinę wieczoru w dobrej atmosferze. Nie zabraknie dobrej muzyki, dobrej wiadomości, no i wrócimy do ABC społecznej krucjaty miłości.
1: Escucha el ritmo.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: To teraz kilka słów o takim jednym z najbardziej znanych programów duchowych i społecznych, pozostawionych przez błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. No ale właśnie, pojawiają się takie ważne pytanie, jak zbudować autorytet, jak się spierać z szacunkiem, konstruktywna krytyka czy hejt. No i o tym wszystkim możemy już za kilka minut posłuchać, a rdzeniem tego spotkania jest oczywiście program Odnowy Życia Codziennego, takie zaproszenie do oddziaływania miłością w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszędzie. Tak po prostu, aby zacząć przemieniać świat od siebie, od najbliższego otoczenia. Już za kilka minut na naszej antenie kolejna część ABC Społecznej Krucjaty Miłości.

Relaks na Starówce czy na bulwarach. Radio Warszawa na lato.

0: Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt piąty. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
1: I jest tak. Decyzja została podjęta. Ja przebaczam, bo chcę być jak Jezus i będę przebaczać. Ale kurczę, znowu ten człowiek pojawia się na mojej drodze i ja nadal nie mogę na niego patrzeć. Czy coś jest ze mną nie tak?
2: No pewnie nie tak, jeżeli w wyborze przebaczenia podjąłem taką decyzję. Nie wiem, skąd to się mogło wziąć, że przebaczyłem i już się nigdy to nie wydarzy. On już mnie nigdy nie skrzywdzi i już nie może mnie nigdy skrzywdzić.
1: No nie to... może, bo ja już mu raz przebaczyłem. Dajmy spokój, tak?
2: A tutaj się okazuje, że w kwestii przebaczenia, na przebaczenie się otwieram i aktualizuję tą aplikację w sobie cały czas. Chcę przebaczać 77 razy, tak? Było o tym w Piśmie Świętym?
1: No dobra, to
2: ile
1: doliczę.
2: Ile razy mam przebaczyć? 7? A to znaczy zawsze.
1: Czyli nie 77, tylko zawsze. Ale chyba tutaj też moglibyśmy przypomnieć sobie postawę prymasa Wyszyńskiego, bo rozmawiamy przecież o ABC społecznej krucjaty miłości i on z tym przebaczeniem codziennym zmagał się, szczególnie w tym momencie, kiedy był więziony, bo wtedy też widział codziennie, każdego dnia, i to była sytuacja, która powtarzała się regularnie, osoby, które codziennie, celowo chciały zadać mu ból, chciały go skrzywdzić. On miał na to taki sposób, który zapisał w swoim dzienniku. Napisał tak: nie zmuszą mnie, żebym ich nienawidził. Mi się wydaje, że to jest trochę taka metoda, że w ogóle jakby nie dochodzimy do tego momentu, że chcemy, że jesteśmy, czujemy się skrzywdzeni, oczywiście to będzie, ale w głowie sobie stawiamy tę granicę. Nie pozwolę sobie na to, żebym ja ich nienawidził.
2: Wow, bardzo mocne, bardzo trudne wydaje mi się. Tak sobie wyobrażam, jak ja bym miał codziennie pracować z zespołem ludzi, którzy mnie nie lubią, nienawidzą, hejtują, nie wiem, obgadują mnie za plecami. O, on jeszcze miał gorzej, bo on wiedział, że oni są mu nieprzychylni. A jak ja czasami usłyszę, że ktoś mnie obgaduje za plecami, to już jak jest inaczej, jaka inna atmosfera pracy. Ja jeszcze podam innego kardynała, wietnamskiego kardynała Van Tuana, być może znany, wygłosił rekolekcję kurii watykańskiej Janowi Pawłowi II w 2000 roku bodajże i opowiadał swoją historię. 13 lat był więziony przez władze komunistyczne Wietnamu, z czego 9 lat w totalnej izolacji, a miał w sobie jakąś taką miłość ogromną Pana Jezusa, no bo to niemożliwe, żeby to tak człowiek potrafił, ale kiedy go pilnowali strażnicy w tej izolacji, zawsze było ich dwóch, to w pewnym momencie władze więzienia musiały zdecydować, że muszą ich wymieniać co 2 tygodnie, bo oni się nawracają przy tym kardynale. Widząc, jaką ma miłość, jaką ma wiarę, jaki jest niezłomny, zaczynali się nawracać. A później stwierdzili, nie możemy już zmieniać tych strażników co 2 tygodnie, bo niedługo nawróci się całe więzienie. Tak się ludzie przy nim zmieniali. Czyli on też musiał mieć w sobie tą miłość i on decydował, nie będę nienawidził, mogę kochać.
1: Czyli z tych dwóch przykładów wynika, że przebaczenie rodzi w sercu miłość i tę miłość pomnaża. I jest to ta miłość, która nawet potrafi oddziaływać na te osoby, które przychodzą ze złą intencją. To jest niesamowite chyba w tym wszystkim.
2: Chociażbym powiedział, nie spodziewałbym się tego na zasadzie, że pewnie oni raczej tak nie myśleli, że się będą oni zmieniali, bo w przypadku kardynała Wyszyńskiego chyba nawrócenie nie nastąpiło, prawda? Tylko dla nich było najważniejsze, nie chcę przyjąć strategii na swoje życie, że złem za zło, że będę nienawidził, że będę też tak jak oni postępował, tylko ja chcę kochać, ja chcę się uczyć kochać, a to jest bardzo trudne, to jest...
1: To jest strasznie trudne, szczególnie właśnie w tych przykładach, które przytoczyliśmy, że mamy człowieka, który celowo nam czyni źle i czyni to źle dzień w dzień, tydzień w tydzień, ale nie oszukujmy się, mamy takich ludzi pewnie w naszym życiu. Może te osoby też czasami nie robią tego celowo, ale my się i tak czujemy czasami skrzywdzeni, no ale jednak jesteśmy zachęcani do tego, żeby trwać w przebaczeniu i trwać w miłości.
2: No chcemy się uczyć tej miłości Jezusa, ale też my chcemy mieć wgląd w swoje serce i zobaczyć, co się dzieje w naszym sercu i jakimi ludźmi się stajemy, kiedy wybieramy strategię na przykład właśnie na miłość, czyli ja chcę być dobry, ja chcę wspierać, ja i tak będę życzył dobrze, ja chcę się modlić za tą osobę, chcę być dla niego mimo wszystko przyjacielem. To nie znaczy, że pozwalam się krzywdzić, to nie znaczy, że na wszystko się zgodzę, to nie znaczy, że mu nie powiem, że się nie zgadzam na to, prawda?
1: Albo, że robi źle.
2: No właśnie, ale nie chcę też albo przyjąć strategię, dobra, będę nie nienawidził, będę kopał, będę krzywdził, będę mu odpłacał tym samym, co się dzieje w naszym sercu. Jakie by się stawało społeczeństwo? Czy wtedy by Jezus przez nas mógł zmieniać świat? Myślę, wydaje, że wtedy zły duch by zmieniał ten świat według swojego scenariusza.
1: Bo wtedy byśmy zaczęli wyganiać Jezusa z naszego życia, no bo Jezus przecież zachęca do przebaczenia i mówi, tak jak powiedziałeś, 77 razy przebaczaj, czyli przebaczaj zawsze, a my tak przykornie chcielibyśmy zapytać, ale na pewno...
2: No właśnie, no jest, to bym powiedział, tak, zadanie, do którego Pan Jezus nas zachęca.
0: Czas to miłość.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Ach, te dźwięki, które przenoszą nas do połowy lat 80. To charakterystyczne brzmienie syntezatorów, spokojny rytm, no i ta melodia, która mimo upływu lat wciąż brzmi bardzo, bardzo świeżo. No i właśnie ten letni wieczór trwa na 106,2 FM. Dziękujemy, że Państwo razem z nami go spędzają. Przed nami kolejne muzyczne spotkania. No i mam nadzieję, że te piosenki, które pojawiają się na naszej antenie, wywołują wspomnienia nie tylko, ale pokazują też, że dobra muzyka nie zna daty ważności, no i potrafi łączyć pokolenia, sprawiać, że na chwilę zatrzymujemy się w tym codziennym biegu. She knew the

15 minut pozostało do godziny 21. Już za kilka minut wiadomości z życia kościoła o tym, co wydarzyło się dzisiaj. O 21 połączymy się z kaplicą cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, skąd będziemy transmitować apel jasnogórski. A przed nami równie dobra muzyka jak przed chwilą, bardzo znane Bee Gees.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jarek, w piątek zabieram flaminga.
2: Nie.
1: Nie możesz ciągle być na nie.
2: Nie.
1: Daj mu popływać po zalewie Zegrzyńskim.
2: Nie.
1: No Jarek, naprawdę nie możesz raz jeden być na tak?
2: Jestem na tak.
1: A.
2: Nie Poręd to idealne miejsce na upalny letni poranek z Radiem Warszawa w najbliższy piątek, to chciałem powiedzieć.
1: Czyli mogę zabrać flaminga?
2: Jeśli wstanie na 7 rano i poprowadzi z nami program do 10, to bierz.
1: W Nie Poręcie 31 lipca będzie pięknie, słonecznie
2: i różowo.
1: Jarek Wydra,
2: Weronika Ostrowska.
1: Do usłyszenia.
3: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Leon XIV chce odwiedzić Stany Zjednoczone i osobiście skierować do ich mieszkańców przesłanie pokoju, miłości i harmonii. W Castel Gandolfo papież udzielił krótkich wywiadów telewizjom, NBC i Telemundo.
5: Nie ma jeszcze daty ewentualnej podróży Leona XIV do Stanów Zjednoczonych, ale analizowany jest już kalendarz przyszłych papieskich wizyt. Pytany przez NBC, kiedy Amerykanie zobaczą go w swoim kraju, papież odpowiedział.
6: They will see me there.
5: Zobaczą mnie tam, tak się składa, że właśnie dziś przeglądaliśmy kalendarz na najbliższych kilka lat. Nic nie jest jeszcze ostateczne, ale naprawdę mam nadzieję, że wkrótce tam pojadę. Leon XIV podkreślił, że postrzega siebie przede wszystkim jako papieża, który tylko przypadkiem jest Amerykaninem. Zapewnił, że kocha swoją ojczyznę, ale jego misją jest posługa pasterza Kościoła Powszechnego i zwracanie się do ludzi na całym świecie. Wśród wartości szczególnie cenionych w Ameryce wymienił wolność, możliwości rozwoju oraz otwartość na ludzi przybywających z różnych części świata. Karol Darmoros, Vatican News.
4: Młodzi ludzie chcą odkrywać przesłanie księdza Jerzego Popiełuszki i przekazywać je dalej swoim rówieśnikom. W Warszawie trwa 6. szkoła letnia błogosławionego księdza Popiełuszki, odbywająca się pod hasłem Nie walcz ze złem, metodami zła. Jak mówiła uczestniczka szkoły, Klara Pachulska, postać księdza Popiełuszki stała się jej bliższa dopiero w ostatnim czasie, gdy zaczęła bardziej angażować się w działania młodzieży związanej z jego dziedzictwem.
7: Ja o postaci księdza Jerzego słyszałam wcześniej od moich dziadków, od moich rodziców, no i w książce od historii. Natomiast jego postać stała mi się bliska dopiero jakoś w tym roku, kiedy zaczęłam się bardziej angażować w młodzieży księdza Jerzego Popiełuszki. A na szkole letniej jestem pierwszy raz, więc pierwszy raz jestem w stanie w ogóle jakoś tak bliżej go poznać.
4: Uczestnicy podkreślają, że szczególnie ważne są dla nich rozmowy z osobami, które znały księdza Jerzego osobiście i mogą opowiedzieć o nim nie tylko jako o bohaterze, ale przede wszystkim jako o zwykłym, pełnym odwagi człowieku. Siedziba Episkopatu Polski w Warszawie zamieni się w miejsce spotkania z dziedzictwem Jana Pawła II. Od 4 września do 16 października rusza projekt Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Zorganizowane grupy będą mogły zwiedzić budynek, zapoznać się z wystawami, spotkać z wolontariuszami i wziąć udział w quizie. Zapisy grup od 7 klasy szkoły podstawowej prowadzi Krajowe Biuro Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Inicjatywa organizowana jest z okazji 10-lecia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W sobotę 1 sierpnia, w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Radio Warszawa przypomni niezwykłą historię sióstr Sakramentek z warszawskiego Nowego Miasta. Tuż przed godziną W o 16.37 zostanie wyemitowany reportaż Magdaleny Prokop-Duchnowskiej zatytułowany Białe Gołębie. To opowieść o 34 siostrach benedyktynkach, sakramentkach, które zginęły 31 sierpnia 1944 roku. W czasie Powstania Warszawskiego siostry otworzyły klasztor, który przez 250 lat pozostawał zamknięty i przyjęły pod swój dach powstańców oraz mieszkańców Warszawy, udzielając im schronienia, opieki i pożywienia. Dzieliły się wszystkim, co miały, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Magdalena Prokop-Duchnowska.
8: Ponieważ siostry od 100 lat prowadzą opłatkarnię, gdzie wypiekają opłatki, hostie i komunikanty, kiedy już zabrakło jedzenia, to siostry karmiły powstańców tymi opłatkami i skrawkami opłatków. I jest też tam historia kobiety, której mama, babcia i prababcia dzięki tym opłatkom i skrawkom opłatków przeżyły właśnie powstanie.
4: Jak dodaje Magdalena Prokop-Duchnowska, Niemcy proponowali siostrom opuszczenie klasztoru i ratowanie życia.
8: Ale tego nie zrobiły. Wybrały świadomość świadomie ofiarę, przelanie krwi właśnie za ojczyznę i za kościół.
4: Reportaż przypomina także historię legendy o białych gołębiach, które miały wznieść się nad klasztorem po tragicznym bombardowaniu, symbolizując czystość i ofiarę sióstr. Początek reportażu Magdaleny Prokop-Duchnowskiej w Radiu Warszawa w sobotę o godzinie 16:37.

0: Maryjo, nasza Matko, stajemy przed Tobą w tej godzinie apelowej, aby na zakończenie dnia złożyć swoje życie w Twoje dłonie. Aby złożyć cały dzisiejszy dzień z jego troskami i radościami. Przychodzimy i prosimy, byś wlewała w nasze serca pokój i radość, nadzieję i miłość. To wszystko, czego na co dzień nam brakuje. Przychodzimy, byś rozświetlała nasze ciemności i wskazywała drogę, którą mamy kroczyć. W dzisiejszym czytaniu z księgi proroka Jeremiasza, proroka, który był niezrozumiany przez swoich rodaków, Bóg posyła go do garncarza, aby zobaczył i zrozumiał, jak Bóg troszczy się o Izraela. Ale z tego obrazu płynie wiele nauki również dla nas, ponieważ każdy z nas jest naczyniem w rękach Boga. Dzisiejsze słowo mówi nam, że Bóg formuje i prowadzi nas w sposób indywidualny. Nie jesteśmy jakąś masową produkcją. Każdy z nas ma inne talenty, zdolności, osobowość, ale też i problemy i trudności, z którymi się zmaga. To, co jednemu pomoże, drugiemu może zaszkodzić. Dlatego nie jesteśmy przez Boga wrzuceni do jednego worka, ale prowadzeni osobiście i indywidualnie. Pytanie, jakie trzeba sobie postawić w kontekście dzisiejszego słowa, jest takie: czy daje się prowadzić Bogu? Na ile daje się Mu prowadzić? W czyich rękach jest moje życie? W moich, czy może w rękach Boga? Garncarz może uformować bardziej piękniejsze naczynie, im bardziej plastyczna jest glina. Niestety, my sami możemy zatwardzić nasze serca poprzez grzech, brak Eucharystii, życie z dala od Boga. W takich sytuacjach nie współpracujemy z Bogiem, ale nie pozwalamy Mu czynić z naszego życia najlepszego naczynia, naczynia pełnego radości i szczęścia. Jednak dzisiejszy garncarz nie rezygnuje z gliny mimo porażki. Słyszeliśmy bowiem, że gdy naczynie, które wyrabiał, było nieudane, jak to się zdarza z wyrobami z gliny, wtedy zaczynał od nowa formować takie naczynie. Tak samo Bóg nie rezygnuje z nas. On zawsze na nas czeka. Czeka na nasz powrót, tak jak wyczekiwał na syna marnotrawnego. Nie wyrzuca nas w kąt i nie rezygnuje z nas, tylko zaczyna od nowa. Dla Jezusa nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie ma sytuacji beznadziejnych. On ma władzę wydobyć nas z grobu, jak to słyszymy w księdze Ezechiela. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę ludu mój. Nasza wartość bowiem i godność nie zmienia się mimo popełnionych w życiu błędów. O tym, że jesteśmy bardzo mocno w rękach Boga, dokładnie wiedział święty Jan Paweł II, którego osobiste notatki zostały zatytułowane „Jestem bardzo w rękach Bożych”. Miał on głębokie przeświadczenie, że życie człowieka nie jest dziełem przypadku, lecz że spoczywa w rękach dobrego Boga. Ta świadomość obecności Boga w naszej codzienności daje siłę do pokonywania codziennych trudów i zmagań. Dlatego, Maryjo, dziś w sposób szczególny zawierzamy Ci tych, którzy zapomnieli, że Bóg nad nimi czuwa, że się nimi opiekuje. Prosimy Cię, byś pilnowała nas samych, abyśmy własnymi decyzjami i postawami nie zatwardzali naszych serc, by Bóg mógł się nami posługiwać tak, jak On sam chce. Prosimy Cię, abyś nam przypominała, że jesteśmy mocno w rękach Boga i w Twoich rękach. Rozważając tajemnicę światła różańca świętego, przemienienie na górze Tabor, polecamy pielgrzymów z miejscowości Opole, Chmielowice, z miejscowości Mochy. Polecamy pielgrzymów z miejscowości Rusinowice. Polecamy siostry franciszkanki, rodziny Maryi, które odprawiają swoje roczne rekolekcje, polecamy papieża Leona XIV, cały episkopat naszego arcybiskupa Wacława Depo, obecnego wśród nas arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego, kapłanów, diakonów, kleryków, siostry i braci zakonnych. Prosimy o nowe i święte powołania do służby Bogu oraz o wytrwałość dla powołanych. Oddajemy Ci, Matko, nasze rodziny, aby panowała w nich miłość i zgoda. Polecamy cały zakon Paulinów na czele z ojcem generałem Benjaminem. Prosimy o pokój na świecie. O to, by nasza ojczyzna była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Polecamy także wszystkie intencje, jakie mamy w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
0: Księdza arcybiskupa prosimy o apelowe błogosławieństwo.
9: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
10: Ewangeliarz na następny dzień komentuje ksiądz Wojciech Wielądek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.
1: W Nazarecie ujawniła się konkretna przeszkoda w przyjęciu prawdy. Można by ją określić słowem familiarność. Przecież ten Jezus, Syn Maryi, ten, który wśród nas wzrastał, był naszym kolegą, on miałby coś istotnego do powiedzenia? Skąd by to miał? W tym przypadku chodzi raczej o pewną ciasnotę, brak otwarcia na głębie, o pychę, w której wydaje się nam, że właściwie wszystko jest nam znane. Chcemy uchodzić za mądrych, wiedzących. Trudno jest uznać, że czegoś nie wiemy. Dodatkowym źródłem zaślepienia, którego możemy doszukiwać się u mieszkańców Nazaretu w rozważanym dziś fragmencie Ewangelii, jest skłonność do bycia lepszym, mądrzejszym od innych. Jakże ktoś mi równy może być mądrzejszy ode mnie? To także jest ważne odniesienie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach przesiąkniętych egalitaryzmem. Jezus niewiele zdziałał cudów z powodu niedowiarstwa, nie dlatego, że nie chciał czynić, ale dlatego, że nie napotkał ochotnych serc. Bóg niewiele może, jeżeli nie otworzymy się na Niego, jeżeli sami nie będziemy chcieli. Pamiętajmy, że u Niego zawsze jest aktualne: jeżeli chcesz, to chodź.

0: Już za chwilę w Radiu Warszawa modlitwa różańcowa. Zachęcamy do włączenia się w modlitwę telefonicznie. Numery telefonów to 512 700 444 i 512 700 555. W studiu Radia Warszawa pomocnicy Matki Kościoła są z nami Monika, Paweł, Maksymilian i Tobiasz. Będą dziś prowadzili naszą modlitwę. A oto intencje. Prośmy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda, za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Intencja o przemianę serc. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Prośmy o uzdrowienie Igora, Oskara, Moniki, Agnieszki, o wieczne zbawienie dla zmarłych, świętej pamięci Stefana, Stanisława, Elżbiety, Danuty, Jana, Magdaleny. Módlmy się za konających w tym momencie, o łaskę nawrócenia Kacpra, Antka, Karoliny, Rosji, o błogosławieństwo dla małżeństwa Asi i Łukasza, o światło Ducha Świętego dla Barbary i Łukasza i zażegnanie kryzysu w ich małżeństwie i rodzinie. O łaskę zdrowia, dobre wyniki badań, potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla Asi, o światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, modli się mama z rodziną. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie modli się Blanka z rodziną. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań. Rozpocznijmy naszą modlitwę.
1: Syna i Ducha Świętego.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
2: Jezusa, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Ducha Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Naszą intencją w dzisiejszym różańcu jest prośba o rozwój pielgrzymki pomocników Matki Kościoła, potrzebne łaski dla organizatorów na czas przygotowania i przemarszu. Tajemnica pierwsza światła. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. To jest mój Syn umiłowany. W Nim mam upodobanie. Na naszym Chrzcie Świętym Jezus wypowiedział słowa: jesteś umiłowanym dzieckiem moim. Zostaliśmy ochrzczeni i nasza wiara ma się wzmacniać i wzrastać. To od nas zależy, jakim będziemy płomieniem i jak będziemy wzrastać w światłości Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Cud w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, co Jezus wam powie. Wielu nie ma odwagi, by modlić się w ten sposób. Czyń ze mną to, co chcesz. Cokolwiek ze mną zrobisz. Dziękuję Ci, Jezu. Jestem gotów na wszystko.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie,
2: tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zaprowadź nas,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
0: i dopomóż szczególnie tym,
2: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Do naszej modlitwy dołączyła Pani Ewa. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
2: Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus mówi: bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Bóg stwarza nas nie po to, aby coś zyskać, lecz po to, aby nam coś dać, aby dzielić się sobą. W wierze jesteśmy słabi i grzeszni, ale Jego miłosierdzie jest większe niż nasza słabość.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie,
2: tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam,
1: nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Pan Jezus ujawnia uczniom prawdę o sobie. Uczniowie byli przestraszeni, ale to wydarzenie umocniło ich wiarę. My też powinniśmy wychodzić na górę na spotkanie z Panem, ale też powinniśmy z niej schodzić, aby pomóc służyć bliźnim z miłością. Bóg jest miłością. Miejmy odwagę żyć dla miłości.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Do naszej modlitwy dołączyła pani Ania. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
2: Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Eucharystia to cud. Spotkanie Boga z człowiekiem. Pan Jezus codziennie do nas przychodzi pod postacią chleba, a także w drugim człowieku. Codziennie mówi do nas: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Nie bójmy się do Niego przychodzić. Dziękujmy Panu Jezusowi w tej tajemnicy za dar Eucharystii oraz Jego obecność w każdym z nas.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
5: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
5: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
1: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racielski. Witam i zapraszam na udział w naszej audycji. Dzisiaj w Wolnej Chacie oczywiście jestem nie sam. Ze mną mój Państwa gość Mariusz. Witam Cię, Mariuszu.
2: Witam wszystkich.
1: Bardzo dziękuję, że masz gotowość. Trochę nam sprzęt coś dzisiaj utrudnia, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Jak zawsze w imieniu też słuchaczy jakby próbuję zaprosić gościa do tego, że podzielił się tak jak na ten moment widzi, oczywiście tak jak teraz to postrzegasz. Jesteś już jakiś czas w pracy nad sobą, ale jak widzisz dzisiaj te okoliczności, tą rzeczywistość, która zaowocowała tym, że gdzieś tam w jakimś momencie podjąłeś decyzję, czy poczułeś potrzebę, żeby coś zadziałać, coś zmienić w swoim życiu, jakoś sobie pomóc. Co to za okoliczności były? Jakie to wydarzenia zadziały się, że tak podjąłeś takie próby?
2: Myślę, że to taki całokształt, można powiedzieć, związany z dzieciństwem, z dorastaniem, z pierwszymi krokami w życie takie dorosłe, gdzie moje widzenie świata, moje przeświadczenia o tym, jak powinno być, nie zgadzały się z tym, jak jest w rzeczywistości. I to przez lata powodowało różne starcia. No i ten dysonans, który się wytworzył, też zakładam, że doprowadził mnie w pewnym momencie do takiego stanu depresyjnego. To był chyba taki pierwszy dzwonek alarmowy. Dzisiaj to postrzegam jako w pewnym sensie może jak taki dar, tak? Że to było takie obudź się. Coś jest nie tak z tobą. Później tak szereg decyzji podjętych.
1: A takie zdarzenie było, ten dzwonek alarmowy?
2: W zasadzie było zdarzenie, ale to była taka kropla, która przelała tą czarę taką, prawda? To było takie niepozorne, zdawałoby się, zdarzenie, kiedy zostawiła mnie dziewczyna.
1: No, nie jest takie niepozorne.
2: No, nie jest tak. Tylko ja też jak gdyby tej relacji miałem w pewnym sensie
1: dość.
2: Ale w momencie takiego ostatecznego rozstania coś pękło we mnie i to się stało w ciągu kilku godzin. Świat mi się posypał i znalazłem się w takim zawieszeniu gdzieś, to było straszne w zasadzie przeżycie, bo nie miałem punktu zaczepienia żadnego.
1: Otchłań,
2: taka otchłań dosłownie. Ja się trochę czułem, tak sobie myślałem, że może tak w piekle jest, takie poczucie osamotnienia, pozostawienia, bezradności.
1: Nieistotności.
2: Też. To było bardzo trudne przeżycie, ale też spowodowało ten proces później, jeszcze po kilku latach, proces takiej potrzeby, najpierw była potrzeba, tak, żeby coś zmienić, i później wejście w proces jakiś.
1: Okej, ale od razu po tym wydarzeniu coś zacząłeś próbować, w jakiś sposób coś robić, czy to jeszcze samo przeszło?
2: To mnie przeszło, ja oczywiście trochę się tam wspomagałem leczeniem, ale też byłem w takim, można powiedzieć, pędzie, że tak powiem, i próbowałem już po tym, jak mi się trochę lepiej zrobiło po tej depresji, to próbowałem wracać do tych samych schematów postępowania, tego samego życia, tak jakby do tego źródła, takiego, które znałem, które było mi znajome i z którego czerpałem coś. Prawda? Ale nie czerpałem z tego jak gdyby życia siły, tylko wręcz przeciwnie, to mnie gdzieś tam opróżniało, zasysało do środka. Zapadałem się, tak można powiedzieć. Więc w zasadzie takim pierwszym momentem, którym coś zaczęło się zmieniać, to była taka kilkanaście spotkań z psychologiem, z psychoterapeutką, gdzie zrozumiałem, że bo ja szukałem takiej pomocy doraźnej, żeby już coś zrobić natychmiast, żeby coś się zmieniło, bo ja chciałem się pozbyć tego złego samopoczucia. I tam zrozumiałem, że to nie jest proces taki kilkurazowy. Zresztą wcześniej, słuchając Radia Warszawa, słuchałem tych audycji właśnie związanych z 12 krokami i poszukałem sobie tych informacji, bo uznałem, że to może być ciekawe rozwiązanie, ale jak się doczytałem, że taki obrót trwa około tam 3 lat, 2,5, to zrezygnowałem, bo dla mnie to było za długo. Ja chciałem już i teraz. No i zajęło mi rok czasu, żebym zrozumiał, że nie da się pewnych spraw
1: stryki
2: załatwić, prawda, tych naleciałości, prawda, przyzwyczajeń, tego postrzegania świata i rzeczywistości po prostu za jednym pstryknięciem, tak. Także był to taki ciężki, długi proces, no i w tym procesie dalej jestem. A było to z 10 lat temu, tak, mniej więcej. W międzyczasie wszedłem w związek małżeński, który się też, można powiedzieć, że rozpadł. No jest to skutek, owoc właśnie tego myślenia, które miałem, tak? Postrzegania rzeczywistości, świata, relacji.
1: No, myślę,
2: wyniesiony z domu.
1: Myślę, że też oczekiwań, prawda?
2: Tak, oczekiwań, tak.
1: Że zostaną spełnione różne nienasycenia, które gdzieś tam w tym procesie socjalizacyjnym, gdy byłeś dzieckiem, nie zostały zaopiekowane, nie?
2: No, dzisiaj to widzę, tak można powiedzieć, bardzo wyraźnie.
1: Jak wyraźnie?
2: Na tyle, że dostrzegam to, co się, to moje dzieciństwo, wpływ jak gdyby tego wychowania na moje życie młodzieńcze, dorosłe. I dzisiaj z perspektywy tego, co przeszedłem, widzę tą w pewnym sensie taką biedę tego wszystkiego, ale też nadzieję i to przekonanie, przeświadczenie, że można zmienić siebie. No, w przyszłości nie, ale mogę jak gdyby przez swoją pracę, przez przemianę, jaką tą, która się dokonuje, wejść, jak gdyby wchodzić w to w każdy kolejny dzień.
1: Można powiedzieć, że zobaczyłeś, czy zauważasz, że był brak?
2: Tak.
1: Że ten brak, taki deficyt, który w sobie miałeś, motywował cię do jakichś działań, nasycenia, tak? Tak jak mówisz, tej niecierpliwości, tego szybkiej zmiany, prawda? Tego takiego dostać już, nie? A to wpływało destrukcyjnie na twoje funkcjonowanie, nie? Czyli ten Mariuszek w środku rządził Mariuszem, prawda, nie? Dopiero jak Mariusz zaczął się nim opiekować i zajmować, to się trochę uspokoił, tak?
2: Tak, tak. No to oczywiście nie taki, to dość burzliwy proces.
1: No, o tym też się sobie powiemy, jak ten proces przebiegał. Chodzi o to, żeby teraz uświadomić tym słuchaczom, że ta przestrzeń, z której to wykwitło, nie? Ona jednak ujawniła się w tym momencie, kiedy zacząłeś wchodzić w dorosłość, tak? Jakoś tej dorosłości się próbować odnaleźć, znaleźć, a okazało się, że jednak te deficyty dziecinne, nie? Z tego wczesnego wychowania, one się położyły cieniem, tak? Na te aspekty twojego życia. I dzisiaj widzisz, że masz jako dorosły wpływ na to, że możesz nie w sensie przeszłości, bo jej nie zmienisz, tylko w sensie tego, co z tym robisz w teraźniejszości, prawda? Także to też jest takie fajne, że to uświadamiasz. No i też fajne jest, znaczy fajne może trudno powiedzieć, czy może nie w tych kategoriach, ale istotne, ważne jest to, że powiedziałeś i dobrze świadczy o takim pewnym rozsądku, który tam w tobie się pojawił, że podjąłeś te działania, że poszedłeś na tą terapię, że poszedłeś na ten kontakt z terapeutką, prawda? Że owszem, chciałeś szybko, łatwo i żeby była zmiana, no, tak żeby ci było dobrze, ale podjąłeś te działania, bo też często jest tak, że chcemy, ciągle pretensja do świata, nic nie robimy, prawda? Nie? I się tylko frustracja powiększa. A jednak podjąłeś konstruktywne działania i zaraz o tych działaniach i przebiegu ich i konsekwencjach, mam nadzieję, widzianych już w sposób trochę odmienny, zaraz sobie powiemy. Za chwilę powrócimy do rozmowy z Mariuszem.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim Państwa gościem Mariuszem. Powiedziałeś o tych okolicznościach, o tych uświadomieniu, może nie tyle o okolicznościach jako takich, w sensie faktów, ale o pewnym uświadomieniu, prawda, tej rzeczywistości, kiedy doszło do pozostawienia takiego. No mówisz, że też byłeś gotowy już, żeby ten związek dalej nie trwał, że on ci już stwarzał przykrość, czy trud, ale to też świadczy o czymś, nie? Że bliskość była trudna, nie? Że bliskość sprawiała trud. Potem mówisz o tym, że w międzyczasie podjąłeś decyzję wyjścia z związek i on też jakoś tam no, jest, powiedzmy, nieudany, tak? Też stwarza trud, też ta bliskość stwarza trud, prawda? I że to owocowało pewnie bólem, prawda? Owocowało to takim mocnym kłopotem, nie wiem, czy potwierdzić, ale wydaje mi się też takimi pretensjami do siebie, prawda?
2: Pretensjami do siebie, do świata też, tak? No bo w przeświadczeniu, że ja chcę dobrze, bo każdy pewnie chce dobrze, no próbowałem jak gdyby nagiąć tą rzeczywistość.
1: Zmusić,
2: tak? Żeby to pasowało do tego, co ja sobie myślę, jak ja postrzegam porządek, dobro i ogólnie no, świat, tak? Żeby to dopasować do moich wymagań.
1: Dzisiaj tak to widzisz, nie?
2: Dzisiaj ale tak to tak. Dzisiaj
1: na początku tak to było tak, że intencja była iść ku dobru, nie? Więc tak, wszystko jest okej.
2: Okay. Ale to środki, dlaczego świat się nie... narzędzia były nie te.
1: No tak, dlaczego świat się nie podporządkowuje tak takiemu świetnemu pomysłowi, tak?
2: Dokładnie.
1: A ten pomysł był osadzony w tych twoich deficytach, tak? W tych twoich brakach, prawda? W tym twoim doświadczeniu dziury emocjonalnej w bliskości.
2: Tak.
1: I jak podjąłeś decyzję o, mówisz, że to około 10 lat temu, o podjęciu pierwszego obrotu, tak?
2: Tak.
1: A u kogo byłeś?
2: U Mileni.
1: U Mileni, o. Pozdrawiam Milenkę, jeśli nas słucha. Z kobietą też. Tak. To było chyba ważne, nie?
2: No, to nie było zamierzone. Wiem, że złożyłem, jak gdyby napisałem maila w sierpniu i dość szybko się jak gdyby dostałem na te kroki, bo z tego co wiem, to czasem trzeba czekać pół roku, kilka miesięcy, a ja w zasadzie z marszu. Więc też widzę w tym opatrzność.
1: Tak, przygotował Pan Bóg dla siebie miejsce.
2: Że to tak miało po prostu być.
1: No tak, wtedy można powiedzieć, że zostało ci prowadzący wybrany, nie?
2: Tak.
1: Nie ty wybrałeś, tylko został ci wybrany. No i myślę sobie, że w tym kontekście, jak mówisz o tych trudnościach w bliskości, tutaj głównie z kobietami się okazuje, tak? No to akurat Milenka mogła tutaj dużo, dużo wnieść, samego faktu, że jest kobietą.
2: No. Na pewno, na pewno. Myślę, że jeśli to byłby mężczyzna, mógłbym mieć kłopot, bo jak gdyby...
1: Na tamten czas,
2: tak,
1: nie?
2: Na tamten czas, tak. Bo to byłoby dla mnie być może nie do przejścia, bo gdyby kobieta była dla mnie bardziej taką ostoją, no tak jak matka, tak? W pewnym sensie. Bezpieczeństwa, a mężczyzna, szczególnie ten, który ma nade mną jakąś władzę czy zwierzchność, tak, to duże niebezpieczeństwo dla mnie było.
1: Zakrężające to było.
2: Tak, tak.
1: No właśnie, czyli ten proces został przygotowany, zostałeś zaproszony do grupy prowadzonej przez Milenkę. I co z tamtego czasu pamiętasz? To trochę lat minęło, więc...
2: No minęło trochę. Ja pamiętam ten początek bardzo trudny, gdzie na początku każdego spotkania była tak zwana rundka o emocjach. I co najbardziej zapamiętałem, to że ja nie potrafiłem nazywać emocji. Ja musiałem poczekać, aż wszyscy powiedzą cokolwiek. I na podstawie czyichś doświadczeń ja sobie zapisywałem, że to z taką emocją było, no, może nie dosłownie, że żadnej emocji, tak, ale w większości emocji, czy myliłem emocje. No ale miałem taką trudność na początku.
1: Czy można powiedzieć, że grupa pomagała ci nauczyć się rozpoznawać emocje?
2: Tak.
1: No też bardzo fajne.
2: Taki trudny, można powiedzieć, początek.
1: No bo emocje są niezbędne do tego, żeby mieć kontakt ze sobą, prawda?
2: Dokładnie. Tak. To tego kontaktu mi bardzo, bardzo brakowało, bo ja wypierałem całe mnóstwo.
1: Było wyobrażenie,
2: emocji,
1: jak ma być,
2: tak,
1: a nie było
2: wyobrażenie o
1: tego,
2: mnie,
1: jak jest.
2: Jaki powinien być. I to gdzieś właśnie się rozbijało o tą rzeczywistość.
1: Okej, okay, a co takiego było, nie wiem, najfajniejszego czy najtrudniejszego? Takiego jakiegoś mocno, oprócz tego, co powiedziałeś, to gdzieś tam mocno pamiętam jakiś fragment tego warsztatu, jakąś jego część, czy...
2: Ciężko powiedzieć, bo sam początek, powiedzmy te półtora roku, to ja byłem bardzo, bardzo taki zafascynowany tym w pewnym sensie. Ja
1: poznawałem
2: siebie. Za nic nie opuściłbym żadnego spotkania. Było to dla mnie bardzo ważne, chociaż trudne. I pamiętam taki przyszedł, nie pamiętam przy którym kroku to było, taki moment, kiedy ja przestałem czuć tą potrzebę i to już nawet wtedy było dla mnie takim zagrożeniem, że coś jest nie tak, że coś może znowu, powiedzmy, źle robię. No ale pamiętam, Milenia powiedziała po prostu, wytłumaczyła mi tak, że to jest taki moment, w którym ja zaczynam być wolny od tego przymusu, który do tej pory we wszystkich dziedzinach w zasadzie jak gdyby stosowałem wobec siebie. No i też kilka zajęć zacząłem opuszczać czasem i w takiej, w pewnym sensie takiej wolności zacząłem akceptować, tak, to co czuję, to czego
1: chcę. A może
2: chcę,
1: mi się nie chcieć.
2: A może mi się nie chcieć, tak. Mogę mieć jakąś trudność przeżywać jak gdyby w tym procesie. No i akceptacja tego też była takim doświadczeniem
1: ważnym,
2: takim kroczkiem kolejnym. No były to naprawdę bardzo wartościowy, bardzo ciekawy czas w moim życiu. Chyba taki przełomowy, najważniejszy. Tak?
1: A jak skończył się ten proces i choć już miałeś większą wolność i gotowość do tego, żeby niekoniecznie w przymusach być w tym procesie, to czy nie było tak trochę, że ci zabrakło po zakończeniu warsztatu tych spotkań?
2: Czy zabrakło? No z jakiegoś też powodu wróciłem na drugi obrót. Znaczy,
1: no tak, to już później, po latach.
2: Na drugi obrót,
1: a po dwóch latach. Czas, zaraz po
2: to na pewno, to na pewno. Bo to jest też, te trzy lata to trwało, tak? To jest kwestia jakiegoś przyzwyczajenia chociażby takiego zwykłego. Jest to jakieś też obciążenie, które wynika z tego, że te dwie godziny w tygodniu, co tydzień trzeba poświęcić.
1: No tak, plus dojazd, no, plus jeszcze praca własna, nie?
2: Tak. Więc no jakiś czas trwał, było coś takiego, taki brak w pewnym sensie, ale gdzieś to później się jak gdyby tak uspokoiło. Kontakt miałem z niektórymi osobami przez jakiś czas z tego pierwszego obrotu, więc też w pewnym sensie było to jakieś podtrzymanie tych relacji.
1: Czyli te relacje zadzierzgnięte na grupie stały się też istotne, nie? Jakoś tak?
2: Tak. Tak.
1: No bo jednak poznaliście się dość głęboko, tak
2: głęboko,
1: można powiedzieć. Pewnie głębiej niż w innych relacjach się nie zdarzało,
2: dokładnie,
1: nie?
2: Dokładnie. Czasem w rodzinie się tak ludzie, prawda, nie znają, jak właśnie w takich grupach, gdzie można usłyszeć bardziej...
1: Czyli czułeś się bezpiecznie?
2: Tak. Ja czułem się tam bezpiecznie.
1: To ważne, bo taka sytuacja zawodu, prawda, nieudanego jakby życia, prawda, i tak dalej, w stosunku takiego przymusowego, wymagającego do siebie też budzi taki niepokój. Nie?
2: Zaufanie i do grupy, i do prowadzącej, takie zupełne. Mhm.
1: I co, jakieś, oprócz tej sytuacji, o której mówisz, czy też zawierając w sobie tą sytuację tego takiego uwolnienia, powiedzmy początku tej wolności, to jeszcze jakieś zaobserwowałeś mniej czy bardziej istotne zmiany w swoim funkcjonowaniu?
2: To na pewno. Tak ciężko jest, jak gdyby teraz coś tam konkretnego. To jest taki całokształt. Przede wszystkim poczucie, czy wracanie do poczucia wartości, swojej wartości, co się przekłada na relacje z otoczeniem, tak, ze środowiskiem, w którym się żyje, w którym się pracuje. Wolność takie wchodzenie w wolność od wszystkich tych schematów, które do tamtego czasu, czy przez ten czas mną kierowały, w pewnym sensie na niektórych etapach życia rządziły wręcz. Tak, ja bym tak powiedział ogólnie rzecz biorąc, że to wszystko w kierunku takiego wyzwolenia, wolności. Mhm.
1: Z przymusu zasługiwania?
2: Tak, tak, dokładnie.
1: Bycia właściwym, poprawnym.
2: Wchodzenie, tak, takie wchodzenie w przebaczenie, w akceptację. Oczywiście to jest proces, który się na przestrzeni tych wszystkich miesięcy odbywał powoli w każdej sferze, aspekcie życia na innym poziomie, ale ogólnie rzecz biorąc taki, można powiedzieć, duży progres, zmiana, bo bolesna, bardzo często bolesna, bo to są bolesne przeżycia związane z pracą, przynajmniej dla mnie takie były, z pracą, szczególnie czwarty krok, no to jest katorga.
1: Odkrywanie tej prawdy o sobie, która jest trudna do przyjęcia, nie?
2: To jest bardzo trudny krok. Ja pamiętam, jak się skończył na pierwszym obrocie, to ja się poczułem jakbym, nie wiem, zaliczył studia jakieś, skończył szkołę, takie rzucić tylko wszystko do góry, tak? I wielka radość. Trudne przeżycia, bolesne, ale chyba bez nich, bez tego procesu nie można, po prostu nie dałoby rady pójść do przodu.
1: Za chwilę powrócimy do rozmowy z moim Państwa gościem.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z Mariuszem. Opowiedziałeś bardzo fajnie o tym procesie, który zachodził w tobie w przestrzeni pierwszego obrotu, tej świadomości tego procesu, odkrywaniu tego, że to jest proces, różne fazy tego procesu. Powiedziałeś też o tym bólu i o tym trudzie, ale jednocześnie o tej radości, prawda? Kiedy ten ból jednak dał to początki tego uwolnienia. Ale jedna rzecz tak nie wybrzmiała, która myślę sobie jest tutaj fajnie do zauważenia, bo powiedziałeś na początku tego zderzenia ze swoimi ograniczeniami, z jakimś trudem, o tej wielkiej niecierpliwości, nie? O tym takim potrzebie, żeby szybko, już, żeby wszystko się zmieniło, żeby można było żyć tak, jak chcesz. A teraz mówisz o tym procesie i w ogóle nie wspomniałeś o tym, że ci się dłużyło, że było coś długo, że jakoś było z tego tytułu ciężko, nie? Czyli że jednak ta cierpliwość się jakoś samoistnie wytworzyła, widząc, że ten proces musi potrzebować czasu, nie?
2: Tak, tak. To jest takie nabywanie tej świadomości na podstawie tej pracy, i jak zobaczy się, jak gdyby zrozumie się ten proces, jaki prowadzi człowieka czasem do zniewolenia, to można zrozumieć też właśnie w
1: potrzeba
2: tym procesie,
1: czasu,
2: tak,
1: żeby
2: trzeba czasu, żeby z tego wyjść, że to nie jest, że te zrośnięte z człowiekiem czasem schematy, procesy, to one, gdyby to tak po prostu odciąć chirurgicznie, mogłyby może i zabić człowieka w pewnym sensie.
1: Tak jest przerośnięte, że nie da się.
2: Nie da się, nie da się. I mimo to oddzielanie też jest bolesne, tak?
1: No właśnie, a fajnie brzmi, jak mówisz o tych konsekwencjach, o tych efektach może w ten sposób tej pracy i o tym takim też zadowoleniu w tobie, tak? Z tego, że coś się tam zmienia, że poczułeś to właśnie takie uwolnianie. Poczułeś samego siebie, zacząłeś się trochę rozumieć, tak? Zacząłeś rozumieć swoje emocje, nie? Przyjmować je. To jest olbrzymia zmiana w stosunku do tego, co mówisz na początku, jak było. Pozytywna właśnie, taka bardzo otwierająca. I po paru latach zdecydowałeś ponowić, tak? Czy jakby pogłębić, bo drugi obrót nie jest tym samym, prawda? To nie jest powtórzenie pierwszego obrotu, tylko to jest troszeczkę inna praca, chociaż tam podobnych materiałach i na tym samym procesie. I skąd się ta motywacja wzięła?
2: Na pewno z tego, że gdzieś zacząłem w tym życiu po tym pierwszym obrocie z powrotem gdzieś w pewnym sensie się gubić. Że owszem, zmiany...
1: Czyli ten stary człowiek jednak zaczął się odbudowywać.
2: Odbudowywać. Może nie do końca też doszło do jakiejś przebudowy czy zmiany. No, że powiedzmy, że tak powiem, że to sprawdzony sposób był i mam zaufanie do tego procesu, więc stwierdziłem, że no, jest to dobry moment, żeby z powrotem wejść w ten proces właśnie.
1: Czyli w jakimś sensie oczywiste się stało, że to tak. Trzeba tą samą ścieżką tylko pogłębiać, tak?
2: Tak, takie przeświadczenie w tym, że po prostu, że ta praca jednak nie kończy się na pierwszym obrocie. Być może będzie trwała do końca życia. Ale że jednak na tych zajęciach nabywa się narzędzia cały czas do tego, żeby się rozwijać.
1: W tym procesie potem mógł zostać, nie? Tak. No okej, ale w tamtym momencie, nie pamiętam czy... Tak, w tamtym momencie jak się na drugi obrót zdecydowałeś, no to nie miałeś możliwości wybrania kobiety.
2: Nie miałem. Pamiętam,
1: miało to wpływ, czy już nie?
2: Pamiętam, Milenia mi mówiła, że dobrze byłoby właśnie, żebym do Jacka poszedł. Że tam no, ta konfrontacja właśnie
1: męska,
2: tak, że to jest mi dla mnie potrzebne. Nie czułem jakiegoś tam, już na tym powiedzmy etapie, nie czułem jakiegoś lęku czy jakiegoś strachu.
1: No super.
2: Ale wiem, że przynajmniej ja to tak postrzegam, że moje podejście do ciebie jest zupełnie inne niż dzisiaj, niż na początku. Mhm. Jest mniej jakiejś takiej formy lęku, strachu. Jest więcej zaufania, ale to też można powiedzieć związane jest z tym, że ja tak mniej więcej na przestrzeni 2 lat wszedłem w relację taką bliższą, osobową dla mnie, tak? Z osobową relację z Bogiem. Mhm. Dla mnie Bóg był kiedyś
1: odległy.
2: Dla mnie Maryja, tak? Ja byłem bardzo maryjny przez wiele, wiele lat. Dlatego, że ta ma jako kobieta, tak? Była dla mnie takim
1: bezpiecznym
2: pomostem też, że ja przez nią do tego Boga.
1: Tak jak przez matkę do ojca.
2: Tak jak przez matkę do ojca w dzieciństwie. To się ładnie właśnie przekłada. Pamiętam, że właśnie pogłębiarka na pewno też mi w tym pomogła. A ta aplikacja, te medytacje i te treści, które tam są. I w momencie, kiedy ciężko powiedzieć właśnie, ta relacja z Bogiem jak gdyby jest w trakcie, ona się rozwija, ale pamiętam, że to się wiązało, to wejście w relację z Bogiem, taką osobową, wiązało się z jak gdyby odejściem, takim nawet nie wiadomo kiedy, rozpłynięciem się wielu lęków. Mhm. Że to po prostu zostało mi odebrane, nie spektakularnie gdzieś, prawda, tylko po prostu to jak gdyby się rozpłynęło, zniknęło.
1: Tak jak mówi święty Jan. W miłości nie ma lęku, doskonała miłość znosi lęk.
2: Tak. I to na pewno na coś to dla mnie taki dobry znak jest, tak, że to jest dobry kierunek.
1: Opierasz się na nim w sobie, nie? Opierasz się na Bogu w sobie. Odbudowujesz, czy odkrywasz swoją męskość też w tym, nie?
2: Też proces przebaczania, jak gdyby można powiedzieć.
1: Szczególnie w relacji do ojca, nie?
2: W relacji do ojca, tak. Przede wszystkim nabrał innej wartości.
1: Ciekawe jest to, że

0: właśnie takiej, takiej relacji z Maryją. Tak, pielgrzymki do Medjugorje, szczególnie ta, która była rok temu, pierwsza, to było takie niesamowite dla mnie przeżycie, głębokie. Chociaż też bez jakichś takich niesamowitych
1: fajerwerków.
0: Fajerwerków. Nie wiem dlaczego, ale gdzieś to jest tak, nie wiem, takie, może ja mam takie przeświadczenie, że jest to z tym powiązane z jakimś cudem, z jakimś niesamowitym zdarzeniem. A to wszystko przychodziło
1: tak po
0: tak
1: prostu.
0: Po prostu.
1: Właśnie, tak po prostu.
0: Tak po prostu.
1: Ale muszę tutaj powiedzieć i też Państwu tutaj na koniec, że w tych pielgrzymkach, bo relacja na grupie to jest zdawkowa, dwugodzinna, prawda, taka no, fajna, ciągła, ale w tych wyjazdach jednak byliśmy ze sobą codziennie, prawda, przez kilka godzin i było widać tą właśnie z pielgrzymki na pielgrzymkę, z tego miesiąca na miesiąc bardziej widać było tą zmianę, która w tobie zachodzi właśnie w tym oparciu o relację z Panem Bogiem. Naprawdę rosło serce i jesteś dla mnie wielkim świadkiem tego procesu, jak to można zacząć opierać się mocno na Bogu, co buduje męskość, buduje osobowość, buduje relacje, otwartość, prawda? Bo no, jesteś osobą bardzo lubianą, też przyjmowaną przez otoczenie bardzo tak otwarcie. A przecież powiedzieliśmy na początku, że twoim problemem był kłopot z bliskością, z relacją, nie?
0: Tak. To jest też taki proces, który się dział. Tak, on się po prostu dział. Ja tego nie rejestruję w pewnym sensie. Ja tego nie odczuwam, że o, teraz ktoś mnie bardziej lubi, czy jestem, nie wiem, inaczej postrzegany. To się po prostu
1: tak,
0: dzieje.
1: No to się dzieje samoistnie.
0: To jest niezwykłe w tym wszystkim, tak?
1: I to jest może cudowne, że nie moim staraniem tak, po prostu się dzieje, nie?
0: I też takie wspaniałe, że nie dzieje się... Wspaniałe dla mnie, że nie dzieje się według tego, jak ja sobie to chciałbym, czy wymyśliłem, czy chciałbym to widzieć.
1: I okazuje się, że to nie moje jest ciekawsze od tego mojego.
0: Zdecydowanie. Mam jak gdyby coraz większą zgodę na to, żeby to właśnie się działo tak, jak ma się dziać, a nie jak ja bym chciał.
1: No i to święta puenta naszego spotkania. Siłą rzeczy musimy kończyć. Pewnie będę jeszcze cię prosił o świadectwo, być może jak będziesz kończył drugi obrót, bo jesteśmy teraz w tej ciekawej jego przestrzeni, o której mówisz właśnie w przygotowaniu do pojednania, do przebaczenia. Dziękuję ci bardzo za otwartość, za gotowość. Muszę ci powiedzieć, że bardzo otwarcie, łatwo i chętnie się wypowiadałeś, co nie było zbyt dużą oczywistością na początku. To jest też taka zmiana, którą się da zauważyć. Dziękuję tobie, dziękuję Państwu.
0: Dziękuję. Ja również pozdrawiam wszystkich.
1: Zostańcie z Bogiem. Wolna chata.

0: Reklama.
1: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
2: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył. Jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.
1: W Nazarecie ujawniła się konkretna przeszkoda w przyjęciu prawdy. Można by ją określić słowem familiarność. Przecież ten Jezus, Syn Maryi, ten, który wśród nas wzrastał, był naszym kolegą, on miałby coś istotnego do powiedzenia? Skąd by to miał? W tym przypadku chodzi raczej o pewną ciasnotę, brak otwarcia na głębie, o pychę, w której wydaje się nam, że właściwie wszystko jest nam znane. Chcemy uchodzić za mądrych, wiedzących. Trudno jest uznać, że czegoś nie wiemy. Dodatkowym źródłem zaślepienia, którego możemy doszukiwać się u mieszkańców Nazaretu w rozważanym dziś fragmencie Ewangelii, jest skłonność do bycia lepszym, mądrzejszym od innych. Jakże ktoś mi równy może być mądrzejszy ode mnie? To także jest ważne odniesienie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach przesiąkniętych egalitaryzmem. Jezus niewiele zdziałał cudów z powodu niedowiarstwa, nie dlatego, że nie chciał czynić, ale dlatego, że nie napotkał ochotnych serc. Bóg niewiele może, jeżeli nie otworzymy się na Niego, jeżeli sami nie będziemy chcieli. Pamiętajmy, że u Niego zawsze jest aktualne: jeżeli chcesz, to chodź.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
3: Witam Państwa serdecznie w kolejnym kalejdoskopie historycznym. Kontynuujemy naszą opowieść o Ziemi Świętej z okresu krucjat, ale zanim do tych krucjat przejdziemy, to chciałbym bardzo podziękować Państwu za wsparcie, którego nam udzielacie, między innymi na platformie Patronite, no i zachęcić, żebyście byli Państwo z nami i żebyście nas Państwo dalej wspierali, bo to wsparcie jest nam potrzebne. Istniejemy dla Was i dzięki Wam. A moim i Państwa gościem jest znany Państwu już doskonale pan Bogumił Wójcik, autor książek o Ziemi Świętej z okresu krucjat. Witam bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
3: Nasza opowieść o krucjatach i o tym, co działo się wtedy, umownie mówiąc, na Bliskim Wschodzie, zakończyła się w poprzedniej audycji, mniej więcej w okresie po drugiej krucjacie. Przybliżaliśmy trochę tą bardzo skomplikowaną sytuację polityczną, kulturową, religijną, jaka tam panowała. W ogóle ten rejon świata ma chyba tendencję do takiego, powiedziałbym, nieuporządkowania swoistego. Z czego to się bierze, to już inna sprawa. Wspominaliśmy o asasynach, takiej ciekawej, dziwnej sekcie, tak można chyba powiedzieć, muzułmańskiej, chociaż wielu muzułmanów ortodoksyjnych twierdzi, że to absolutnie nie są żadni muzułmanie, odstępcy, poganie i tak dalej. I zaczął pan mówić o tym, że oni odgrywali też taką dziwną, nie do końca jasną rolę w tych relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich.
4: Generalnie asasyni nie są antychrześcijańscy. W roku 1149 książę Raymond de Poitiers, książę Antiochii, o którym już mieliśmy okazję mówić w naszych wcześniejszych spotkaniach, sprzymierza się z asasynami przeciwko Nuradynowi. Dochodzi do bardzo nieszczęśliwej dla chrześcijan bitwy pod Inabem. Książę Raymond ginie w tej bitwie, ale ginie też bardzo dużo asasynów walczących po jego stronie, a więc łącznie z przywódcą nawet tej grupy syryjskiej. Także asasyni nie byli pierwotnie wcale czynnikiem antychrześcijańskim. Oni raczej są ukierunkowani na walkę z tymi muzułmanami, którzy uważają ich za odszczepieńców. A wracając do wątku wrednego hrabiego Raymunda II z Trypolisu, który też zaczęliśmy w poprzednim naszym spotkaniu omawiać, to jest pierwsza ofiara asasynów z establishmentu frankijskiego. Bodajże w roku 1153, jakoś na wiosnę, hrabia Raymund po raz kolejny pokłócił się ze swoją żoną. A miał żonę niezwykle piękną.
3: Znowu te kobiety się pojawiają.
4: Tak, nie da się opowiedzieć dziejów Utremer bez kobiet, bo te kobiety są na tyle niesamowite, że nawet w kronikach spisanych przez mężczyzn i przeważnie duchownych one się pojawiają. Chodierna Trypolitańska jest siostrą królowej Jerozolimy Melisandy i jest uznawana, uwaga, za najpiękniejszą kobietę swoich czasów. Kobietę opiewaną w poematach trubadurów. Geoffrey Rudel de Blaye, trubadur z Akwitanii, poświęca jej szereg wierszy, które zachowały się do dzisiaj. Ale zapewne Chodierna, jak wszystkie kobiety z jej rodu, miała też odpowiednio twardy charakter. I te kłótnie małżeńskie z Raymundem II były ciężkie, długie i częste. W końcu hrabina zdecydowała się opuścić męża i z dzieckiem udać się do swojej siostry. Królowa Melisanda po nią przyjeżdża do Trypolisu. Panie się spotykają, szykują się do drogi. Oczywiście to jest wyjazd całego dworu, orszaku, bagaży. Chodierna z królową Melisandą wyjeżdża z Trypolisu. Hrabia odprowadza jej jakiś kawałek za bramy miasta. Wraca do miasta i pod bramą miejską atakują go asasyni. I hrabia ginie. No, zamęt, tumult. Zimną krew zachowuje królowa Melisanda, mówi, no skoro tak, to my wracamy do Trypolisu. I do Trypolisu wraca hrabina Chodierna i obejmuje w nim regencję. Efekt jest taki, że wielu podejrzewało, że za tym zamachem asasynów stał nie kto inny niż sama królowa Jerozolimy, która w ten sposób rozwiązała raz na zawsze problemy małżeńskie swojej siostry. Znając Melisandę, nie da się tego wykluczyć, bo była to królowa z żelaza.
3: Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy tych tajemniczych asasynach ich nazwa zniekształcona ich sekty, przez nich samych zresztą nie używana. Oni sami siebie nie nazywali zażywającymi haszysz.
4: Druga nazwa to Nizaryjci.
3: Tak. Odłam Ismailitów, bo i tak się w literaturze ich tak określa. Natomiast ta potoczna nazwa występująca na Bliskim Wschodzie stała się wręcz synonimem zabójcy w językach, wielu językach europejskich. Natomiast na ile te wyobrażenia, które przeszły do literatury pięknej, także do gier komputerowych z czasem, na ile są prawdziwe? Asasini kojarzą się głównie z zabójcami, posiadającymi jakąś niesamowitą sprawność fizyczną, zdolność do upodabniania się do swoich wrogów, tak? Przebierania się w różne szaty, posługujący się świetnie truciznami, sztyletami, atakującymi z ukrycia. Na ile jest to wyobrażenie odpowiadające rzeczywistości?
4: Byli skutecznymi zabójcami, bo jest stwierdzone szereg zamachów, które im się udało przeprowadzić od początku do końca skutecznie. Generalnie asasyni są po prostu odszczepieńcami islamu, odłamem islamu, który chciał przetrwać. I czynili wszystko, żeby udało im się przetrwać. Zajęli jakiś obszar dość górzysty, dość trudno dostępny. Chcieli na tym terenie się utrzymać. No więc, żeby wszyscy dali im spokój, musieli też stosować pewną taktykę odstraszania. Bo inaczej mogli się liczyć z tym, że te potęgi, które ich otaczają, no bo to był nieduży, powiedzmy, nieduży obszar, ten Masjaf i ziemie przylegające, że ich zmiażdżą. A więc, aby ich odstraszyć, tych potencjalnych wrogów, trzeba było siać terror. Trzeba było pokazać, że no dobrze, może i ty tych asasynów, emirze, jesteś w stanie najechać, zniewolić, ale wiedz, że wieczorem w twojej komnacie może się pojawić trzech zabójców, którzy cię po prostu zaszlachtują. To był bardzo osobisty lęk, lęk na poziomie personalnym. Dlatego wybierali na swoje cele, na swoje ofiary przywódców tych włości, tych krain, które im bezpośrednio zagrażały. Więc ta reakcja asasynów na otaczający ich zasadniczo wrogi świat islamu była taką reakcją spotęgowanego ataku wyprzedzającego, można tak to by nazwać. Byli skuteczni. Ten haszysz być może pojawiał się między innymi po to, żeby nie odczuwać bólu, nie odczuwać ran w trakcie ataku. Na pewno nie mogli go przyjmować tyle, żeby zaćmiewał on jasność umysłu.
3: Przestaliby być skuteczni,
4: więc być może z tym haszyszem jest taka historia, że on był przyjmowany albo w umiarkowanych dawkach, albo w trakcie jakichś ceremonii. Natomiast nie na tyle, żeby zaćmiewać ich zdolność do działania. Utrzymali się bardzo długo. W XII wieku ich takim legendarnym przywódcą jest starzec z gór, Sinan. On ponad 50 lat, może nawet trochę więcej, przewodzi tej
3: sekcie. Są takie przypuszczenia, że to wcale nie jest jeden człowiek, tylko tytuł przyznawany kolejnym przywódcom.
4: I tak chyba się też stało, bo on panował tak długo, że nawet zaczęto domniemywać, że być może on jest nieśmiertelny. I chyba rzeczywiście każdy jego następca przybiera tytuł starca z gór, no bo to jest takie mocne miano. Robi wrażenie i ma pewną taką kontynuację, to jest tradycja, tak? Więc to też jest pewna tożsamość, pewna siła związana z tą tytulaturą. Asasyni utrzymują się bardzo długo, bo udało im się przetrwać Saladyna, który początkowo robił wszystko, żeby ich zniszczyć, potem jakoś tę kwestię zarzucił. I oni trwają aż do połowy wieku XIII, niszczą ich dopiero Mongołowie. A więc trzeba oddać im, że udało im się przelawirować przez niesamowicie burzliwą epokę, bardzo długo utrzymując niezależność. I jeszcze z asasynami wiąże się taka ciekawa historia, którą warto opowiedzieć. Dużo z nas na pewno pamięta film Braveheart. No i niesamowitego Edwarda I, wielki czarny charakter tego filmu i on rzeczywiście taki był. Otóż, będąc jeszcze młodym człowiekiem, bodajże jeszcze jako królewicz angielski, wyprawił się na jedną z ostatnich krucjat z Ludwikiem Świętym i w akce, w nocy, zaatakowało go trzech asasynów. Zranili go, ale udało mu się ich zabić, zresztą nadbiegła straż. W każdym bądź razie król był niezłym zawodnikiem, bo nie dał się tym asasynom zamordować. To taki rys charakterologiczny.
3: Zdaje się, że to w ogóle w tym rodzie trafiali się wariaci, trafiali się okrutnicy, natomiast nie da się odmówić dużej sprawności fizycznej plantarze Netą, tak?
4: Tam jest.
3: Nawet ten jego syn w filmie ukazany jako zniewieściały homoseksualista w rzeczywistości był silnym, potężnym wojownikiem. Ale to już jest zupełnie inna historia.
4: To jest inna historia, to jest taka dykteryjka.
3: Natomiast naszą opowieść
4: na bazie asasynów
3: o Ziemi Świętej będziemy sobie za chwilę kontynuować.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: I wracamy do naszej opowieści o Ziemi Świętej z okresu krucjat. Przypomnijmy, jesteśmy między pierwszą a drugą krucjatą. Naszym przewodnikiem po tej wędrówce jest pan Bogumił Wójcik. Rozmawialiśmy o asasynach. Temat niezwykle barwny. Trudno się dziwić, że wciąż żyje w grach komputerowych, filmach fabularnych i książkach. Natomiast porozmawiajmy trochę o tych konkretach. Świat religii, jak był podzielony świat Ziemi Świętej religijnie. My w pierwszej naszej opowieści o w ogóle początkach samej idei krucjat już zaznaczyliśmy, że ta sytuacja jest złożona. W połowie XI wieku dochodzi do tak zwanej schizmy i uczymy się w podręcznikach, że Kościół wschodni i zachodni rozdzieliły się. Chociaż tak nie do końca, o czym można się wielokrotnie przekonać. Poza tym to nie jest wszystko. Tam są też inne kościoły. Jak wygląda świat chrześcijański między pierwszą a drugą krucjatą w Ziemi Świętej?
2: Świat chrześcijański jest mozaiką. Jest mozaiką, bo zdecydowana większość chrześcijan Outremer to są chrześcijanie rytów wschodnich, obrządków wschodnich. Ale oni sami są też bardzo między sobą podzieleni. To są jeszcze podziały wynikające z sporów doktrynalnych, dogmatycznych wczesnego chrześcijaństwa, na przykład sporu o naturę Chrystusa. Mamy monofizytów, którzy uznawali, że Chrystus ma wyłącznie naturę boską i to jest na przykład Kościół maronicki. Co ciekawe, Kościół maronicki jest obecnie kościołem katolickim, mimo że tego monofizytyzmu właściwie się nie wyrzekł.
1: Obie strony uznały, że chodzi o interpretację.
2: Tak jest. Obie strony uznały, że chodzi o interpretację i maronici to jest to wyznanie wschodnie, które w latach 80. XII wieku wraca na łono kościoła rzymskiego. Bardzo ciekawe.
1: Zachowując cały swój ryt,
2: tak
1: liturgię.
2: Jest. Wszystko, co jest liturgiczne, zostaje zachowane, ale zwierzchność papieża zostaje uznana i ta jedność przywrócona. Oprócz tego mamy jakobitów, nestorian, mamy trochę koptów. Mamy kościół ten grecki, ortodoksyjny, podlegający cesarzowi w Konstantynopolu. One też mają sprzeczne interesy, bo te wszystkie kościoły drobne, powiedzmy mniejsze niż kościół grecki, ortodoksyjny, no Konstantynopol uznaje za heretyckie. Więc oni raczej są skłonni kooperować z łacinnikami niż z Grekami, bo Grecy to ich zaraz wcielą do kościoła ortodoksyjnego, zabiorą odrębność i rzecz się zakończy. Cesarz Bizancjum jest namiestnikiem Boga na ziemi. On ma czystość ortodoksji również zachowywać i dbać o nią i scalać kościół pod swoim kierownictwem. Więc Bizancjum, które odżywa i jest takim imperium znowu na krzywej wznoszącej się w XII wieku, bardzo czynnie stara się działać na rzecz sfuzjonowania tych kościołów mniejszych pod egidą konstantynopolitańską. No i z drugiej strony mamy łacinników. Łacinników, do których należy praktycznie cała elita Outremer, chociaż oczywiście ta elita też jest poprzeplatana małżeństwami z kobietami wschodu, przeważnie z Ormiankami, a właśnie kościół ormiański jeszcze. Nie zapominajmy o Ormianach. Ormianie, którzy bardzo dobrze kooperują z łacinnikami, zwłaszcza w księstwie Antiochii, tworząc część sił zbrojnych tego księstwa. Tam są rycerze Ormianie, pasowani na rycerza, mimo że nie są z łacinnikami, nie są zachodnimi chrześcijanami, ale tworzą część elity rycerskiej księstwa Antiochii. I płacą za to cenę, walcząc w każdej większej bitwie, w której Antiochia krwawi. Także to jest istne puzzle, które układamy. No i tutaj mamy jeszcze łacinników, czyli tę elitę. Mamy kościół łaciński ze swoją hierarchią. Te dwie hierarchie, wschodnia i zachodnia, się gdzieś tam przenikają, czasem ze sobą konkurują. Silnie właśnie w Antiochii to widać, bo tam w zależności od tego, z kim lepiej kooperuje dany książę Antiochii, to albo wygania się patriarchę łacińskiego z Antiochii, albo wygania się patriarchę wschodniego, greckiego.
1: Zatrzymajmy się na moment właśnie przy tym styku kościoła ortodoksyjnego, prawosławnego, konstantynopolitańskiego, jak będziemy go nazywać, czy greckiego, to jest odrębna sprawa, z kościołem łacińskim, rzymskim, katolickim, bo ten rozłam nastąpił w XI wieku, choć nie do końca.
2: To on nie jest taki głęboki jeszcze.
1: Mamy relacje dobrze udokumentowane, że zwłaszcza w czasie pierwszej krucjaty współpraca i wzajemne uznawanie się sukcesji apostolskiej była czymś zupełnie normalnym, że greccy biskupi wyświęcali kapłanów łacińskich i odwrotnie. Zdarzało się, że obsadzali stanowiska kościelne łacinnicy w ramach...
2: To jest współkorzystanie ze świątyń. Tak. Na przykład weźmy kościół Grobu Bożego.
1: Czyli
2: tam każde wyznanie jest reprezentowane.
1: Czasem niechęcią, ale jednak wciąż uważali się ci ludzie za członków jednego ciała Chrystusa. Tak? Natomiast jak to wygląda później, w późniejszych dziesięcioleciach, właśnie w tym okresie między drugą a trzecią krucjatą?
2: Wygląda to nie najgorzej, ponieważ Konstantynopolem włada cesarz Manuel Komnenos. Cesarz dość otwarty na zachód, no, ma żonę z zachodu, Niemkę. W ogóle fascynujący się kulturą rycerską zachodu. To jest pierwszy cesarz Bizancjum, który urządza turnieje na modłę zachodnią. Sam bierze w nich udział jako rycerz. Także on nie jest przeciwnikiem zachodu per se, on nie gardzi zachodem. No ma kłopoty z Wenecjanami, ale to jest odrębna jakby para kaloszy i odrębna opowieść. Ale Zachód nie ma u niego takiego jakby napiętnowania, że to jest samo zło i zgnilizna i w ogóle do odrzucenia. Nie. On jest dość przyjazny. Mało tego, w Królestwie Jerozolimskim, kiedy obejmie władzę po wojnie domowej ze swoją matką Melisandą Baldwin III, Baldwin III też jest nastawiony na kooperację z Bizancjum do tego stopnia, że w końcu pojmuje księżniczkę bizantyjską za żonę. Już nie pamiętam, czy to była siostra cesarza, czy któraś z jego dalszych krewnych, ale jest to księżniczka Maria Komnena bizantyjska. Więc to zbliżenie między Outremer a Bizancjum staje się faktem i to jest współpraca, która być może, gdyby Baldwin III żył dłużej, przyniosłaby wielkie owoce. Bo popatrzmy jednak na mapę. Najbliżej do Jerozolimy jest z Konstantynopola. To jest największe państwo, najsilniejsze, najbliższe chrześcijańskie.
1: Nie z Paryża,
2: nie z Londynu,
1: z Wenecji,
2: nie
1: tak.
2: ze Skandynawii, nie z Niemiec. Najbliżej jest z Konstantynopola i to cesarz ma flotę, cesarz ma armię, cesarz ma administrację i jeżeli by się udało z nim współpracować, to kto wie, czy ten Egipt Fatymidów by się ostał. Tragedia polega na tym, że razem ze śmiercią Baldwina III właściwie ta idea współpracy łacińsko-bizantyjskiej też odchodzi w niepamięć. Jego następca, brat Amalryk I, uznaje, trudno powiedzieć dlaczego, ale być może wynikało to z jego kalkulacji politycznej, być może z jego natury, był innym człowiekiem niż Baldwin, uznaje, że Outremer jest w stanie podbić Egipt samodzielnie i współpraca z Bizancjum zostaje zarzucona. No, Bizancjum ma swoje problemy. Bizancjum ma problem z Normanami sycylijskimi, ich królestwem sycylijskim i ze swoimi sojusznikami z Wenecji, którzy raz są sojusznikami, a raz są wrogami. Te drogi trochę zaczynają się separować i każde z tych państw, każdy z tych bytów politycznych zaczyna zajmować się swoimi sprawami. To zbliżenie, które się dokonało za Baldwina III, nie okazuje się trwałe.
1: Ja spotkałem się z taką tezą, że wciąż jeszcze Kościół prawosławny z kościołem rzymskim, łacińskim były w stanie współpracować i że tak naprawdę wielką przepaścią wykopaną nie do zasypania okazała się dopiero tak zwana czwarta krucjata. Niektórzy twierdzą, że nie da się tego nazwać
2: nie
1: w ogóle
2: krucjatą.
1: I rok 1204. Czy pan się z tą tezą zgadza?
2: Tak. Popatrzmy, co się... 1204 rok dla tych państwa, którzy niekoniecznie się na co dzień interesują krucjatami, to jest rok, w którym wojska, które miały wyruszyć na wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej, za podpuszczeniem Wenecjan atakują Konstantynopol i zdobywają Konstantynopol. Dochodzi do rzezi i dochodzi również do stworzenia Cesarstwa Łacińskiego Konstantynopola. I to jest rzeczywista cezura i rzeczywisty grób idei współpracy chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego na wiele, wiele stulecie, no, być może do dzisiaj,
1: bo tak wielu prawosławnych, z którymi rozmawiałem, do dzisiaj ten 1204 rok jest w stanie powiedzieć i że drogi kościołów się rozeszły. Będziemy tą rozmowę kontynuować już za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W ostatniej już części dzisiejszego kalejdoskopu historycznego rozmawiamy z panem Bogumiłem Wójcikiem. Kontynuujemy naszą gawędę o tych niesamowitych czasach wypraw krzyżowych, czasach krwawych, ale też bardzo ciekawych, bardzo romantycznych. Mozaika religijna, o której już żeśmy sobie wspomnieli, przeplatające się kościoły, przeplatające się ludy, zakony rycerskie, o których rozmawialiśmy sobie w naszych poprzednich gawędach. Rosną w siłę w tym czasie między pierwszą a drugą krucjatą i nie jest to już jeden zakon, ten pierwszy zakon ubogich żołnierzy świątyni Salomona, czyli templariusze. Pojawiają się i inne zakony. Jaką one rolę pełnią w tej całej układance polityczno-religijno-etnicznej?
2: Tak jak pan redaktor tu już zasygnalizował, za templariuszami pojawia się drugi wielki zakon joannici. Zakon starszy od templariuszy, zakon powołania szpitalnego pierwotnie i zakon świętego Jana Jerozolimskiego. Później tego Jana Jerozolimskiego zamienia się dość wygodnie na Jana Chrzciciela jako większego świętego. Ale właśnie gdzieś w połowie XII wieku joannici orientują się, że templariusze odnoszą olbrzymi sukces i że dobrze byłoby się przeformować też na zakon rycerski. Wprawdzie oni mieli taką bullę dość wczesną z początku XII wieku papieską, która dawała im już możliwość stania się zakonem rycerskim, ale oni z niej nie korzystali. Dopiero patrząc na to, jaki jest sukces templariuszy, jak templariusze błyskawicznie rosną w siłę, uzyskują nadania ziemskie. W całej Europie wyrastają ich komandory, rzeczywiście jak grzyby po deszczu. Płynie z Europy olbrzymia rzesza chętnych i pieniędzy do Outremer i joannici pragną się przyłączyć do tego sukcesu templariuszy i w połowie wieku podejmują decyzję o przeformowaniu się w zakon.

0: zakon rycerski. Pierwotnie mieli swoich najemników, których utrzymywali w garnizonach, w zamkach, które im powierzano do administrowania, a teraz już sami tworzą warstwę rycerską i te dwa zakony, które od tej pory nazywa się świątynią, templariusze i szpitalem joannici, one tworzą ten najbardziej wartościowy komponent militarny Outremer, bo dysponują w zasadzie zawodowymi armiami. Ich żołnierze i rycerze to są wojownicy zawodowi.
1: Pozwolę sobie na mały wtręt. W Damaszku istnieje ciekawe muzeum wojska syryjskiego, tak to nazwijmy, sięgające czasów jeszcze tak naprawdę neolitu. Jest tam sala poświęcona, uwaga, zakonom rycerskim i są sylwetki, nazwijmy, manekiny zakonów rycerskich, podpisy po arabsku, francusku, angielsku. Co ciekawe, opis, przynajmniej po angielsku, jest taki, że to byli członkowie elity zbrojnej, bardzo dobrze wyszkoleni wojownicy, stanowiący bardzo wartościową siłę zbrojną, tak? No, oddaje niejako przeciwnik honor, tak.
0: No, to słowa przeciwnika należy ważyć, myślę, co najmniej podwójnie. Świat muzułmański dość szybko zauważa, że to jest bardzo groźny przeciwnik. Właśnie zakony rycerskie ze względu na dyscyplinę. Przede wszystkim na dyscyplinę i jednolitość uzbrojenia, bo reguła dokładnie mówi, jak ma być uzbrojony rycerz, jak ma być uzbrojony sierżant, jak mają wyglądać konie, jaka jest dyscyplina na polu walki, bo pole walki średniowiecza to jest domena chaosu.
1: Taki trochę większy turniej rycerski.
0: To jest trochę większy turniej rycerski pierwotnie. Dużo się dzieje, ale mało kto wie do końca, co się tam naprawdę dzieje. Jest dużo kurzu, dużo pyłu, cwałujące konie z jeźdźcami, bez jeźdźców. Po wprowadzeniu danego oddziału w bój często bardzo traci się kontrolę nad nim, ale zaprzeczeniem tego są zakony rycerskie. One mają swój system hierarchii wojskowej, swój podział wojskowy, swoje emblematy, chorągwie.
1: Każdy człowiek wie, co robić.
0: Każdy człowiek wie, co robić, ponieważ ten zakon ma tych ludzi zintegrowanych. Czytałem teraz bardzo ciekawy artykuł poświęcony analizie przestrzennej zamków zakonów rycerskich, bo spotkałem się z taką tezą, że nie wiadomo, jak rycerze zakonni ćwiczyli. Natomiast autorka, analizując plany zamków, wyodrębniła praktycznie w każdym z tych zamków miejsce, które musiało być niczym innym jak placem do ćwiczeń. Więc ta sprawność militarna była cały czas utrzymywana na bardzo wysokim poziomie. Tam było mniej postów, było regularne, dobre jedzenie. Mięso 3 razy w tygodniu, czasami 2 razy w tygodniu.
1: W tamtym czasie i w czasie zakonów to był raczej wyjątek, bo raczej wyjątek. W zakonach mięso zdarzało się tak naprawdę w święta i to w większe święta. Raczej przestrzegano dość ścisłych postów. O wyszkoleniu poszczególnych zakonów można by rozmawiać jeszcze długo, natomiast chciałbym, żebyśmy wspomnieli o innych zakonach, mniej znanych, bo te dwa znają prawie wszyscy, ale w Ziemi Świętej pojawiają się też inne zakony.
0: Pojawiają się generalnie, właściwie w całej Europie też to hasło krucjatowe rezonuje. Mamy sporo, jest taki zakon Monjoie, który się pojawia na krótko i zostaje wchłonięty przez templariuszy.
1: Ponoć zakon przestępców, składający się głównie z przestępców.
0: Powiem tak.
1: Pokutujący.
0: W początkowym okresie swojego funkcjonowania templariusze też są otwarci na niespokojne duchy, nazwijmy to. No, jeżeli niespokojny duch chce pokutować, no to z jednej strony mamy w takim człowieku przemianę wewnętrzną, a z drugiej jednak te umiejętności nabyte wcześniej nie zanikają.
1: Przydadzą się w dobrej sprawie.
0: Tak, jest tylko w dobrej sprawie. Więc Monjoie pojawia się jako efemeryda, ale na przykład było coś takiego jak zakon świętego Jerzego. I on się pojawia w latach 30., 40. XII stulecia. To jest zakon założony przez Anglików. Bardzo krótko, ale Wilhelm Styru wymienia jego wielkiego mistrza. Co się z tym zakonem stało? Czy na przykład zginęli wszyscy członkowie na polu bitwy? Bo to jest możliwe. Czy została dokonana fuzja z którymś z większych zakonów? Nie wiemy. Pojawiają się raz. Hiszpania zaczyna odpowiadać na
1: tyle, że Hiszpania to są zakony głównie tworzone tam i tak, na tamtejsze
0: i one są
1: potrzeby.
0: Lokalne.
1: O nich można oddzielny cykl audycji nagrać. Natomiast pojawia się ciekawy zakon Zielonego Krzyża Trędowatych.
0: A, lazaryści. Bardzo ciekawy zakon, tak.
1: I to, istniejący nomen omen do dzisiaj.
0: Nomen omen istniejący do dzisiaj, chociaż... zaraz zresztą opowiemy troszkę z ich historii. Rzeczywiście, trzeba uznać, że trąd był chorobą dość powszechną na wschodzie i straszliwą. Dotykał tak
1: nieuleczalną.
0: Przed antybiotykami bardzo trudno było cokolwiek tutaj zrobić. Dotykał tak muzułmanów, jak i chrześcijan. I co jakiś czas w źródłach pojawia się imię rycerza z przydomkiem Trędowaty. Nie jest to wcale rzadkie. I to dotykało nieraz bardzo walecznych i wartościowych członków społeczności rycerskiej. Więc ten przydomek Trędowaty to nie tylko Baldwin IV Trędowaty, ale to jest w ogóle problem Bliskiego Wschodu. I na przykład reguła templariuszy mówi tak, jeżeli któryś z braci zostanie posądzony o zarażenie trądem, należy odizolować go od innych braci i obserwować. Jeżeli diagnoza się potwierdzi, rycerz taki musi opuścić dom macierzysty i przyłączyć się do braci świętego Łazarza. I Bractwo Świętego Łazarza to jest zakon rycerzy trędowatych. To jest zakon ludzi, którzy zakazili się trądem, ale nadal chcą służyć sprawie chrześcijaństwa. No taki trochę samobójczy, powiedziałbym, zakon. O nich się stosunkowo mało pisze, ale oni właściwie występują w każdej większej kampanii Królestwa Jerozolimskiego. I w 1244 roku dochodzi do takiej bitwy pod Gazą, gdzie praktycznie wszyscy lazaryści giną. Tam zostało zanihilowane całe militarne skrzydło tego zakonu, ale on się odradza i rzeczywiście jest to zakon, którego ciągłość można prześledzić aż do czasów naszych. Więc no, wielka odwaga, wielkie poświęcenie tych ludzi, którzy no, nosząc w sobie chorobę śmiertelną, nadal chcieli być użyteczni dla swojej społeczności. Dość niesamowita historia.
1: Tych zakonów jest całkiem sporo, tak jak pan, panie Bogumile, wspomniał. Hiszpania to jest oddzielna w ogóle opowieść. Hiszpania istniejąca wtedy tak naprawdę jako nazwa geograficzna. Nie ma czegoś takiego jak Hiszpania. Są królestwa, tak chrześcijaństwie, księstwa, hrabstwa i Al-Andalus, czyli świat hiszpańskich muzułmanów.
0: Również podzielony.
1: Bardzo podzielony. Oddzielna, no, można śmiało powiedzieć, romansa opowiadająca
0: oddzielna
1: o tych historiach. Ja myślę, że kiedyś jeszcze, o ile uda mi się pana namówić do kolejnej gawędy,
0: jestem do dyspozycji.
1: Skierujemy nasz wzrok w tamtą stronę Morza Śródziemnego. Za tą gawędę bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze, i dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Warszawy.
1: A ja, żegnając się ze słuchaczami, chciałbym także bardzo podziękować za wsparcie, którego nam państwo udzielacie na Patronite, no i zachęcić, żebyście nam tego wsparcia dalej udzielali. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Kalejdoskop historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
2: Dzięki której człowiek gotów jest zawierzyć siebie Bogu i braciom, do nich przynależeć. Zawierzyła więc Chrystusowi i narodom, które pragnęła do Niego przyprowadzić, swoje życie i swoje królowanie. Całemu narodowi dała przykład umiłowania Chrystusa i człowieka, człowieka spragnionego zarówno wiary, jak i nauki, jak też codziennego chleba i odzienia. Te chcielibyśmy dzisiaj czerpać z tego przykładu, ażeby radość z daru wolności była pełna.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 2. Podstawy i zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 59 i 60. Zasada dobra wspólnego. Uznanie, że każda kobieta i każdy mężczyzna noszą w sobie niezbywalną godność oraz prawa, której żadna ludzka władza nie może naruszyć ani przekreślić, domaga się kształtowania sposobu, w jaki żyjemy razem, naszych wyborów ekonomicznych i politycznych oraz konkretnego oblicza naszych miast. Stąd rodzi się pierwsza wielka zasada nauki społecznej, którą pragnę przypomnieć. Dobro wspólne. Możemy je określić jako społeczny kształt godności uznanej w każdym człowieku. Gdy Benedykt XVI mówił o wartościach nienegocjowalnych, których Kościół powinien zawsze bronić, zaliczył do nich również promocję dobra wspólnego. Dla chrześcijanina bowiem wyjście z ciasnego świata własnych interesów i zaangażowanie na miarę własnych możliwości na rzecz dobra wspólnego jest wartością nienegocjowalną, podobnie jak obrona życia. Sobór Watykański II stwierdził, że dobro wspólne to suma tych warunków życia społecznego, które pozwalają bądź to grupom, bądź poszczególnym jego członkom pełniej i szybciej osiągnąć ich własną doskonałość. Ta definicja daje nam pierwszą cenną wskazówkę, ponieważ dobro wspólne nie daje się sprowadzić do zwykłego wykazu warunków czy instytucji. Nie pokrywa się ani z sumą korzyści poszczególnych osób, ani ze zbieżnością ich partykularnych interesów. Jest dobrem większym, które należy do wszystkich i które można budować, pomnażać i strzec jedynie wspólnymi siłami. Można powiedzieć, że działanie społeczne osiąga swoją pełnię wtedy, gdy zmierza ku temu dobru wspólnemu. Podobnie jak moralne działanie osoby znajduje swoje spełnienie w wyborze dobra prawdziwego.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 18 lipca 2026 roku. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców, parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach.
3: Zrozumieć, kim jest człowiek. Zrozumieć, że jest kimś wielkim i pięknym. To był temat, który sobie zadała święta Teresa i całe swoje życie walczyła, żeby zrozumieć, kim ona jest. Ona nas teraz uczy, bo ona już to zadanie odrobiła. Ona wie, że jest miłością w sercu Pana Jezusa, w sercu Kościoła. A my chcemy też w stosunku do siebie tę prawdę zdobyć, utwierdzić i z niej korzystać, że jesteśmy kimś wyjątkowym, dziećmi Bożymi. Gdybyśmy tak zrobili jakąś, powiedzmy, ankietę na wzór współczesnych i zapytali, czy jest dzisiaj wśród nas zrozumienie tego tematu, kim jest człowiek, że jest dzieckiem Bożym, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, że Bóg ma w każdym z nas swoje odwzorowanie. Wydaje mi się, że byłaby bardzo kiepska ocena tego wszystkiego. To znaczy, ta ankieta byłaby mizerna, jeśli chodzi o poprawność odpowiedzi. A to jest drugie zadanie, które każdego z nas czeka, które trzeba odrobić.
1: Dobre słowo pasterzy.

nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko. Ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo.